powiedz farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: wciąż. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz zapraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Uniwersytecie Liderów, czyli wyjątkowym miejscu w Jeleniej Górze skierowanym do młodych ludzi, którzy chcą czegoś więcej od nauki. To też okazja, aby nauczyć się wielu ciekawych kompetencji, tak zwanych miękkich. Natomiast dzisiaj skupimy się w rozmowie na liderskich kompetencjach przyszłości, czyli nowym projekcie Uniwersytetu Liderów 3.0. A wraz ze mną już za chwileczkę będzie Mariusz Synówka, pomysłodawca całej inicjatywy, ale będą także uczniowie z jeleniogórskich szkół, którzy brali udział w wyjątkowych i takich nietypowych, bo mało szkolnych zajęciach. Błażej Stachewicz, zapraszam serdecznie.
3: Po rozpoczęciu tego działania zobaczyłem, że młodzież, którą wypuszczam na rynek, trzeba jeszcze dodatkowo zagospodarować, bo oni mają parę pod kotłem, oni chcą coś robić, a tak naprawdę zostawiliśmy ich samopas. Bardzo szybko pod egidą Uniwersytetu Liderów rozpoczęliśmy dwa kolejne działania. Uniwersytet Liderów 2.0, który się nazywa Zanim rozpoczną studia. O tym kiedy indziej, bo to też już trwa. Dzisiaj przyszedłem w związku z Uniwersytetem Liderów 3.0, czyli liderskie kompetencje przyszłości. Zachęcamy młodzież do różnego rodzaju swoich absolwentów, ale nie zamykam się w grupie swoich absolwentów, bo nie chcę się narazić na łatkę loży masońskiej, gdzie tylko mielimy się we własnym sosie. Rozdajemy dzikie karty, wybieramy takich, którzy nie byli naszymi absolwentami, bo na nich nie trafiliśmy, ale nawet po roku robią się liderami w swoim środowisku i my ich zapraszamy do współpracy z naszą grupą. Jednym z pomysłów było to, co właśnie ostatnio zrealizowaliśmy. Z pomysłów był projekt Maraton Twórczego Myślenia Liderzy EcoFan. Zaobserwowałem kiedyś na Uniwersytecie Ekonomicznym projekt Design Thinking, Twórczego Myślenia, w którym nasz uniwersytet się specjalizuje i dużo takich projektów robi. Jest burza mózgów dwudniowa, pod presją czasową młodych ludzi zebrali, ale tylko studentów, tylko dorosłych studentów, i oni rozwiązują problemy zadane im przez różnego rodzaju jednostki, firmy, instytucje.
2: Tym razem skupiliście się na Parku Narodowym.
3: I na Lasach Państwowych. Bo pierwsze przedyskutowałem to z Nadleśnictwem Świeradowej w Szkarskiej Porębie i oni od razu powiedzieli, wchodzimy w ten projekt. I zrobiłem maraton, ale nie dwu, a trzydniowy, od piątku do niedzieli. Wywiozłem 40 młodych ludzi w Głusze do ośrodka Uroczysko w Michałowicach. I tam dostali, podzieliłem ich na grupy, rozlosowałem grupy różnorodne wiekowo, różnorodne ze szkołami, żeby się nie zbierali w jakąś jedną całość i nie mieli powielania pomysłów, które wynieśli ze swojego środowiska. Wylosowaliśmy potem zadania, każde nadleśnictwo, Kowary, Szklarska Poręba i Świeradów, plus Karkonoski Park Narodowy, wymyśliły dla nich zadania, gdzie chcieli poprawy pewnej już istniejącej i funkcjonującej infrastruktury, ale chcieliby ją troszeczkę ubogacić i uatrakcyjnić dla młodzieży i dla rodzin z dziećmi, ale w formie takiej, żeby to wymyślili młodzi ludzie, a nie znowu wymyśliły dorosłe, przesycone doświadczeniem głowy. Czyli wlejmy do tego trochę świeżej oliwy, dodajmy trochę świeżej, takiej gorącej, młodzieżowej krwi. I młodzi dostali informację, że mają na przykład zaprojektować jakiś punkt wypoczynkowy dla nadleśnictwa w Kowarach, pokazano im miejsce, gdzie to ma być. Szklarska Poręba chce zaprojektować krótki szlak turystyczny dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami w rejonie Kruczych Skał. Świeradów chce poprawić park Izery Trzech Żywiołów, park z torfowisk, które mają u siebie przy nadleśnictwie.
4: Nazywam się Damian Fichner i chodzę do Ekonoma, czyli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Z inicjatywy pana Mariusza Synówki głównie pojechaliśmy na 3 dni do Piechowic, do ośrodka Uroczysko, gdzie zostaliśmy podzieleni na grupy oraz otrzymaliśmy problemy, które musieliśmy przekształcić w prototypy konkretnie do danego nadleśnictwa. Ja akurat się zajmowałem problemem przedstawionym przez nadleśnictwo w Szklarskiej Porębie. Musieliśmy przekształcić istniejącą już ścieżkę dydaktyczną w sposób, który pozwoli na uczestniczenie również tam osobom z niepełnosprawnościami bądź matek z dziećmi w wózkach czy też młodzieży. I dostaliśmy też od nadleśnictwa gotowy produkt, jakim była aplikacja Tropimy, więc to mogliśmy jak najbardziej wykorzystać w prototypie, który rozwiązywaliśmy, ale głównie po rozmowach z panią, która przewodniczyła jakby naszym problemom, rozwiązaliśmy kilka prototypów, kilka elementów tego prototypu, między innymi tablicę, bądź przekształcenie albo unowocześnienie ścieżki, by była bardziej przystosowana po prostu dla osób z niepełnosprawnościami, bądź właśnie matek z dziećmi. Wydaje mi się, że dobrze rozwiązaliśmy nasz problem, mianowicie...
2: Co sądzisz o takiej akcji, o możliwości wzięcia udziału w takich warsztatach, to dobre słowo?
4: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że warsztaty to bardzo dobre słowo na opisanie tej inicjatywy i wzięcie pod uwagę młodzieży jako właśnie ten główny obiekt badań. Myślę, że to jest bardzo dobre i potrzebne, szczególnie w naszej lokalnej społeczności, ponieważ jesteśmy w pewnych kwestiach pomijani, lecz mieliśmy teraz okazję zabrać głos tak naprawdę w bardzo ważnej sprawie. Mimo rozdzielenia na grupy działaliśmy w imię dobra, można powiedzieć, dla całej społeczności tutaj w Jeleniej Górze i okolice.
2: I jakie to uczucie?
4: Niesamowite, że mój projekt i moich kolegów może zostać wprowadzony w życie już niebawem, bądź jego elementy, które będę mógł zobaczyć na wspomnianej ścieżce.
5: Julia Kwiatkowska, Konom. Ja się zajmowałam razem ze swoją grupą przystosowaniem takiego parku dydaktycznego w Świeradowie. To jest, się nazywa, podejrzewam, Izery Trzech Żywiołów. I tam na przykład była taka ścieżka, która nie była przystosowana lub była średnio przystosowana właśnie do osób na wózku. I tak jak reszta grup, mieliśmy przystosować do osób niepełnosprawnych, do osób z potrzebami i zajęliśmy się głównie tym. Mieliśmy sobie wziąć sobie na cel tak jakby dwie postacie wykreować. No to my wykreowaliśmy kobietę na wózku oraz dziecko. I razem z zespołem próbowaliśmy przystosować właśnie tam takie tabliczki, które zazwyczaj są nudne, nikt tego nie czyta. Właśnie tak, żeby to dziecko też się tym zainteresowało, a dla właśnie tej kobiety niepełnosprawnej na wózku przystosować rampy, ścieżki i takie specjalne wózki, żeby to zwiedzanie było bezpieczniejsze i łatwiejsze.
2: Szkoła często tak narzuca nam jakieś zadania, coś trzeba robić i to najczęściej są takie odtwórcze rzeczy, gotowe, a tutaj chyba spotkaliście się z takim wyzwaniem zupełnie innym niż te na co dzień, które spotykają was w szkolnej ławce.
5: Na początku ciężko było się przenieść, żeby na przykład tak jak robimy w szkole właśnie nad książkami, że już są utarte ścieżki, musieliśmy tutaj sami przez to przejść. Musieliśmy też dialog właśnie stworzyć z tą osobą, która czekała na nas w tym obiekcie. Musieliśmy to przystosować, musieliśmy sami to zrobić. I to było ciężko, że się przestawić, ale kiedy już po prostu poszło, to było też super doświadczenie, żeby zrobić coś, czego jeszcze nikt nie robił. To było bardzo fajne doświadczenie. Mieć takie uczucie, że robię to pierwszy raz, że nikt tego jeszcze wcześniej nie robił. Bardzo motywujące.
2: Nie jesteście specjalistami, jakby. To chodziło o taką burzę mózgów, tak?
5: Tak, o burzę mózgów, o spisanie projektów lub nawet same zaprojektowanie. Na przykład jeśli były schody, no to pisaliśmy, że tutaj można by było wstawić rampę. Nie robiliśmy kosztorysów, żadnych takich projektów typu wymiary, tego nie zbieraliśmy tego, tylko po prostu projekt narzucaliśmy, pomysły. Burza mózgów była duża. Design thinking używaliśmy, co też bardzo pomogło, by też wcielić się w tą osobę potrzebującą, żeby zobaczyć jej oczami. Właśnie na podstawie tego, jak ona czuje, pracować projekty i potem je pogrupować. Czyli projekty, które są na teraz, które możemy wykorzystać, które są na później i których prosimy teraz tego robić, są na dalszą przyszłość. I to design thinking naprawdę pomogło i właśnie wykreowanie tych dwóch postaci pomogło spojrzeć na te problemy tego parku, no bo my nie jesteśmy, nie mamy takich problemów. Podczas wcielania się w tą osobę mieliśmy też do dyspozycji wózki, właśnie takie dla osób niepełnosprawnych, no to otworzyło nam oczy i mogliśmy zauważyć więcej problemów, które na co dzień nie są dla nas widoczne.
6: Nazywam się Wiktor Rzymiński i uczęszczam do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze. Ja z moim zespołem zajmowaliśmy się problemem z nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach i był to projekt miejsca odpoczynku wraz z zieloną klasą. Tak, skupiliśmy się głównie nad wycieczkami szkolnymi i chcieliśmy, żeby to miejsce było przystosowane głównie do nich, ale nie tylko, ponieważ do właśnie turystów przybywających na to miejsce, czyli na przykład zrobienie ogniska, ponieważ pojechaliśmy tam do tych Kowar i niestety to miejsce było bardzo zaniedbane. Przyjechaliśmy tylko właśnie projektowo, żeby zobaczyć, jak to wygląda i co moglibyśmy z tym tym zrobić.
2: I jaki był wasz pomysł?
6: Chcieliśmy wykorzystać dużo gdzieś tam takich ekoelementów, różne elementy takie związane z zieloną klasą, różne tablice informacyjne, być może takie też z kodami QR i naprawdę było tych pomysłów bardzo dużo.
2: Czyli takie otwarcie trochę na to młodzieżowe patrzenie na życie, nie tylko bezpośrednio przez okulary na przykład, ale też przez telefon, ta rozszerzona rzeczywistość tutaj też się pojawiła. Jak ci się podobało? Czy to było dla ciebie nowe doświadczenie, czy już wcześniej brałeś udział w podobnych projektach?
6: Nie brałem wcześniej udziału w takich projektach, bardzo mi się podobało, ponieważ miałem trochę taki wzór, patrząc powiedzmy na Amerykę, tam dużo słyszałem właśnie o takich, że po prostu uczniowie się byli gdzieś tam zamknięci, powiedzmy, w szkole i też robili różne projekty. To było dla mnie niezwykłe doświadczenie i świetne przeżycie bardzo.
5: Sara Cisło i uczęszczam do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych. Ja razem z Damianem modernizowaliśmy tą ścieżkę.
2: Czy wy od razu wiedzieliście, że to, co robicie, wejdzie w życie, że wasze projekty mogą rzeczywiście zmieniać przestrzeń, zmieniać rzeczywistość w różnych miejscach?
5: No tak, po prostu to pomoże. Będzie takim lepszym, można powiedzieć, miejscem, takim zrobi to większe zainteresowanie. No wiadomo, że potrzeba czasu i środków na to, żeby to było zrealizowane, ale jeśli kiedyś się uda to zrealizować, to będzie świetne uczucie, że na przykład, że brałam to w tym udział i mogłam się tego zaprojektować.
2: No bo z tego, co wiem, to te projekty rzeczywiście
5: tak,
2: mają wejść.
5: Mają wejść, jeszcze nie wiadomo kiedy, ale...
2: A od razu o tym wiedzieliście?
5: No wszystko zależy od środków jednak, tak?
2: A jak się pracowało przy tych projektach? No bo to jednak są zadania, które najczęściej realizują profesjonaliści, ale nie mają chyba tego, co wy, czyli tej młodzieżowej, młodzieńczej wyobraźni. Jak ty odbierasz tą pracę?
5: Można powiedzieć, że zostaliśmy potraktowani jak dorośli, że nie było to potraktowane jako taka zabawa, że dzieci przychodzą i robią po prostu nic, coś, co nie będzie miało przyszłości, tylko zostaliśmy potraktowani profesjonalnie, tak jak osoby z doświadczeniem. Jeszcze mamy te cechy, że jesteśmy kreatywni i mamy dużą wyobraźnię i taka kreatywność właśnie pomaga, żeby to stworzyć.
2: Jakie to uczucie brać udział w takim maratonie twórczego myślenia? Czy to jest podobne do szkoły, czy to jest coś zupełnie innego?
5: To jest zupełnie coś innego. No ta właśnie kreatywność wchodzi. To nie jest takie stricte siedzenie nad książką, tylko musimy się dogadać z zespołem, pracujemy w grupie. Można powiedzieć, że do wieczora, od rana do wieczora pracowaliśmy. To jest takie bardziej poruszenie tego, tym umysłem.
2: Aha. Byliście na to gotowi, czy coś ciebie osobiście na przykład zaskoczyło?
5: Trochę byłam gotowa, ale chyba największą obawą było mówienie przed publicznością.
2: To otwarte przedstawianie swoich pomysłów. Teraz dalej byś miała takie obawy, czy już zdobyłaś doświadczenie?
5: Po tym już, jakby tak można powiedzieć, wystąpieniu już jest o wiele lepiej, czyli tak na przykład pomogło mi się to otworzyć, można tak powiedzieć. Tak przełamać tak słaby punkt.
2: Pracowaliście też pod opieką osób, które nadzorowały waszą pracę.
5: Mieliśmy już praktycznie skończony projekt, ale jeszcze go przedstawialiśmy przed oficjalnym takim wystąpieniem. Profesorowie mówili nam jakieś uwagi, co na przykład możemy poprawić, żebyśmy jeszcze mieliśmy pół godziny, żeby to po prostu poprawić.
2: A czy jeżeli będzie kolejna okazja, żeby wziąć udział w takim projekcie, czy ktoś z was będzie chętny ponownie?
7: Tak, to też było bardzo fajne przeżycie, żeby być. Właśnie też byliśmy w super ośrodku, zamknięci, można powiedzieć. I to była super przygoda, bo była też integracja międzyszkolna i potem było kilka roczników. To było super przeżycie i poza tą pracą czasami czułam się, jakbym była na kolonii, ale wiadomo, trzeba było się spiąć i dopiąć to wszystko na ostatni guzik i na 100% bym wzięła w tym udział. Super przeżycie.
2: A wy?
4: Myślę, że ja tak samo. Generalnie osoby, które poznałem, biorąc udział w projekcie i osoby, które były ze mną w grupie, to naprawdę niesamowici ludzie. Też do tej pory trzymam kontakt z osobami, których tak naprawdę nie znałem wcześniej i wydaje mi się, że jakbym miał okazję jeszcze raz wziąć w takim czymś udział, to bym rzucił wszystko i pojechał w nieznane tak naprawdę, bez wahania, ponieważ to była cudowna przygoda i myślę, że skutki tego, jakie będziemy mogli zobaczyć w przyszłości, też będą świetnym przeżyciem.
6: Jest to po prostu piękne uczucie, że można coś zrobić dla kogoś innego. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie, naprawdę było cudownie i życzę każdemu, takiemu młodemu człowiekowi, żeby coś takiego przeżył.
8: To wiadomo, jestem z tego dumna i nieraz bym to na pewno powtórzyła, nawet kilka razy pod rząd, bo to jest takie niesienie pomocy, możemy się właśnie wykazać naszymi umiejętnościami, po prostu to jest świetna inicjatywa.
9: Nazywam się Kuba Pudłowski i jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Ja zajmowałem się problemem, które zleciło nam nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach. Polegało to na tym, że dostaliśmy kawałek terenu o bardzo dużym stopniu nachylenia i mieliśmy tam zaprojektować zieloną klasę elementami edukacyjnymi.
2: Mhm, to ciekawe wyzwanie.
9: To dużo bardziej ciekawie robi się, jak dodam, że miało to być wszystko dostosowane dla potrzeb rodzin z dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2: O, czyli niełatwe zadanie, udało się je rozwiązać?
9: Oczywiście.
2: A w jaki sposób, tego dowiemy się już w kolejnej części naszej rozmowy. Zapraszam bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnym magazynie Radia SK2. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
1: Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz i zapraszam na dalszą część rozmowy o Uniwersytecie Liderów, czyli wyjątkowym miejscu stworzonym w Jeleniej Górze, skierowanym do młodych, ale przede wszystkim też ambitnych ludzi. Przypomnijmy, na czym polega cała inicjatywa, o czym już za chwileczkę opowie Mariusz Synówka, a potem przejdziemy do kolejnej części naszej rozmowy z młodymi ludźmi, którzy brali udział w trzeciej odsłonie Uniwersytetu Liderów, czyli tak zwanej odsłonie 3.0, która wystartowała pod hasłem Liderskie Kompetencje Przyszłości.
3: Bardzo szybko pod egidą Uniwersytetu Liderów rozpoczęliśmy dwa kolejne działania. 3.0, czyli Liderskie Kompetencje Przyszłości. Zachęcamy młodzież do różnego rodzaju swoich absolwentów, ale nie zamykam się w grupie swoich absolwentów, bo nie chcę się narazić na łatkę loży masońskiej, gdzie tylko mielimy się we własnym sosie. Rozdajemy dzikie karty, wybieramy takich, którzy nie byli naszymi absolwentami, bo na nich nie trafiliśmy. Ale nawet po roku robią się liderami w swoim środowisku i my ich zapraszamy do współpracy z naszą grupą. Jednym z pomysłów było to, co właśnie ostatnio zrealizowaliśmy. Z pomysłów był projekt Maraton Twórczego Myślenia Liderzy EcoFan. Zaobserwowałem kiedyś na Uniwersytecie Ekonomicznym projekt Design Thinking Twórczego Myślenia, w którym nasz uniwersytet się specjalizuje i dużo takich projektów robi. Jest burza mózgów dwudniowa, pod presją czasową młodych ludzi zebrali, ale tylko studentów, tylko dorosłych studentów, i oni rozwiązują problemy zadane im przez różnego rodzaju jednostki, firmy, instytucje.
2: Tym razem skupiliście się na Parku Narodowym.
3: I na Lasach Państwowych. Mhm. Bo pierwsze przedyskutowałem to z Nadleśnictwem Świeradowej w Szkarskiej Porębie i oni od razu powiedzieli, wchodzimy w ten projekt.
2: Jasne.
3: I zrobiłem maraton, ale nie dwu, a trzydniowy. Mhm. Od piątku do niedzieli. Wywiozłem 40 młodych ludzi w Głusze do ośrodka Uroczysko w Michałowicach. I tam dostali, podzieliłem ich na grupy, rozlosowałem grupy różnorodne wiekowo, różnorodne ze szkołami, żeby się nie zbierali w jakąś jedną całość. Mhm. I nie mieli powielania pomysłów, które wynieśli ze swojego środowiska. Wylosowaliśmy potem zadania. Każde nadleśnictwo, Kowary, Szklarska Poręba i Świeradów, plus Karkonoski Park Narodowy, wymyśliły dla nich zadania, gdzie chcieli poprawy pewnej już istniejącej i funkcjonującej infrastruktury, ale chcieliby ją troszeczkę ubogacić i uatrakcyjnić dla młodzieży i dla rodzin z dziećmi, ale w formie takiej, żeby to wymyślili młodzi ludzie, a nie znowu wymyśliły dorosłe, przesycone doświadczeniem głowy.
9: Nazywam się Kuba Pudłowski i jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
2: Jaki był twój projekt? Bo idea była taka, że to młodzi ludzie poprawiają tą dorosłą też rzeczywistość i tworzyliście różnego rodzaju projekty. Naprawialiście, poprawialiście miejsca. Każda grupa miała inną przestrzeń. Ty czym się zajmowałeś?
9: Ja zajmowałem się w ramach grupy czwartej, podgrupy drugiej. Problemem, które zleciło nam nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach, polegało to na tym, że dostaliśmy kawałek terenu o bardzo dużym stopniu nachylenia i mieliśmy tam zaprojektować zieloną klasę z elementami edukacyjnymi.
2: Mhm, to ciekawe wyzwanie.
9: To dużo bardziej ciekawie robi się, jak dodam, że miało to być wszystko dostosowane dla potrzeb rodzin z dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2: O, czyli niełatwe zadanie, udało się je rozwiązać?
9: Oczywiście.
2: Jak to wyglądało? Powiedzmy, jak ta praca przebiegała?
9: Najpierw mieliśmy krótki wykład z panem profesorem Grzegorzem Jokielem. On przedstawił nam jakby koncepcję design thinking, odświeżył, bo my jesteśmy absolwentami Uniwersytetu Liderów i tam mieliśmy już dużo rzeczy z tego zakresu, jednak on odświeżył nam to. Przypomniał, na czym polega metoda design thinking, czyli metoda kreatywnego rozwiązywania problemów, i tą metodą pracowaliśmy, można powiedzieć, całe 3 dni, od piątku do niedzieli. Polegało to na tym, że tworzymy, można powiedzieć, takie mapy myśli, zapisujemy tam wszystkie pomysły i potem wybieramy, który jest dobry, który nie. Do tego mieliśmy też mapy, gdzie przedstawialiśmy naszego odbiorcę, czyli w naszym przypadku rodzinę mieszkającą w Kowarach i perspektywę 10-letniego Mikołaja, który jest, można powiedzieć, progamerem i nie wychodzi z pokoju, tylko gra. A rodzice chcą go odciągnąć jakby od komputera i pokazać mu, że inne rzeczy też potrafią być ciekawe i interesujące. Z tego też powodu nasz projekt musiał być dostosowany do niego, zakładając, że jest uzależniony od komputera. Dlatego zaprojektowaliśmy na przykład interaktywną grę terenową, która poprzez wykorzystanie nowych technologii, czyli aplikacji i telefonu, Mikołaj jest w stanie w nią zagrać.
2: To było coś nowego dla ciebie, bo jesteś absolwentem Uniwersytetu Liderów, czyli takiego uniwersytetu dla młodzieży, który przygotowuje właśnie do takiego rozwiązywania nieszablonowych problemów, do jakby przywództwa w grupie, do tworzenia takiej grupy. To doświadczenie się przydało?
9: Znaczy, to był mój drugi raz, bo najpierw byłem na uniwersytecie i poznałem te metody, potem pracowałem tymi metodami jako lider grupy u siebie w szkole, no i później pojechałem na ten maraton. Aha. Jednak zaangażowanie grupy w szkole, a na maratonie, gdzie na maratonie ludzie są specjalnie dobierani, dobierani pod kątem przywództwa i właśnie tych kompetencji, pracuje się dużo lepiej.
2: Jakie to doświadczenie ciekawe?
9: Myślę, że to jest bardzo interesujące doświadczenie i bardzo dużo uczy takiej pracy w grupie, empatii oraz tego, że każdy pomysł jest dobry. Nie ma jakby pomysłów ani pytań głupich, wszystko jest dobre. Jednak no wiadomo, coś zostaje, coś nie zostaje. Najczęściej pomysły są odrzucane poprzez kryteria, które musieliśmy przyjąć oraz założenia naszego projektu, które były nadawane podczas jakby takiego kreowania tego 10-letniego Mikołaja, jego charakteru oraz charakteru rodziców.
2: Rozumiem. Czyli Mikołaj to była ta osoba, która ma odejść od komputera,
9: tak,
2: przyjść w miejsce, które wy chcecie rozpropagować, chcecie je troszeczkę zmienić. Bardzo ci dziękuję. Przechodzimy do mojej kolejnej rozmówczyni.
10: Ja jestem Ola Boczar, też absolwentka Uniwersytetu Liderów i też ze szkoły imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
2: To było dla ciebie nowe doświadczenie? Mam na myśli maraton twórczego myślenia.
10: Tak, maraton. Pierwszy raz się chyba odbył ten projekt i wcześniej też nie chodziłam na żadne projekty związane z Uniwersytetem Liderów. To był taki pierwszy, na który poszłam po samym uniwersytecie. I moim zdaniem był to naprawdę świetny projekt, zwłaszcza, że spotkaliśmy ludzi nie tylko z uniwersytetu, ale w sensie nie tylko z naszej edycji, ale też z innych edycji. Można było tak porozmawiać z ludźmi, którzy mają mniej więcej podobne takie przysposobienie, można powiedzieć, co my.
2: Sposób myślenia.
10: Tak, sposób myślenia i charakter.
2: Jakie zadanie stanęło przed twoją grupą?
10: My mieliśmy zadanie od Karkonoskiego Parku Narodowego, aby przystosować moja podgrupa pod rodziny z wózkami, z dziećmi, trasę na wodospad Kamieńczyk, od Rozdroża do Kamieńczyka. Nie było to proste zadanie, gdyż ta trasa jest wykostkowana, ale 90 metrów przewyższenia plus w wymaganiach mieliśmy także przewijak na szlaku.
2: I jak podeszliście do tego tematu? Co się tam udało zrobić? Co zaproponowaliście?
10: Przede wszystkim mieliśmy dwa podejścia do tego tematu, bo na początku robiliśmy podejście. W połowie maratonu stwierdziliśmy, że to jest totalnie bez sensu i zaczęliśmy robić od początku. Co nam w sumie też dało do myślenia, bo całkowicie wyrzuciliśmy do kosza tamtą koncepcję. Próbowaliśmy o niej zapomnieć, żeby mieć świeże spojrzenie na sprawę. Mieliśmy też wycieczkę w teren z wózkiem inwalidzkim. Poszliśmy na ten szlak i to nie było łatwe zadanie się tam dostać, bo to jednak przewyższenie robi robotę, mimo że tam spchaliśmy siebie i pomagaliśmy, to no, było ciężko, ale rozwiązania zaproponowaliśmy, te małe przebłaszczenia po bokach drogi, też znaleźliśmy miejsce na wiatę do przewijania, więc myślę, że projekt się udał.
2: Mhm. Wzięłabyś w nim udział jeszcze raz?
10: Tak, choćby dla samej atmosfery i tych ludzi poznanych tam. I też bardzo, moim zdaniem, to jest super pomysł, że te nasze projekty, to wszystko, co zrobiliśmy, chyba ma, jeśli dobrze pamiętam, 2 lata czasu na realizację. I że będziemy mogli na przykład tam zabrać rodzinę i pokazać, że to był nasz pomysł i to wymyśliliśmy my na przykład.
2: No to jest świetne uczucie na pewno.
10: Tak.
2: Bardzo gratuluję i trzymam kciuki, żeby te projekty jak najszybciej weszły w życie, żeby można było już z nich korzystać i żebyście też mogli je zobaczyć na żywo. A ja przechodzę do mojej kolejnej gościni. Witam cię bardzo serdecznie.
11: Nazywam się Ania Dul, jestem z 5. edycji Uniwersytetu Liderów i również chodzę do szkoły imienia Cypriana Kamila

0: żeby to przystosowanie nie było tylko pod siebie.
1: Co tobie się najbardziej podobało w tym projekcie, w tym, co robiliście?
0: Mi najbardziej się podobało to doświadczenie oraz atmosfera, ponieważ byli tam bardzo fajne osoby, z którymi wspaniale się pracowało. Jak tu kolega wcześniej mówił, że to tak jest inaczej, kiedy pracujesz z grupą, która jest na przykład w szkole, a z grupą, która właśnie ma takie podobne kompetencje do ciebie i tak jesteście w jednym celu i wszyscy wiecie, w jakim celu jesteście.
1: Mhm. A tu myślisz, że chodziło o takie uczucie, nie wiem, totalnie zgaduję, to potwierdzisz albo zaprzeczysz, takie poczucie, że robicie coś naprawdę na poważnie, że to nie jest tylko na papierze, że to nie jest jakaś lekcja w szkole, tylko no, są realne problemy, są ludzie, którzy gdzieś tam za nimi stoją i możecie im pomóc.
0: Tak, totalnie było takie uczucie i dlatego to też było takie trudne zadanie, bo wiedzieliśmy, że to jest na poważnie i że tu trzeba się skupić i żeby po prostu wyszło to jak najlepiej potrafimy.
1: Był stres?
0: Był stres. Największy był stres właśnie przed prezentowaniem, przed wszystkimi. No ale po prezentacji już wtedy było tak już bezstresowo, jak wiedzieliśmy, że zaprezentowaliśmy i że ten projekt zostanie wdrożony w życie.
1: Dobra, a teraz mam jeszcze pytanie do ciebie i potem będę wracał po kolei, będę jeszcze szedł do was. Czego się nauczyłaś podczas tych trzech dni projektowych, trzech dni rozwiązywania różnych problemów, trzech dni pracy w grupie?
0: Na pewno się nauczyłam, że tyle, ile osób, to tyle pomysłów, ponieważ każdy z nas z mojej grupy dawał jakiś fajny pomysł na rozwiązanie problemu. I również nauczyłam się takiej długiej pracy, można by to tak powiedzieć, ponieważ przez właśnie całą sobotę, jak tam byliśmy, to w sumie pracowaliśmy 10 godzin i nigdy nie miałam takiej okazji pracować przez tyle czasu, ale było to takie ciekawe uczucie, że tak powiem. I faktycznie czuć, że męczy taka praca. Mimo, że tak naprawdę siedzieliśmy, to męczy taka praca.
1: No nie tylko praca fizyczna jest męcząca, ale też często jak trzeba mierzyć się z różnymi problemami jeszcze pod presją czasu, to potrafi naprawdę zmęczyć. Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I tak jak obiecałem, wracam z pytaniem do ciebie, czego ty się nauczyłaś podczas Uniwersytetu Liderów?
2: Myślę, że nauczyłam się patrzenia na problem z innej perspektywy. Na przykład kiedyś, jak już nie mieliśmy żadnych pomysłów, nic nie było, to postanowiliśmy zmienić perspektywę i na przykład położyliśmy się wszyscy na podłodze i tak leżeliśmy i wymienialiśmy się pomysłami i naprawdę po 10 minutach takiego leżenia nasza praca była tak dużo bardziej efektywna niż po tych 5 godzinach chodzenia w kółko i zastanawiania się, co dalej.
1: Czyli przerwa w pracy czasami daje świetne rezultaty.
2: Tak, przerwa i inne spojrzenia.
1: Aha, super. Bardzo, bardzo, bardzo fajne spostrzeżenie. No i wracamy tutaj do kolegi, który rozpoczął naszą rozmowę. Czego ty się nauczyłeś?
3: Na pewno nauczyłem się tego, że ile ludzi, tyle koncepcji, tyle pomysłów i tyle metod na rozwiązanie w sumie jednego problemu, tak? Ten projekt nauczył nas tak, że tak jak już powiedziałem ostatnio, o pracy zespołowej oraz takiej prezentacji tego, co wypracowaliśmy. Mówię tu w kontekście tej niedzieli, kiedy przedstawialiśmy nasze pomysły przedstawicielom nadleśnictw oraz gościom, którzy przybyli na galę. Na pewno uczy to też takiego bardziej empatycznego podejścia do innych ludzi. Że nie wszystko się robi tu i teraz, tylko niektóre rzeczy można odlec chwilę w czasie i wtedy się dużo lepsze pomysły pojawiają.
1: Super. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wasz czas, za rozmowę. No i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby te wszystkie projekty, które tworzyliście, wasz czas, żeby on nie poszedł na marne, no i żeby jak najszybciej można było już skorzystać, popatrzeć, co jeleniogórska młodzież wyprawia w czasie wolnym od nauki. Gratuluję serdecznie i dziękuję za wasz czas.
4: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2, a wraz ze mną jest wyjątkowy gość Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Witam się, Piotrze.
5: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, Piotr dzisiaj jest z nami jako specjalista, jako miłośnik komiksów, ale także jako twórca wystaw oraz katalogów związanych z tymi wystawami i co parę miesięcy, czasami co paręnaście miesięcy promuje komiks z różnych okresów w Jeleniej Górze. Ostatnia wystawa, którą mogliśmy oglądać, to Złoty Okres Polskiego Komiksu. Piotrze, czy zaczynamy od genezy twojego zamiłowania do powieści obrazkowej, czy wolałbyś, żebyśmy właśnie zaczęli od tej ostatniej wystawy, którą przygotowałeś dla Jeleniogórzan, no ale nie tylko?
5: Podejrzewam, że mój początek przygody z komiksem jest taki sam jak większości czytelników z mojego pokolenia. A więc jako dziecko po prostu zetknąłem się z komiksami, zacząłem je czytać, no i nie przestałem. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę w BWA, Komiks Polski, Złoty Okres, no to w ramach tej wystawy pokazujemy pracę 20 najważniejszych twórców działających właśnie w tym okresie. Są to wybitni artyści tworzący bardzo różny komiks w różnych technikach. No właściwie mamy tutaj całe spektrum, jeżeli chodzi o przekrój po prostu tego komiksu.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, jak wybierałeś tych autorów? Czy to są wszyscy ci, którzy tworzyli w tym złotym okresie? Tu rozumiem, że chodzi o końcówkę lat 70., początek 90. Czy jednak musiałeś być wrzucony w jakieś ramy, chociażby na przykład dostępność oryginalnych plansz albo komiksów?
5: Określenie Złoty Okres jest umowne, a więc oczywiście to nie jest tak, że stworzyliśmy je na potrzeby wystawy, ponieważ ono funkcjonowało już wcześniej. Rozdział naszej pamiętnej historii komiksu polskiego wydanej w języku francuskim, poświęcony właśnie drugiej połowie lat 60., latom 70. i 80. nosi właśnie taki tytuł. A więc zdaniem Adama Ruska, wybitnego badacza komiksu, Złoty Okres komiksów w Polsce rozpoczął się w roku 1966, kiedy wydano pierwszą książeczkę z przygodami Tytusa, Romka i Atomka. Oczywiście ta seria pojawiała się wcześniej na łamach Świata Młodych, z tym, że właśnie w tym roku pojawiła się pierwsza książeczka. Natomiast zakończył się ten Złoty Okres w roku 1989, a więc w tym czasie, kiedy rozpoczęły się w Polsce przemiany ustrojowe. Oczywiście na wystawie mamy 20 artystów, natomiast oczywiście komiksy tworzyło w tamtym czasie tworzyła znacznie większa ilość twórców, artystów. Wybraliśmy po prostu najlepszych, takich, którzy się wyróżniali swoim dorobkiem, swoją artystyczną wizją.
1: Takie nazwiska jak Waldemar Andrzejewski, Tadeusz Baranowski, tak. Bogdan Butenko, to twórcy, którzy na pewno temu pokoleniu lat 80. chociażby są doskonale znani. Natomiast z tego, co się orientuję, to określenie, właśnie może zacznijmy od tego, dlaczego akurat ten okres był złotym okresem komiksu w Polsce.
5: Musimy, żeby odpowiedzieć na to pytanie...
1: To jest kontrowersyjna teza, do czego też przejdziemy.
5: Oczywiście. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy króciuteńko przelecieć przez historię komiksu polskiego. Oczywiście komiks polski nigdy nie rozwijał się tak dobrze jak komiks w Stanach Zjednoczonych, jak komiks frankofoński czy japoński. Natomiast rozwijał się stosunkowo nieźle, a więc on się pojawił w prasie polskiej, albo powiedzmy w prasie wydawanej na terenach polskich pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Komiks w Polsce był popularny, pojawił się się przede wszystkim w gazetach w różnej formie, zarówno w tej nowoczesnej z dymkami, jak i w tej troszeczkę powiedzmy, może to złosłowo, ale anachronicznej, czyli z tekstem pod obrazkami. No, w czasie wojny to się wszystko załamało. Po wojnie, po II wojnie światowej, rozwój komiksu został zahamowany ze względu na to, że Polska, jak pamiętamy, znalazła się za żelazną kurtyną, znalazła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego, zwalczał kulturę Zachodu, kulturę amerykańską. Jednym z przejawów tejże kultury bardzo źle widzianej na terenie naszego kraju był właśnie komiks. A więc, z tym, że to nie było tak, że komiks całkowicie zniknął z polskiej prasy.
1: On był chyba też wykorzystywany jako narzędzie propagandy.
5: Tak, oczywiście, z tym, że ciut później. Natomiast w tym pierwszym okresie PRL-u, mniej więcej właśnie, tak mówiąc umownie, do tych lat 60., to komiks przede wszystkim pojawiał się w prasie z tym, że nie był nazywany komiksem. To były historyjki obrazkowe w bardzo różnej formie, zarówno z dymkami, jak i z tekstem pod obrazkami. Natomiast właśnie mniej więcej w drugiej połowie lat 60. Ludzie odpowiedzialni za propagandę tak jakby uznali, że komiks jest już jest w dalszym ciągu bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a więc można go wykorzystywać w celach propagandowych. I to właśnie w drugiej połowie lat 60. w Polsce pojawiły się tak zwane kolorowe zeszyty, a więc najsłynniejsza seria wówczas kolorowych zeszytów to była seria o przygodach kapitana Żbika, której głównym celem propagandowym było ocieplenie wizerunku milicji obywatelskiej. Oczywiście tych serii było więcej. Były to serie poświęcone partyzantom, często to były serie oparte na serialach telewizyjnych, takich jak Kapitan Klos albo Cztery Pancerni Pies czy Janosik. Natomiast właśnie na przełomie lat 60. i 70. pojawiła się duża grupa świetnych artystów. Wielu z nich nie podobało się to, że muszą że tak powiem, rysować na potrzeby propagandy, a więc uciekali w jakąś taką, w różne obszary. Najczęściej uciekali w obszar komiksu dla dzieci, gdzie tej propagandy, gdzie tej polityki nie było praktycznie wcale.
1: Chyba Tadeusz Baranowski.
5: Tadeusz Baranowski, Janusz Christa. Uciekali też w stronę fantastyki, na przykład Bogusław Polch, Grzegorz Osiński, Tadeusz Szaczkiewicz. No, w latach 80. Ten komiks w Polsce był już wydawany w bardzo dużych nakładach. Pojawiały się zeszyty, albumy w gigantycznych właściwie nakładach. Jak na dzisiejsze warunki nie do pomyślenia. Podobno zdarzały się nakłady na poziomie 400 tysięcy egzemplarzy. Także komiksy czytali w tamtym czasie wszyscy, nawet ci, którzy nic nie czytali, a więc każdy, kto dorastał w czasach PRL-u albo tuż po upadku komunizmu, podziela to samo doświadczenie pokoleniowe, czyli zetknął się z Mrągiem i Atomkiem, z Kajkiem i Kokoszem, Kleksem, Turgalem i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak najbardziej. Ja, odwiedzając wystawę, też cofnąłem się troszeczkę do lat swojej młodości, swojego dzieciństwa. No i to bardzo przyjemna podróż. Przypomniały się momenty, kiedy się gdzieś leżało na kanapie, czytało się Kleksa. Pana Kleksa, tylko tak. Kleksa. Jonka, Jonek, Tytus, Romek, Atomek, to wszystko. Ale ten komiks, który powstawał w czasach PRL-u, on właśnie, czy my go odbieramy mocno sentymentalnie, bo on miał też wiele wad. Niekoniecznie, znaczy moim zdaniem Tytus był perfekcyjny, natomiast na przykład technologicznie było dużo problemów.
5: Oczywiście, generalnie problemów było mnóstwo i one przychodziły z różnych stron. Nie wszyscy decydenci byli przekonani do komiksu. Redakcjom zdarzało się, że narzucały swoją wolę.
1: Cenzura pewnie artystom, też tutaj się pojawiła.
5: Jeżeli ktoś rysował komiksy, powiedzmy, adresowane do takiego, powiedzmy, już stosunkowo świadomego czytelnika, no to rzeczywiście musiał mieć świadomość tego, że to jego dzieło musi przejść przez cenzurę. Podobno najczęściej, najsilniejsza cenzura była właśnie na poziomie tym takim redakcyjnym. Potem składanie tego w stosownym urzędzie też była formalność. Natomiast No, problemów było mnóstwo. Począwszy od tego, że był kryzys, o którym my już teraz nie pamiętamy, czyli artyści mieli problem z dostępnością do papieru, do farb, do odpowiednich narzędzi rysowniczych. Technologia druku była inna. Artyści rysowali najpierw tak zwaną kreskę, czyli planszę w tuszu, potem było to rozbarwiane, czyli powstawał tak zwany blaudruk, do którego dodawano diapozytyw, na którym pojawiał się kolor. Jak już wspomniałem, były to publikacje masowe, czyli takie, na których artyści bardzo dobrze zarabiali, a więc to jest jedna z takich pozytywnych stron tamtego okresu, że właściwie jeżeli ktoś był uznanym artystą komiksowym i miał zlecenia z wydawnictw, ze świata młodych albo z prasy, no to mógł zapomnieć o swoich problemach finansowych, bo na komiksie zarabiało się w tamtym czasie bardzo dobrze. Tadeusz Raczkiewicz wspomina, że za honoraria z rysowania Tajfunów, to jest jego najsłynniejsza seria publikowana w świecie młodych, komiks Tajfun, postawił sobie dom.
4: To chyba obecnie jest nieosiągalne.
5: Niestety, współcześnie nakłady komiksów w Polsce są dużo, dużo niższe i no niestety artyści mogą pomarzyć o takich cieplarnianych warunkach.
4: No ale to chyba znak czasu, bo jednak dostępność do komiksów spoza Polski jest ogromna.
5: No właśnie, i tutaj dochodzimy do momentu, w którym ten złoty okres się skończył. Był to, jak wspomniałem, okres przemian ustrojowych, 89 rok, a więc upadł w Polsce komunizm, zaczął się kapitalizm. No i razem z tym poprzednim systemem poupadały wszystkie najważniejsze polskie wydawnictwa. Polski rynek został zalany tanimi licencjami na komiksy, książki, filmy i tak dalej z zachodu. Jacek Skrzydlewski, jeden z artystów, którego pracę pokazujemy na wystawie, wspominając tamte czasy, stwierdził, że licencja na komiks kosztowała w okresie przemian tyle co paczka chipsów, a więc nowym wydawcą, już takim powiedzmy komercyjnym.
4: Tem Semik chyba było takim gigantem w Polsce.
5: Oczywiście. Tem Semik wydawał komiksy amerykańskie, inni wydawcy wydawali komiksy frankofońskie, ale przede wszystkim w latach 90. na polskim rynku przyjęły się komiksy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, przedruki. Natomiast polscy rysownicy, już na początku lat 90. ich kariery załamały się na początku lat 90. Oni już nie zarabiali pieniędzy na rysowaniu komiksów, a więc musieli sobie jakoś radzić i to były bardzo różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Na przykład Bogusław Polch zaczął pracę w reklamie. Artyści zaczęli się zajmować na przykład składaniem czasopism, tak jak Tadeusz Baranowski. Z rysunku właściwie na terenie Polski utrzymywało się niewielu albo prawie nikt. Warto tutaj jeszcze dodać, że w czasie złotego okresu kilku artystów próbowało też swoich sił za granicą. Był to Grzegorz Osiński, Bogusław Polch, wspomniany już przeze mnie Jerzy Skarżyński, trochę później Zbigniew Kasprzak. No i na przykład Grzegorz Osiński doskonale odnalazł się na rynku frankofońskim. Wyemigrował na początku lat 80. do Belgii, potem się przeniósł do Szwajcarii. No i został wielką gwiazdą komiksu europejskiego. Jedną z serii, którą rozpoczął Rosiński w latach 80. mam na myśli serię Hans, wydawaną w Polsce pod tytułem Jans, kontynuował później kolejny polski rysownik Zbigniew Kasprzak.
4: Piotrze, dochodzimy do 15 minut naszego programu, za chwileczkę przeskoczymy do kolejnej jego części, natomiast chciałbym nałożyć taką klamrę na naszą rozmowę. Czy złoty okres powrócił już od tamtych czasów, czy to był ostatni moment, kiedy było tak można powiedzieć dobrze dla twórców?
5: Współczesny polski komiks wygląda zupełnie inaczej. Jest to komiks, w którym już nie ma tak dużych produkcji. Dla porównania, artystom w latach 80. zdarzało się, że na przykład mieli możliwość pracowania nad komiksem 2,5 roku, nad jednym albumem. Natomiast na początku lat 90. Bogusław Polch skarżył się, że podczas pracy nad komiksem Wiedźmin miał na zrealizowanie jednego albumu tylko miesiąc, więc jest to strasznie duży przeskok.
1: A my powrócimy jeszcze do rozmowy z Piotrem Machłajewskim o złotym okresie polskiego komiksu. Do usłyszenia.
6: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam ponownie na rozmowę, którą niedawno przerwaliśmy, a moim gościem jest Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych. Rozmawiamy też o złotym okresie komiksu polskiego, o wystawie, o katalogu przygotowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych. No i cóż, jak, Piotrze, ten komiks współczesny różni się od tego, który pokazujesz i opisujesz w jego złotym okresie?
5: Te komiksy wyglądają trochę inaczej. Jest oczywiście ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast mają niższe nakłady. Istnieje wielu wydawców, którzy publikują komiksy. Także właściwie każdy, nawet początkujący artysta, bez problemu znajdzie sobie miejsce, w którym może komiks opublikować, natomiast na komiksie nie zarabia się zbyt dobrze, a więc bardzo często jest to jakaś taka forma, nie hobby może, ale powiedzmy jakiegoś takiego obszaru spełniania się artystycznego, czyli no, komiks dzisiaj w Polsce nie jest taką formą masową, komercyjną. Ma zupełnie inne oblicze niż w złotym okresie.
1: A jeszcze przypomniałem sobie jedno pytanie. Ono nie wybrzmiało, więc powtórzę. Bo na wystawie, a także potem w katalogu, który będzie dostępny dla części naszych słuchaczy, którzy prawdopodobnie już na wystawę nie zdążyli się udać, tam można było zobaczyć oryginalne plansze, oryginalne komiksy, oryginalne zbiory sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jak udało ci się dotrzeć? Bo na pewno część to z twoich zbiorów, ale nie wszystko, nie wszystkie plansze, podejrzewam, są od ciebie.
5: Większość plansz, które prezentujemy na wystawie, to są plansze w oryginale. Jest kilka wyjątków, ich jest niewiele. Oczywiście pokazujemy generalnie plansze ze wszystkich najważniejszych polskich serii. Oczywiście są to wybrane plansze. Pojemność galerii jest ograniczona, taka wystawa mogłaby być dużo, dużo większa. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie plansz na tą wystawę, to one pochodzą od kilku kolekcjonerów i z kilku kolekcji. Warto tutaj dodać, że no niestety w PRL-u nie do końca szanowało się plansze komiksu. One były często traktowane jako półprodukt i artysta po przekazaniu planszy do wydawnictwa, do drukarni, bardzo często zdarzało się, że jej nie odzyskiwał, a więc wiele plansz zaginęło. Ginęły plansze na przykład z Kapitana Żbika, no i z wielu innych komiksów. Generalnie jest to duży problem, ponieważ teraz podczas odtwarzania tych komiksów, bo one są w dalszym ciągu wznawiane i często wydawane, no te komiksy są już drukowane na podstawie skanów, na podstawie są to tak zwane reprinty. A więc powtarzam, na naszej wystawie oglądamy oryginały, często są to materiały w takiej formie surowej, czyli przed obróbką, która ma miejsce po złożeniu materiałów do druku.
1: Czyli takie rękopisy, można powiedzieć,
5: tutaj używając analogii pisarskiej. Tak, jest to po prostu ręczna robota, a więc mamy te plansze w tuszu, mamy blaudruki, mamy diapozytywy. Mamy też różnego rodzaju ciekawe artefakty, na przykład integral, tak zwany w cudzysłowie, z Tajfuna, stworzony przez nieznanego czytelnika w latach 80., a więc po prostu człowiek wycinał komiksy z Tajfunem ze świata młodych, sklejał je w formie takiego bardzo grubego, takiej grubej książki i zaniósł do
1: Introligatora,
5: który mu to tak ładnie scalił. No mamy też, możemy też obejrzeć oczywiście wydrukowane komiksy, różnego innego rodzaju ciekawostki. No, ja myślę, że no, wystawa jest bardzo ciekawa.
1: Mhm. Wystawa i katalog, bo tutaj też podkreślam, że nie wszyscy mają możliwość już odwiedzenia wystawy. Tak. Piotrze, powiedz mi, czy z poszukiwaniem, bo tworzenie takiej wystawy to, no nie wiem, może wyobraźnia moja tutaj troszeczkę za mocno działa, ale to też jest taka praca trochę detektywistyczna, wyszukiwanie wątków, odnajdowanie osób, które mogą mieć dostęp do tego typu materiału. Tak. Pewnie kontaktowanie się z rodziną rysowników. Czy jakieś ciekawe historie wiążą się właśnie tutaj z tą twoją pracą, nazwijmy to, detektywistyczną?
5: Oczywiście, prawdopodobnie nawiązujesz do mojej poprzedniej wystawy, którą była retrospektywa Bogusława Polcha, a więc tego, że udało mi się podczas pracy nad tą wystawą, udało mi się odkryć, że Bogusław Polch przebywał podczas pracy nad komiksem Wiedźmin na Dolnym Śląsku w okolicy Jeleniej Góry, między innymi na zamku Czocha, i ten zamek i jego okolice znalazły się w Wiedźminie, a więc w tym pierwszym oryginalnym Wiedźminie. Natomiast przy okazji...
1: Komiksowym.
5: Natomiast przy okazji pracy nad wystawą Złotego Okresu również udało mi się natrafić na kilka takich ciekawostek. Spotykałem się z żyjącymi artystami, z kolekcjonerami, ze spadkobiercami artystów. No i na przykład udało nam się wyśledzić, że Bohdan Butenko publikował w legendarnym francuskim magazynie Valiant. Był to magazyn francuskiej partii komiksowy, wydawany przez francuską partię komunistyczną, drukowany w Polsce, który no, odcisnął swoje duże piętno na polskich twórcach komiksowych, ponieważ wielu polskich artystów uczyło się z tego komiksu, z tego magazynu właśnie komiksu, tego jak komiksy rysować, jak kadrować itd., itd.
1: Czyli zamek Czocha w polskim Wiedźminie, tak, w pierwszej tej wersji komiksowej. Tak. Czy jeszcze jakieś takie wątki tutaj nasze lokalne, jeleniogórskie, dolnośląskie przypominają ci się, które możemy odnaleźć?
5: W kontekście wystawy Złotego Okresu podczas rozmów na przykład ze spadkobiercami artystów często Jelenia Góra była wspominana jako taki kierunek turystyczny, a więc wielu z artystów przyjeżdżało na przykład z rodzinami na Dolny Śląsk, do Kotliny Jeleniogórskiej na wypoczynek. Natomiast jeżeli mielibyśmy wykonać taki przeskok w czasy trochę późniejsze, na przykład do lat 90., no to jeleniogórskie środowisko komiksowe właśnie było najbardziej prężne w latach 90., z tym, że brylowali, dominowali w tym środowisku przede wszystkim młodzi artyści, wówczas młodzi.
1: Mówimy o ogólnopolskim, jakby o ogólnopolskich twórcach, czy tutaj skupionych na naszym terenie?
5: Mówimy o twórcach, którzy pochodzą stąd, uczyli się w tutejszym liceum plastycznym. No potem już najczęściej stąd wyjechali do większych ośrodków miejskich albo zagranicę. No, ciekawym twórcą debiutującym w latach 90. był na przykład Olaf Ciszak albo Rafał Tomczak. Mhm. Są to świetni artyści, którzy są absolwentami jeleniogórskiego liceum plastycznego.
1: Z jakich komiksów może ich znać nasz słuchacz?
5: Olaf Ciszak jest autorem takiej serii komiksów pod tytułem Karsten Storosz. Publikował na łamach popularnego magazynu Produkt, no i innych różnych magazynów. Natomiast Rafał Tomczak jest twórcą niezależnym, działającym w obszarze tak zwanego undergroundu. Jego najsłynniejszym dziełem jest tak zwana bibułka, no ale Tomczak, który bardzo często używa pseudonimu Otoczak, wydaje na przykład własnym sumptem tak zwane ziny, czyli nisko nakładowe pisemka, i on wydaje ich mnóstwo, kilkanaście w roku, a więc no, artysta ma już, jego kariera trwa już od 30 lat, więc tych pisemek było naprawdę dużo.
1: Czyli to są rozpoznawalne postaci w świecie polskiego komiksu.
5: Tak, niedawno Adam Rusek wydał nowe wydanie nową edycję swojego leksykonu polskich bohaterów komiksowych, no i bohaterowie stworzeni przez artystów, przez tych artystów są w tym leksykonie.
1: Piotrze, mówiliśmy o wystawie, a ja chciałbym jeszcze podpytać o katalog, bo no jest to takie odbicie wystawy, tak. Natomiast poszerzona, dodatkowe teksty. Czy wszystkie plansze, wszystkie rzeczy z wystawy możemy w nim odnaleźć?
5: W katalogu możemy przeczytać całe mnóstwo świetnych tekstów stworzonych przez właściwie najważniejszych polskich specjalistów z zakresu komiksu, poświęconych właśnie temu złotemu okresowi oraz wybrane reprodukcje wybranych plansz. Jeżeli chodzi o teksty, no to mamy naprawdę świetny zestaw. Jestem dumny z tego katalogu. Świetny zestaw tekstów stworzonych przez autorów takich jak dr Adam Rusek, profesor Jerzy Szyłak, profesor Wojciech Birek, dr Dawid Głownia i wielu, wielu innych. Naprawdę, teksty są świetne, są poświęcone różnym tematom. Autorzy analizują w tych tekstach na przykład sytuację na polskim rynku wydawniczym, złotym okresie fabuły komiksów polskich. Piszą o polskim komiksie prasowym, o świecie młodych. Świetny tekst napisał Dawid Głownia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mianowicie napisał tekst o recepcji komiksu polskiego w jego złotym okresie, czyli o tym, jak ten komiks był odbierany, co się o komiksie pisało. Przejrzał jakąś olbrzymią ilość czasopism i wydawanych właśnie w latach 70. i 80. Wybrał najważniejsze teksty i je o komiksie krytyczne i je opisał. Ciekawym tekstem jest na przykład tekst specjalisty z Czech, Tomasza Parokupka, który nawet w tytule określa Polskę tamtego okresu komiksowym rajem wschodu, a więc takim krajem w oczach Prokupka Polska jest takim krajem, w którym ten komiks rozwijał się najlepiej w bloku wschodnim oczywiście, bo na zachodzie to wyglądało zupełnie inaczej. Mamy oczywiście w katalogu biogramy wszystkich 20 orga artystów, no a więc jest to taka duża pigułka wiedzy poświęcona całemu temu złotemu okresowi.
1: A wystawa i katalog zostały też wsparte przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego.
5: Tak, o tym trzeba wspomnieć. To jest bardzo ważne, że wystawa została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto Jelnią Górę. Naszymi partnerami byli przy realizacji tej wystawy była Galeria Komiksu Wojciecha Łowickiego. No i oczywiście podziękowania się należą wszystkim kolekcjonerom i spadkobiercom, od których wypożyczaliśmy pracę. Mogę tutaj na przykład wymienić Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej z Łodzi, które wypożyczyło nam między innymi pracę Grzegorza Rosińskiego.
1: Twoje poprzednie wystawy też miały okazję emigrować poza nasze granice. Czy myślisz, że Złoty Okres też będzie miał okazję troszeczkę popodróżować po Europie?
5: Niestety będzie to pierwsza wystawa, która odbywa się tutaj tylko i wyłącznie w Jeleniej Górze. Wystawa jest skomplikowana w przygotowaniu. Jak wspomniałem, jest to 20 różnych artystów. Prace pochodzą z wielu różnych źródeł, a więc przeniesienie jej do jakiejś innej galerii jest szalenie skomplikowane i wymaga dużych środków, a więc wszystko wskazuje na to, że wystawa zostanie zamknięta po ekspozycji w Jeleniej Górze.
1: Czyli dla tych, którzy chcą ją zobaczyć, pozostaje wspomniany katalog. Tak. Gdzie można ten katalog będzie znaleźć? Poza oczywiście biurem wystaw artystycznych w Jeleniej Górze.
5: Tylko i wyłącznie można go znaleźć w biurze wystaw artystycznych, a więc wszystkie osoby, które są zainteresowane tym katalogiem, prosimy o kontakt z galerią. i tam już zostaną wyjaśnione dalsze kroki, co trzeba zrobić, żeby taki katalog pozyskać.
1: Została nam jeszcze minuta, więc postaram się ją wykorzystać. Piotrze, jakie plany? Czy już teraz masz jakiś pomysł na kolejną wystawę? Czy to będzie komiks, czy może jakieś inne medium?
5: Tak, mam pewne plany dotyczące zagranicy. Są to dwa festiwale za granicą. Czy nie chcę o tym mówić, ponieważ jestem na etapie ubiegania się o środki finansowe na tę wystawę.
1: To ja trzymam kciuki. Zapraszam serdecznie, jak już tylko będziesz mógł zdradzić troszeczkę więcej tajemnicy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za
5: bardzo
1: rozmowę.
5: Bardzo dziękuję.
1: Państwu również dziękuję za uwagę i przypomnę jeszcze, że moim i Państwa oczywiście gościem był Piotr Machłajewski z Biura Wystaw Artystycznych, a dzisiaj rozmawialiśmy o stworzonej przez niego wystawie Komiks Polski Złoty Okres.
6: SK2. Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Wraz ze mną jest Mariusz Garbera, kasztelan zamku Grodziec, a rozmawiamy o wykopaliskach, pracach archeologicznych, które mają miejsce na zamku i próbują odkryć 500 lat zaginionej przeszłości twierdzy Zagrodna.
7: Najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy przeprowadzić...
1: Ta wieża,
7: Ta wysoka wieża taka, to jest trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść, powiedzmy, do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy, od XXI wieku do XII wieku, to jest około metra.
1: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się.
7: Te warstwy są związane z, to znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, to zostawiamy archeologom. Ledwo wbiliśmy szpadel kilka centymetrów, okazało się, że mamy szczoteczkę drewnianą do zębów gdzieś z początku XX wieku. Tak. Później pojawiają się jakieś naczynia ceramiczne, pięknie nawiązujące do Bolesławca, który jest przecież bardzo niedaleko, tylko uwaga, do tego Bolesławca, który jeszcze nie miał tych ładnych stempelków, ale to był taki Bolesławiec w takim ziemistym lekko kolorze. Zaraz później pojawiają się fragmenty kafla piecowego, gdzieś być może z XVII, około XVII wieku. To już około pół metra. I tak dalej, i tak dalej. Schodzimy i pojawiają się różne rzeczy. Od razu chciałoby się, żeby trafił się garniec monet pięknie datowanych, może groszy praskich, i byłoby wspaniale, ale to nie w ten sposób działa. My się cieszymy
1: na końcu
7: naprawdę.
1: Tęczy.
7: Tak, to na końcu tęczy. My cieszymy się ogromnie już z jakichś fragmencików naczyń, które jesteśmy w stanie datować. Cieszymy się z pozostałości po dawnej zabudowie, bo i na to już w tym wykopie trafiamy. Po prostu cierpliwie trzeba schodzić fragment po fragmencie, trzeba fotografować kolejne nawarstwienia. Nie jestem ekspertem, nie jestem archeologiem, jestem tylko historykiem, więc dla mnie historia zaczyna się i kończy tam, gdzie są źródła pisane. Dalej wkraczają archeolodzy i na podstawie ich badań możemy powiedzieć coś więcej, ale to właśnie trzeba zdjąć, powiedzmy, około metra tych nawarstwień, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Ale to jest wspaniałe, bo tak naprawdę wiek po wieku możemy odkrywać powolutku historię, możemy się dowiadywać, co się działo. Jak się pojawi jakaś spalenizna, to też jest dla nas ważna informacja. Jak się pojawią, powiedzmy, naczynia, które noszą ślady zadymienia, czy wykrzywiane szkło od ognia, to są ważne informacje.
8: To może
7: prawda?
8: Być pożar, to może być
7: dokładnie.
8: Wojna, to może być
7: masakra. A przez tych pożarów, Boże drogi, no ile ja tych pożarów było w historii Zamku Grodziec?
1: Na same przebudowy to ich jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak. Czyli cały czas badacie tę historię, próbujecie się wkopywać w przeszłość.
7: Poprzednie takie bardzo rozległe, istotne badania, to wyobraźcie sobie, jak, bo Zamek Grodziec nie jest jakoś bardzo dobrze i dokładny, i to trzeba powiedzieć wprost, nie jest dobrze przebadany archeologicznie. W tym sensie dobrze, że nie ma takich, nie było takich badań, powiedzmy, systematycznych, z jakimś celem. One pojawiły się w momencie, kiedy w zamku pojawił się Bodo Ebhardt między 1906 a 8 rokiem i dokonywał odbudowy zamku. Wtedy przeprowadzono badania pod okiem Bodo Ebharta, ale uwaga, on też nie był archeologiem. I to był 1906-1908 rok, więc te badania były zgoła jakby, jeżeli chodzi o technikę, no inne niż te, które teraz się prowadzi. Gdzieś wiem, że w latach 50., 60. były prowadzone jakieś badania, ale jeszcze ich nie znam na tyle dokładnie, żeby coś tutaj powiedzieć. I tak naprawdę, no... Dlatego tak istotne jest to, żeby teraz pewne rzeczy zbadać. Bo nawet będziemy pewnie trafiali na momenty, które były już przebadane przez Bodo Ebharta.
8: Inne technologie, inne możliwości.
7: Ale też trzeba to zweryfikować, co wówczas się działo, bo to była potężna przebudowa, jest dobrze zdokumentowana. Cała dokumentacja jest w archiwum w Braubach, ale to wszystko jest znowu do zweryfikowania, do sprawdzenia, a też to nie było tak, że cały obszar był objęty badaniami, wykopaliskami i tak dalej, więc to też jest jednak istotne, żeby w pewnych momentach powiedzieć sprawdzam.
1: A właśnie, bo takie badania to są dość drogie chyba przedsięwzięcia, bo tutaj trzeba to finansować i są to najczęściej długotrwałe działania na jak największym obszarze, tak jak wspomniałeś. W jaki sposób to finansujecie? Czy jakiś projekt udało się może tutaj pozyskać? Czy ktoś was wspiera w ten sposób?
7: Póki co ruszyliśmy z działaniami, które przeprowadzamy w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych. Najbliższy czas przyniesie nam na pewno nabór wniosków, bo oczywiście są projekty, które zapewniają finansowanie takich badań i tutaj będziemy właśnie, jeżeli chodzi o te badania, o których mówię, które chcemy prowadzić systematycznie na szerszą skalę, te badania będziemy się starali finansować właśnie w partnerstwie z ministerstwem czy z NID-em, bo tam głównie możemy wnioskować o takie środki i mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że uda nam się pozyskiwać na to środki. Są oczywiście też możliwości pozyskiwania środków z różnych fundacji i tam będziemy pewnie pukać i prosić. Natomiast są też fantastyczni ludzie, którzy podchodzą do Zamku Grodziec z ogromnym sercem. I wiele rzeczy chcą robić. Mówię tutaj na przykład o Fundacji Archeologicznej Archeo, o Mariuszu Łesiuku, o Tomku Stolarczyku, którzy naprawdę bardzo nam pomagają na takiej partnerskiej zasadzie, że...
1: Oni chyba odpowiadają za pierwsze badania, które w ogóle przeprowadzaliście.
7: Dokładnie tak, więc tutaj chociażby też i fantastyczni ludzie związani z archeologią żywą i z czasopismem Odkrywca. To są ludzie, którzy mają chęć często coś robić, zwiększać wiedzę, edukować ludzi, prowadzić badania i naprawdę na takich dużo bardziej partnerskich zasadach, bo oczywiście to wszystko kosztuje, to wszystko jest no, bardzo drogie, no ale archeolodzy, to trzeba mieć też na uwadze, to są wysoko wykwalifikowani specjaliści, no, o których też trzeba dbać i też trzeba, powiedzmy, no, pracować nad tym, żeby mogli swoje badania prowadzić w jak najlepszych warunkach z uwagi na to, że dają wtedy też jak najlepsze efekty, więc to też jest istotne i na szczęście no, w Polsce mamy całe mnóstwo różnych możliwości pozyskiwania środków na takie działania, więc tu no, będziemy mocno zabiegać o te środki zewnętrzne, no bo przyznam, że własnym sumptem i z własnego budżetu mogliśmy zacząć, ale żeby to wszystko prowadzić tak, jakbyśmy chcieli, tak jak mamy, jakie mamy plany, to tutaj będziemy jednak występować o te środki zewnętrzne.
1: A na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać, jeżeli bo wielu naszych słuchaczy mogło nie być nigdy na Zamku Grodziec, jeżeli się wybiorą, bo to jest kilkadziesiąt kilometrów, chyba około 40 od Jeleniej Góry, no jeżeli tak, się tak. Nie mylę, niedaleko, co na nas, co na nich czeka w Zamku Grodziec, dlaczego warto poświęcić weekend, żeby was odwiedzić i na co należy się nastawić, czy będą to ruiny zamku, jak na przykład Chojnik, czy może czeka nas coś więcej w Grodzie?
7: Czeka na państwa tak naprawdę cała gama i paleta różnych doświadczeń, bo tak, czekają was wspaniałe okoliczności przyrody. Zabytkowy park, nasadzenia, które otaczają zamek, sam ten zamek górny czy dziedziniec. Tam możecie sobie pospacerować w zieleni, podziwiać przepiękne drzewa, spokój, posłuchać dźwięku kojącego duszę, dźwięku ptaszków, więc to jest jakby ta pierwsza rzecz. Rzecz druga, możecie być spokojni, zaparkujecie nieomalże pod samym zamkiem, więc spokojnie możecie wjechać na podzamcze, tam zaparkować. Podkreślam, że zaparkować, jeżeli to nie jest większa impreza, bo wówczas jest trudniej o miejsca parkingowe, bo jest więcej ludzi. Ale w zwykły weekend przyjedziecie, zaparkujecie, przejdziecie się po podzamczu. Parking jest bezpłatny, więc tu już taki mały uśmiech. Przejdziecie bramę główną i wejdziecie na dziedziniec. Zakupicie oczywiście wtedy bilet i wesprzecie między innymi nasze działania archeologiczne, nasze działania, powiedzmy, przy remontach, w ogóle naszą działalność. Więc wejdziecie na dziedziniec. Możecie sobie usiąść przy ognisku, posiedzieć spokojnie, bo tak naprawdę to, co nas wyróżnia, to, że my nikogo nie wyganiamy, nikogo nie pośpieszamy, nie patrzymy na zegarek i nie odmierzamy czasu, jak ktoś wchodzi. Dlatego naszym znakiem rozpoznawczym na dziedzińcu są leżaki. Rozkładamy leżaki, siadacie sobie na leżaku, śmiejecie się, rozmawiacie, pijecie kawę, bo możecie u nas kupić świetną kawę, zjeść doskonałe ciastko pieczone w naszej kuchni.
1: A co możemy obejrzeć? Co czeka na
7: miłośników historii? I to, co was otacza, to zamkowe, wysokie mury. To, co was otacza, to ten donżon, o którym już wspominałem. Odbudowana wieża, tak zwana wieża zdrady i stara wieża. Chodniki wartownicze, z których widać piękno regionu, który nas otacza. I palatium. Palatium, które jest dla nas niezwykle istotne, bo wiele z tych miejsc, o którym przed chwilką wspomniałem, Bodo Ebhardt po prostu odbudował w XX wieku. Natomiast jeżeli chodzi o palatium, to jest ta najstarsza część, która jest świetnie zachowana. Możecie wejść do środka. Jeszcze teraz mamy wspaniałą wystawę czasową Patryka Nieczarowskiego. To są wystawa nosi tytuł Miedzie z kobietą. Przepiękne maski wykonane techniką tradycyjnej metalurgii, ale też taka ekspozycja związana z zamkiem, zbrojownia zamkowa. Możecie przejść przez komnaty w palatium. No i właśnie, możecie liczyć na to, że ktoś wam o tym wszystkim fajnie i merytorycznie opowie, bo w weekendy w cenie naszego biletu jest także przewodnik, który rusza 3 razy dziennie o 11, 13 i 15, więc możecie zwiedzić Zamek Grodziec z fachowcem, który świetnie zna historię zamku, barwnie opowiada, nie przynudza, możecie mi wierzyć, zarówno jeżeli to będzie Magda, czy jeżeli to będzie Jarek Bosman, naprawdę są to fantastyczne opowieści ludzi, którzy są specjalnie dla was w strojach nawiązujących do epoki. I to jest też ciekawe. Ludzi, którzy jak wchodzą z grupą, nie patrzą na zegarek, po prostu przechodzą sobie spokojnie przez półtora godzinki i opowiadają o tym zamku, nie biegną. Później można zjeść obiad. Mamy wspaniałą kuchnię zamkową, więc polecam. Czy na przykład upiec sobie kiełbaskę nawet przy ognisku, bo coraz bardziej poszukujemy tych starych smaków z dzieciństwa, a pieczona kiełbaska jest jednym z nich. Można również u nas przenocować. Więc gdybyście się poczuli zmęczeni, a wcale nie chciałoby się wracać do domu, to można przy tym ognisku zostać sobie do późnego wieczora, podziwiać gwiazdy, a później przenocować w naszych pokojach gościnnych. Tak naprawdę zamek Grodziec może być dla was tak zwaną bazą wypadową, tylko nie chodzi mi już tutaj o grabienie i palenie innych zamków i miejsc, ale bazą wypadową do tego, żeby u nas przenocować, zjeść, pojechać sobie na Oszczycę Proboszczowicką, zwiedzić wspaniałą winnicę w Uniejowicach, i tu pozdrawiam Kamila Kindlera, zwiedzić Galerię Versus i zobaczyć naprawdę kawał dobrej sztuki współczesnej w Grodźcu. Pojechać niedaleko, czy to do Bolesławca, czy do Chojnowa, czy do Legnicy, zobaczyć ich muzea. Wspaniałe zbiory. Troszeczkę dalej, do Jawora, ale też przepiękne zbiory, też wspaniały kościół pokoju.
1: Jak widać, dawna twierdza teraz nadaje się idealnie na bazę wypadową, a o Zamku Grodziec rozmawiałem z Mariuszem Garberą, kasztelanem zamku. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.
6: Magazyn lokalny.
9: Przy mikrofonie Maciej Żółkiewicz. Teatr można zrobić z wszystkiego. Można zaanimować, serwetkę, zabawkę i dobrze się przy tym bawić. Mówi Waldemar Wolański, reżyser i autor muzyki do przedstawienia Krawiec Paniteczka. Spektakl wszedł już na afisz i grany jest w Zdrojowym Teatrze Animacji. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z jego autorami.
10: Joanna Hrk, scenograf.
11: I jak wygląda ta scenografia? Gdyby można było troszeczkę zdradzić, ale też nie zaspoilerować, bardziej zachęcić do tego przyjścia do nas.
10: Scenografia jakby rodzi się na oczach widza w niektórych momentach i ma zachęcić do tego, żeby zgadywać, co w pracowni krawieckiej może się przydać w takiej długiej podróży krawca przez różne jego przygody. Natomiast tak w warstwie plastycznej jest to po prostu, są to parawany obszyte patchworkami. Bardzo kolorowe, każda kraina ma swoją kolorystykę. Natomiast przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć, że pracownie są absolutnie cudowne, zrobiły przepiękne patchworki, jestem zachwycona. Mam nadzieję, że widzom też się będzie podobało.
11: Krainy?
10: No bo krawiec podróżuje, jest to tak naprawdę bajka drogi, w związku z czym podróżuje i na swojej drodze napotyka różne magiczne czasami miejsca, w związku z czym czym innym jest Łąka, czym innym jest miasteczko Trajda-Rajda i jeszcze inne dom, w którym mieszkają diabły, więc to są takie właśnie różne miejsca, w których pojawia się nasz bohater.
12: Diana Jonkisz, aktorka Zdrojowego Teatru Animacji.
11: Jest pani księżniczką? W którym momencie się pani pojawia?
12: No, księżniczki w takich bajkach najczęściej pojawiają się gdzieś tam na samym koniuszku, bo są taką słodką wisienką na torcie. Ale konstrukcja tego spektaklu jest taka, że zastajemy pewien zakład krawiecki, który ma pewne problemy organizacyjne. W związku z tym nie może nic uszyć, ale uszyje bajkę.
11: Gra pani pewnie lalką, bo jest to teatr ZTA, Zdrojowy Teatr Animacji. Jaka jest pani lalka?
12: No i tu może tak zdradzę też, że wszystko dzieje się w zakładzie krawieckim, więc te lalki, które my animujemy, to nie są takie lalki w sensie rozumienia takiego teatralnego, czyli jakaś pacynka, marionetka czy kukiełka. Nie, to są lalki, które są stworzone z rzeczy, które mogłyby się znaleźć w takiej pracowni krawieckiej. I tutaj jest taka może zachęta trochę dla naszych widzów, dla rodzin, które nas odwiedzą, żeby zastanowić się, czym jest ta animacja i jak my możemy te animacje wykorzystać w swoich wspólnych zabawach.
11: Da się lubić pani postać?
12: No, myślę, że Tak, no zdecydowanie księżniczki zawsze są do lubienia i są najmilszymi osobami najczęściej w przedstawieniach dla dzieci. No ale też jakby moja główna postać, czyli pani Krawcowa, która jest, też myślę, że da się lubić.
11: Okej, okay, a za co pani lubi swoją postać?
12: No za to, że jest troszeczkę przewrotna. My tutaj właśnie budujemy między aktorami takie relacje, które nie są, nie wynikają bezpośrednio z budowy Krawca Niteczki, czyli tekstu, ale są jakby atrakcyjne i dodają pewnej lekkości tej całej opowieści.
11: Jest pan reżyserem, prawda?
13: Tak, wieść gminna niesie, że jestem reżyserem, ale nie jestem tylko reżyserem. Tutaj jestem, występuję w trzech postaciach. Jestem adaptatorem i autorem tekstu, ponieważ przedstawienie oparte jest na krótkim opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego, które tak naprawdę mieści się na jednej, dwóch stronicach tekstu. Natomiast z tego trzeba było zrobić 70-minutowe przedstawienie, w związku z czym trzeba było dopisać sporo akcji, sporo tekstu, napisać piosenki. Trzeba było do tych piosenek skomponować muzykę i również jestem autorem tej muzyki, no i jestem reżyserem. W związku z czym tak no, ogarniam dużą część materii tego spektaklu, a spektakl jest taki trochę wpuszczający w maliny, jak to się mówi obiegowo, to znaczy no, na wprost to jest tak naprawdę bajka. Bardzo klasyczna, jedna z tych takich, no można powiedzieć, złotego kanonu bajek, które dzieci powinny znać. Natomiast to jest przedstawienie, które jest uszyte na paru warstwach, bo to jest teatr w teatrze. To znaczy mamy zespół aktorski, który wciela się w pracowników pracowni krawieckiej, która to pracownia z braku nici i pieniędzy no, musi się czymś zająć, ponieważ ma już klientów, czyli widzów, w związku z czym postanawia uszyć bajkę. I jakby te żonglowanie na tych trzech piętrach, no to jest dopiero prawdziwa maestria w obserwowaniu jakby tego zespołu, ponieważ tak jak oni żonglują postaciami, żonglują charakterami, to jest no coś, co trzeba było wymyślić tutaj na miejscu. To jest także przedstawienie w takiej no rzadko spotykanej konwencji tak zwanego teatru przedmiotu. Jak tutaj już zostało wspomniane, my nie gramy takimi typowymi, zmechanizowanymi lalkami, tylko bierzemy przedmioty, które nas otaczają. Oczywiście te przedmioty są steatralizowane. One trochę pomagają wyobraźni dziecka, aby sobie wyobrazić, że na przykład wieszak jest diabłem, a manekin jest królewną, żelazko jest psem i tak dalej, czy też wazą do zupy. Natomiast generalnie to są przedmioty codziennego użytku. I jakby moim zamysłem inscenizatora było to, aby pokazać dzieciom i zasugerować dzieciom i rodzicom, że teatr można robić z wszystkiego. Wcale nie musimy mieć strasznie drogich, zmechanizowanych, skomplikowanych lalek, aby zrobić teatr. Możemy wziąć to, co nas otacza. Łyżeczkę, widelec, but, parasol i z tego można zrobić wspaniałe przedstawienie i też taki jest cel tej inscenizacji. Aktorzy wydawałoby się, że z niczego wyczarowują mnóstwo krain, przez które wędrują główni bohaterowie i wydawałoby się, że no, co można zrobić ze scenografii, która stoi niezmienna na scenie. Okazuje się, że ona jest tak czarowna i tak magiczna, że wszystko zależy jednak od rąk aktorów, od światła, od umiejscowienia, od położenia innych akcentów, tak to sobie nazwijmy. Mamy wrażenie, że tutaj się strasznie dużo dzieje, bo też dzieje się strasznie dużo, ale jakby w każdej warstwie aktorskiej, inscenizacyjnej, scenograficznej, muzycznej. No i tu składam głęboki ukłon jakby i całemu zespołowi technicznemu teatru, ale przede wszystkim zespołowi aktorskiemu, bo to praca była bardzo przyjemna, jak zwykle. To już jest moja kolejna inscenizacja w tym teatrze. Mnie się znakomicie pracuje z tymi aktorami. Wydawałoby się, że tak no, prostą historię będzie się też prosto tworzyło. Nie tworzyło się prosto. Mieliśmy sporo zadań, które trzeba było rozwiązać. Zadań trudnych, fizycznie ciężkich do wykonania. No ale okazało się, że jak co nie było dla mnie też zaskoczeniem. Świetnie sobie sprostali z postawionymi zadaniami. No i wyszło to, co wyszło.
11: Jakie to trudne wyzwania teraz były właśnie przy tym przedstawieniu? Czy to chodziło o to, żeby zrobić z ze dwustronicowej kartki całą bajkę, czy coś jeszcze pan tutaj miał na myśli?
13: Znaczy, tworzenie spektaklu jest trudne w wielu warstwach, natomiast jeżeli mówimy o trudnościach tej inscenizacji, to no, oczywiście to są różne trudności. Trudności dla mnie jako reżysera, trudności różne dla aktorów. No, jeżeli Diana Jonkisz, która gra królewnę, musi dźwignąć manekin, który jest wielkości człowieka, to jest po prostu fizycznie ciężkie, a to też nie o to chodzi, żeby dźwignąć ten manekin, tylko żeby nim zagrać, żeby on się poruszał, żeby animował, żeby widzowie patrzyli na manekin, a nie na aktorkę. Gramy w wielu planach, w związku z czym jak się nie pogubić w tych planach, w którym momencie kończy się Diana Jonkisz, a zaczyna się wybitna specjalistka od wszywania prawego rękawa w pracowni krawieckiej, Hetka Pentelka, a w którym momencie zaczyna się królewna. To żonglowanie tymi piętrami tak, żeby płynnie przechodzić jakby z kolejnego poziomu w kolejny, no to są już zadania stricte aktorskie, trudne animacyjne i trudne też rzemieślniczo, w związku z czym no, było tutaj bardzo dużo takich wyzwań. Muzyka jest wielogłosowa, do tego jest choreografia, a to wszystko trzeba zrobić tak, aby widz miał wrażenie lekkości i zabawy, że my to tak robimy od tak en passant, że tak się wyrażę. Mam wrażenie, że nam się to bardzo dobrze udało. Aktorzy wychodzą mokrzy po przedstawieniu, ale ponieważ sam kiedyś dawno temu byłem aktorem, mam też takie poczucie, że aktor lubi, jak ma takie poczucie, że no, na tej scenie faktycznie się narobił, a oni się tutaj narabiają. Przy całym poczuciu lekkości materii i tego, co się zabawości, tego, co się dzieje na scenie. Jest 7 piosenek, z czego 6 jest śpiewanych przez cały zespół, czasami wielogłosowo. Muzyka nie jest specjalnie rozbuchana aranżacyjnie, ale to też wynika z konwencji, ponieważ my troszeczkę nawiązujemy stylistycznie do takich sklepów cynamonowych, Schulza, do Skrzypka na dachu, do Chagalla. To jest taki trochę przedwojenny zakład krawiecki, w którym stoi jeszcze taka stara maszyna zigerowska na pedały,

0: Można powiedzieć, że mam najłatwiejsze zadanie, ponieważ ja mam tylko jedną postać. Nie muszę myśleć o niczym innym, tak jak koledzy, którzy mają masę rekwizytów, masę rzeczy muszą poukładać, poprzestawiać. Także mam tę przyjemność, że gram tylko jedną postać. Lalka wygląda cudownie i cudownie się rusza. Ja nie chcę zdradzać wszystkiego, bo chciałbym, żeby widzowie to przyszli, ocenili i zobaczyli naszą trudną sztukę animacji tego przedstawienia.
1: Za co pan lubi postać? Czy lubi pan swoją postać i czy można lubić pana postać?
0: Po pierwsze, bardzo lubię tę postać, ponieważ tak, to jest prosty krawiec, skromny, któremu przyśniło się, że może zostać królem. Zostało mu to wywróżone przez spotkaną cygankę i on w tej swojej prostocie, poznając przyjaciół i swoją dobrocią, uzyskuje właściwie to, co mu się przyśniło. Nie chciałbym zdradzać wszystkich przygód, jakie go spotykają, ale to jest bardzo prosty, życzliwy człowiek, którego po prostu spotyka szczęście.
1: Czy to jest bajka, tutaj reżyser troszeczkę więcej powiedział, czy to jest bajka dla dorosłych i dla dzieci?
0: Myślę, że tak. To jest bajka rodzinna, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rodzice będą mogli na wiele tematów porozmawiać z dziećmi. I przede wszystkim jest to bardzo interaktywne przedstawienie.
1: Od jakiego wieku można przychodzić?
0: Od dwulatki, trzylatki, dzieci przedszkolne do 6-7 roku życia, tak? To jest ten przedział.
1: Okej, okay, i 60-latkowie.
0: I 60-latkowie, i 99-latkowie. Animacja wszystkimi lalkami w tym przedstawieniu jest, można powiedzieć, taka dwufunkcyjna. Poza tym, że my gramy też w żywym planie, tak samo posługujemy się tymi manekinami, aby one wyrażały emocje przez nas. Także tu jest taka podwójna złożoność tej akurat sytuacji i tego grania emocjonalnego, przyniesienia charakteru, wszystkich emocji na postać i na dalszy przebieg akcji.
1: Dwumetrowa lalka też? Tak dużo?
0: No, może dwumetrowa nie, ale tak 1,80 m.
1: Ej, ile waży?
2: Optymalnie najlżejsza, bo jest szczupły, bo krawiec niteczka jest chudy, że przypomina igłę i nitkę. W związku z czym jest to manekin krawiecki, ale bardzo wyszczuplony, taki po prostu fit.
3: Mówi dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Małgorzata Nauka.
4: To jest przedstawienie dla dzieci młodszych od 5 roku życia, myślę, że tak od 4 nawet spokojnie. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć radiosłuchaczom, że by nastawili się na różne niespodziewane zwroty akcji, ale też na działania polegające na interakcji z widownią. Także proszę Państwa, proszę się przygotować, że możecie Państwo zostać zmierzeni w różnych częściach ciała. Zapraszamy też widzów na scenę. Pan Waldemar Wolański wymyślił takie niesamowite zwroty akcji i no, współpracujemy bardzo intensywnie z publicznością, żeby nie zdradzać więcej szczegółów i żebyście Państwo mieli chęć przyjść do teatru, no to powiem, że na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo.
0: Chciałem tylko dodać, że cudowną choreografię mieliśmy przyjemność pracować z panią Joanną Wolańską, która zrobiła wspaniałe układy taneczne. Spektakl jest roztańczony, rozśpiewany, a widz na tym przedstawieniu nie może czuć się bezpieczny, także...
1: No właśnie to mierzenie.
3: Krawiec paniteczka dla wszystkich i w każdym wieku. Do zobaczenia w Zdrojowym Teatrze Animacji. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasze kolejne magazyny lokalne. Witam, przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Udało się nam porozmawiać z najstarszym wolontariuszem w Polsce, Ryszardem Kiełkiem. Mieszka w Karpaczu. Mieliśmy szansę wymienić parę słów właśnie o wolontariacie.
5: Nazywam się Ryszard Kiełek, a o funkcji trudno mówić. Jestem najstarszym wolontariuszem w Polsce.
6: Najstarszy wolontariusz w Polsce.
5: Tak, 42 lata. Nie ma starszych. Też pierwszą fundację w Polsce pomocową dla dzieci utworzyłem, mieszkanie w Warszawie, Uśmiech Dziecka. Także jest o czym mówić. Mówię, nigdy nie zwątpiłem. Mam 75 lat. Jeden z moich przyjaciół pokazuje mi kółka na czole. Ryszard, przecież ty już swoje przeżyłeś, swoje zrobiłeś, a mnie ciągle mało. I każda akcja, każda kampania mnie nakręca. Ja po prostu widzę w tym sens życia i namawiam też wszystkich i seniorów, nie tylko seniorów, do włączania się do wolontariatu, bo to jest jakieś ujście dla człowieka. Jest jakieś takie uspokojenie własnej duszy, serca, wrażliwości, nie wiem jak to nazwać, ale ja nie potrafię bez tego żyć. Czuję się w wolontariacie jak ryba w wodzie. Ciągle potrzeba kontaktów. Ja prowadzę kampanię od wielu, wielu lat czytania dzieciom. To jest cała Polska czyta dzieciom. No odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze. I czytam ich literaturę, która tam im pasuje, dobieramy sobie w zależności od wieku, ale przy okazji wykorzystuję taki moment, zawsze znajdę, o wolontariacie. Rzucam temat wolontariatu, pytam się, czy dzieci w domu pomagacie rodzicom, czy w szkole pomagacie między sobą, czy potraficie się podzielić ostatnią kromką chleba. No i to się wywołuje burza mózgów. Fajnie, bo ja się cieszę, bo widzę, że a tam paluszek pod górę, panie Rysiu, ja chcę być wolontariuszką czy wolontariuszem. No to cieszy człowieka. No i ja w tym widzę sens życia. Ja byłem biznesmenem, byłem wielkim takim człowiekiem, przedsiębiorcą, ale to mnie pieniądze nie dawały radości. Radość daje mi wolontariat. Pomoc, którą mogę dać od siebie dla drugiego człowieka, czy to jest malutki, czy duży, nieważne. Sens życia i ja wie tutaj kiedyś doktor Zembala, mój przyjaciel, też kawaler Orderu Uśmiechu, kiedyś tak w Głogowie, w takiej szkole powiedział takie piękne słowo, że słuchajcie, kochane dzieci, spróbujcie pozostawić po sobie ślad. No i cisza na sali. I dodał, najlepiej dobry. Także to dobro pozostaje, bo człowiek gdzieś odchodzi z tego świata, sobie człowiek to choć mi się zapomina, a dobro gdzieś tam zostaje, prawda? Ono emanuje na innych, to też ważne jest, prawda?
6: Order Uśmiechu nie zobowiązał do takiej dalszej walki?
5: No właśnie, często to pytanie dziennikarze zadają, panie Ryszardzie, czym dla pana jest Order Uśmiechu? Ja mówię, no być może kolejną inspiracją, ale ja nie dla orderów pomagam, tylko z potrzeby serca, zawsze się ripostuje w ten sposób, ale on napędził troszeczkę, to przyznam szczerze, dał mi tego kopniaka i to było w 1988 roku, to już działałem 7 lat wtedy, bo od tego pierwszego rozpocząłem wolontariat i to później 1988, sok z cytryny, przysięga dzieciom, że na przekór wichrom burzą.
6: To naprawdę był sok z cytryny?
5: Tak, naprawdę. Dzieci musiały wycisnąć i musiałem się po tym wszystkim, po przysiędze i tak dalej, uśmiechnąć. Był to trudny egzamin. Trochę skłamałem, powiedziałem, że smakował jak ten sok, jak ambrozja. No, nie do końca tak było. No ale przy dzieciach musiałem zachować pozory, że było wszystko okej. Okay. Ale mówię, Order Uśmiechu jest pewną inspiracją, bo wśród kawalerów Orderu Uśmiechu, my się spotykamy często na różnych zlotach, są ludzie różnych profesji, są dziennikarze, są pisarze, są sportowcy, artyści, no różny przekrój społeczeństwa i my się spotykamy, wymiana poglądów, zdań, mam okazję zapoznać ciekawych ludzi, których w życiu bym nie spotkał. A na przykład miałem wielkie szczęście spotkać się na Watykanie wtedy z papieżem Janem Pawłem II. Gdyby nie Order Uśmiechu i nie prezentacja mojej osoby jako wolontariusza na Watykanie, takie piękne słowa, które przekazał dla mnie, że proszę siać to dobro jak najdłużej, a wiem, że pan to dobrze robi, ja mówię, skąd papież mógł wiedzieć? Ja nawet mnie tam widocznie tam... No,
6: wiedza odgórna?
5: Tak jest, wiedza odgórna. Wiele takich osób znakomitych i mówię, z pierwszych stron gazet i poznałem i też od nich też czerpię pewne wartości. My się wszyscy w jakiś sposób tym wolontariatem zarażamy, może takie brzydkie słowo, ale to emanuje.
6: Czyli to są też wartości dodane?
5: Tak, wartości dodane. Ja mówię, te dzieci czasami mi zadają pytania w szkołach, jak to się zaczęło, od kiedy ten pierwszy, ten power, jak to młodzież mówi. Ja mówię, być może pierwsza impreza dobroczynna na rzecz dzieci niewidomych z Lasek pod Warszawą. I to zetknięcie się z nieszczęściem. Ja oczywiście jako małe dziecko gdzieś tam w szkole potrafiłem się podzielić ostatnim kromką chleba. To też była jakaś... Moi dziadkowie uratowali w okresie II wojny światowej życie całej dużej rodzinie żydowskiej, narażając własne i rodziny. Czyli to się też dostaje jakby z mlekiem matki. Ja mówię, wolontariusz to jest w jakiś sposób też i powołanie.
6: Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeżeli mógłbym się do niej odnieść, to jakie pan takie przykłady w swojej bogatej historii wolontariatu może wspomnieć? Takie, które... No, zmotywują.
5: Pewnego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował największy samolot świata. Jumbo Jet wtedy to był. Na pokładzie tego samolotu przyleciała fundacja misiowa z USA. Taka dziwna fundacja, organizacja, która zbiera misie pluszowe z całej Ameryki i w kontenery, w samoloty i rozwożone są te misie dla dzieci chorych, biednych, ośrodków takich opiekuńczych. No i wylądowali Amerykanie na Okęciu. Ja sobie siedzę, pałaszuję, śniadanie wielkanocne, a tu dryn, dryn, dzwonią dziennikarze Kuriera Polskiego. I z takim pytaniem, byłem osobą znaną już w Warszawie, więc mieli telefony, namiary na mnie. Panie Ryszardzie, błagamy, prosimy o pomoc. Mój Boże, ktoś umarł, co się stało? A, przyleciała fundacja misiowa. Jaka misiowa, co się dzieje? No, przywiozła misie, my nie wiemy, gdzie mamy to rozwieźć, bo są święta Wielkiej Nocy. I tylko Pan może nam pomóc, bo Pan jeszcze się orientuje, w jakich placówkach mogą być dzieci. Ja wiem, a dlaczego takie wielkie zaufanie do mnie, nie wiem. Ale dobrze, mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i pamiętam taki duży samochód, chyba TIR, z tymi misiami. Podjechał na ulicę Krochmalną, gdzie mieszkałem, załadowałem się z tą fundacją i tak jeździmy po całej Warszawie. Wola, Żoliborz, Szpital na Litewskiej, ta lewa strona, później na prawą stronę, Praga Północ, Praga Południe, do domu dziecka w Michalinie, którym się opiekowałem, tam trochę dzieci było, ale tych mi się nie ubywało. A ta fundacja była taka dziwna, że oni tylko zostawiali tyle misi, ile było dzieci. Ja mówię, zostawcie to, ja po świętach rozwiozę, bo ja wiem, gdzie mam to rozwieźć. Ale nie, no musiałem to uszanować, bo oni mówią, że te misie polecą do Afryki dla biednych dzieci. No musiałem to uszanować. Ale to taka mała dygresja. No i tak jeszcze w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co my zrobimy? No szkoda tych misi, bo tyle dzieci oczekuje na jakieś takie miłe przytulanki. No i mówię, pojedziemy jeszcze do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak byłem w Michalinie, to już na linii Otwockiej, tam niedaleko. Tam na pewno są dzieci, bo nie opłaca się rodzicom zabierać dzieci na dwa dni, powiedzmy, świąteczne, jak dziecko jest nadmocza czy z gór. No i z taką wielką nadzieją jedziemy do tego Międzylesia. I proszę sobie wyobrazić...
6: Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu.
5: Chciałem to powiedzieć, nie było komórek, nie było internetu. Trzeba było dojść do jakiegoś telefonu stacjonarnego, jakiejś budki telefonicznej. Ja taki zdenerwowany, a samochód nam stanął. Nie wiemy, co jest. Czy się zepsuł, czy benzyny było. Tak, nie potrafię powiedzieć. No i ja tak wychodzę, taki wyskakuję z tego samochodu i widzę, że za płotem krzątają się siostry zakonne. Ja tak zagadałem z jednej siostrzyczki, mówię, siostrzyczko, prosimy o możliwość zatelefonowania, czy państwo macie telefon. Widzę, duże jak maszysko, nie? A siostry, jeszcze mówię, że wieziemy misie pluszowe w darze dla chorych dzieci do szpitala. O, tu w Międzylesiu, rejką pokazuję. A siostra zakonna się wzięła za bok i tak, misie pluszowe, to może państwo nas odwiedzicie. Ja mówię, Boże, gdzie ta siostra nas zaprasza? I wchodzimy z tą delegacją do dużego gmaszyska. Pamiętam trzy sale, w kolorze białym, różowym, niebieskim. Na tych salach pełno dzieci, strasznie cierpiących, w takich kojcach umieszczone, tylko takie kulki, tylko oczy było widać. To były dzieci, trafiliśmy do ośrodka dzieci niechcianych, dzieci odrzuconych, dzieci upośledzonych w makabrycznym stopniu. Ja nie wiedziałem, a czy znałem topografię całej Warszawy, że na przemieściach stolicy jest taki ośrodek. No i przysięgam, nie wiedziałem. No i co się dzieje. W momencie, kiedy zaczęliśmy wręczać misie pluszowe tym bardzo chorym dzieciom, no dzieci reagowały różnie, jak to cierpiące dzieci, ale u większości dzieci na ich buziach pojawił się uśmiech. W momencie, kiedy tego misia przytulali, to było dla nas, łzy nam leciały jak grochy. Ci Amerykanie mówią, że jak jeżdżą po świecie, nie widzieli tak cierpiących mocno dzieci. A przecież i do Afryki, i do Azji, tam też przecież i bieda, i cierpienie. Ale że ten ośrodek był jakoś zakamuflowany, gdzieś schowany. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Bo wcześniej bym jakoś starał się pomóc i tak dalej. No i byłem taki szczęśliwy i byłem taki bardzo szczęśliwy, byłem taki dowartościowany, taki radosny w sercu, że to trudno jest to opowiedzieć i cały czas ja tłumaczę, że to jest opatrzność, palec opatrznościowy, o tak to tłumaczę, że w tym miejscu, w tym momencie staje nam samochód, się okazało, że benzyny brakło facetowi, stajemy i coś odkrywamy takiego. Obiekt zapomniany przez cały świat. Nie wiem, czy władze się wtedy bały tego, nie wiem, nie mam pojęcia pokazać, że mogą być takie ośrodki. Dzieci odrzucone, niechciane i upośledzone. To proszę sobie wyobrazić, jakiego powera ja dostałem po tym spotkaniu. To mój wolontariat, to już order uśmiechu, to już orderem śmiechu, ale to tego typu sytuacji, a było ich kilkanaście w całej na tej przestrzeni, że gdzieś tam ktoś mnie prowadził, mówi, Ryszard, tu musisz, że ja mówię, trochę wątpienia, wchodzę i okazuje się, że jest potrzebna pomoc, więc tutaj trochę jestem jakby szczęśliwym wolontariuszem, bo gdzieś ta opatrzność tam mnie prowadzi i w te miejsce takie, które mało kto pomyślał, że tam może być jakieś nieszczęście. I ja to, co panu opowiedziałem i tu państwu, radzie słuchaczom, opowiadam w szkołach, przedszkolach, gdzieś są przejęte. W ten sposób też się inspiruje młodzież, szczególnie do wstąpienia w wolontariat. Jakieś takie przykłady, prawda? A ten przykład dla mnie, no to był niesamowity. Ja do końca życia nie zapomnę, bo to jakby i moment zwrotny mojego wolontariatu.
6: Nasuwa się tutaj porównanie do lawiny. Lawina jest wywoływana przez mały kamyczek.
5: Mały kamyczek i ten ośrodek właśnie dla dzieci niewidomych w Laskach. To był ten pierwszy kamyczek, taki rzucony. Bo ja oczywiście, ja już miałem swoje lata, miałem 33 lata, jak wstąpiłem w wolontariat. Wcześniej tam się działało, ale mówię o słowie wolontariat. Jeden kamyczek, tak jak pan redaktor powiedział, rzucony było, te dzieci niewidome, jak zobaczyłem, to nieszczęście. Jak one muszą funkcjonować całe życie, nie widząc piękna tego świata. No też to opowiadam dzieciom i też to wywołuje wrażliwość u dzieci. No myślę, że tych przykładów jest bardzo dużo. Ja napisałem książkę pod tytułem Korzenie filantropii. Ona jest dostępna w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej, JBC, jakby ktoś chciał wejść i moje nazwisko tam Ryszard Kiełek rzucić, to można poczytać. I tam, panie redaktorze, starałem się, bo mam już swoje lata, nie wiem, człowiek może oczy zamknąć. Chciałem taki, to jest taki testament dla wolontariuszy, ta moja książka. Takie pokazanie drogi, którą mogą wybrać. I tutaj nigdy nie wolno oczekiwać fanfar, oklasków. Tu trzeba robić dobro, to znaczy dobro, tu nie ma dyskusji. Ja mówię, że dziennikarze też często zadają pytanie, panie Ryszardzie, dlaczego pan się tym zajmuje, wolontariatem, tym wszystkim? Czy pan pochodzi z domu dziecka, czy jakaś klęska pana życiowa spotkała? A ja mówię, nic z tych rzeczy. Moją inspiracją są moi dziadkowie, którzy i rodzice, którzy całe życie pomagali. Czyli mam to jakby z mlekiem matki. I chcę iść tym domem do końca moich dni.
3: Moim i państwa gościem był Ryszard Kiełek, najstarszy wolontariusz w Polsce. Do usłyszenia, Maciej Rylkiewicz.
7: Magazyn lokalny.
3: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2. Nowy punkt do poboru bezcennego płynu. W Jeleniej Górze za blisko 2 miliony złotych otworzono placówkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. teraz, na krótkiej, w bardzo komfortowych warunkach można oddać krew. Mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wobrzychu Elżbieta Kierzek.
8: Naprzeciw naszym dawcom, honorowym dawcom krwi, bez których nie ma honorowego krwiodawstwa, chcieliśmy poprawić ich komfort przebywania z nami, żeby nas częściej odwiedzali i tak naprawdę wyszliśmy naprzeciw naszym dawcom. Brakowało stałego miejsca poboru krwi w Jeleniej Górze. Bardzo długo pobieraliśmy na terenie szpitala, potem dzięki uprzejmości Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, no teraz jesteśmy w samym centrum miasta. Mamy 3 stanowiska do poboru krwi. Fotel można ustawić go w takiej pozycji, że jeżeli dawca zemdleje na fotelu w trakcie oddawania krwi, jest tą pozycją bezpieczną, tak, którą możemy go odwrócić praktycznie w drugą stronę. Te fotele mają piloty, czyli mają typową regulację. Są tutaj określone pozycje, w jakiej może być, może się obniżyć, podwyżyć, żeby dostosować jak najlepiej do potrzeb dawcy. Żeby mu było bardzo wygodnie w trakcie oddawania. Sam pobór to jest takie jakieś 8 minut maksymalnie. Myślę, że takich dawców będziemy mieli sporo.
1: Którzy często ludzie mleją?
8: Nie możemy straszyć dawców, tak? Nie mdleją. Nie. Mdleje młodzież, tak jak mówię, jak przychodzi, która przychodzi bez śniadania i która jest nienawodniona wcześniej. A nasi dawcy, którzy już są świadomi, oddają stale, wiedzą po co przychodzą i jak trzeba się zachować, to nie mdleją. Naprawdę. I za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze infokioski tutaj na poborze do wypełniania kwestionariusza. Na chwilę obecną dawca, jak przychodził, wypełniał kwestionariusz w formie pisemnej, tak? Na dzień dzisiejszy wypełnia go za pomocą infokiosku.
1: Czy to jest komputer?
8: Komputer, tak. Ma opaskę na ręce, tu skanuje opaskę, wtedy pojawiają mu się tutaj jego dane osobowe, sobie weryfikuje, kwestionariusz wypełnia elektronicznie. Wypełniony kwestionariusz pojawia się w gabinecie lekarskim, czyli nic nie drukujemy, nie mamy papierów. Pojawia się w gabinecie lekarskim, lekarz akceptuje, tam dawca się podpisuje na kwestionariuszu i przechodzi do poboru. Są tutaj zamontowane ochraniacze na monitorach, że jak pan stanie sobie tutaj z boku, że jak pan stanie z tej strony, to pan nie widzi, co ja wypełniam. Tak? Bo o to chodzi, żeby była zachowane intymność, bezpieczeństwo, no ochrona danych.
3: Do czego służy pomieszczenie rekreacyjne?
8: Po poborze krwi dana osoba powinna zostać jeszcze z nami chociaż z 15 minut, czy nie wystąpiły żadne omdlenia, tak? Czy jakieś inne powikłania po oddaniu, bo też to się również zdarza, albo przed oddaniem, jeżeli dawca przyjdzie nieodpowiednio przygotowany do oddania, czyli nie wypije odpowiedniej ilości wody, nie zje śniadania takiego, ja nie mówię tu z tego śniadania, tylko śniadania tak normalnego śniadania, bo młodzież z reguły przychodzi bardzo głodna, nie? Bo myślą, że to się przychodzi na czczo. Niestety nie, do oddania trzeba się przygotować, dzień wcześniej najlepiej wypić około 1,5 litra wody, już się nawadniać, żeby żyły były dobrze nawodnione i to ma znaczenie u dawców też z reguły pierwszorazowych. No i trzeba zjeść lekkie śniadanie. To jest część laboratoryjna. Tutaj mamy wstępne badanie kwalifikacyjne dawcy, czyli poziom hemoglobiny jest badany. On z automatu jest przesyłany w systemie komputerowym do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz decyduje o tym, czy dawca może być zakwalifikowany dalej, czy nie. No i tam mamy jeszcze, pokażę panu gabinet lekarski, jak już jesteśmy na samym końcu, żeby zachować troszeczkę tej intymności. Myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Jest biurko, kozetka, krzesło.
1: Tak. Komputer i akcesoria lekarza.
8: Akcesoria lekarza i...
1: Czyli pomiary ciśnienia, które tutaj zawsze się odbywa.
8: Ciśnienia w gabinecie, no i kwalifikacja w systemie komputerowym, bo tak jak mówiłam, nie mamy tej papierowej takiej już kartotek, tylko wszystko idzie w systemie komputerowym.
9: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
10: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tak.
9: Krew może oddać każda zdrowa osoba. Tutaj zdrowie jest właśnie warunkiem bezwzględnym, tak samo jak wiek. Musimy mieć ukończone 18 lat, czyli jesteśmy osobą pełnoletnią, wtedy możemy przyjść do Centrum Krwiodawstwa. Jeszcze nasza waga jest ważna. Musimy ważyć co najmniej 50 kg lub więcej.
10: I bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby zjeść śniadanie. Nie każdy o tym pamięta. To nie jest ten rodzaj badań czy zabiegów medycznych, kiedy nie jemy. Nie, drodzy Państwo, jemy normalne, zdrowe śniadanie, nawadniamy się już dzień wcześniej. W dniu, w którym idziemy oddać krew, również można wziąć ze sobą tą wodę mineralną. Im więcej wody, tym lepiej. Taka jest zasada. Przychodzimy z dowodem osobistym, a potem to już wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. I z góry bardzo dziękujemy, ponieważ krew potrzebna jest każdego dnia.
1: To może nie podawać krwi, bo tutaj lekarz może mieć przeciwwskazania.
8: Jest cały słownik dyskwalifikacji. No nie pobieramy krwi od osób przewlekle chorych, zażywających jakieś leki. Są dyskwalifikacje zarówno stałe, jak i tymczasowe. Tymczasowe to takie, że ktoś sobie zrobi tatuaż, to jest dyskwalifikacja na około 6 miesięcy, prawda? To samo się tyczy brwi permanentnych. Są też dyskwalifikacje stałe. Do stałych dyskwalifikacji to należą wszystkie choroby wirusowe, ale to jest rozmowa w gabinecie lekarskim z lekarzem. Lekarz decyduje zgodnie z wytycznymi procedurami, które obowiązują w danym RCK-u, kto może oddać, a kto nie daną krew w danym dniu.
3: Na otwarciu punktu poboru krwi pojawił się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
1: Panie prezydencie, pan oddawał kiedyś krew?
11: Oj, bardzo dawno temu. Kiedyś się mi zdarzyło.
1: No to może trzeba byłoby...
11: Nie, już po pierwsze ja mam taką chorobę, która nie zezwala, bo niestety jak się jest samorządowcem, to jest, bywają takie sytuacje nerwowe i wtedy ciśnienie rośnie. No i akurat mi tak urosło ciśnienie, że już nie, niestety muszę się wspomagać od kilku dobrych lat i to między innymi nie pozwala.
1: Ale Jeleniogórze nie będą mogli teraz w nowym miejscu.
11: Oczywiście, że tak i bardzo zachęcam do tego. Mój syn oddaje krew i zachęcam właśnie do tego, żeby zgłaszali się Jeleniogórzanie i mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej właśnie do tego nowego punktu, bo teraz już punkt krwiodawstwa jest u siebie. Nie ma sytuacji takiej, jak to mieliśmy rok temu, dwa lata temu, gdzie praktycznie musieli prawie że z dnia na dzień szukać sobie lokalizacji. Wtedy staraliśmy się pomóc, szukaliśmy w naszych zasobach miejskich, no ale niestety nie było tak dobrze przygotowanych pomieszczeń. Przez jakiś czas byli na Karkonoskiej Akademii Nauk Społecznych. Znaleźli swoją lokalizację, wyremontowali. Co jest ważne, tutaj też są środki Unii Europejskiej, czyli potrafią też zorganizować, dobrze napisać projekt. I dzisiaj są przede wszystkim u siebie i mogą systematycznie zapraszać tutaj tych wszystkich krwiodawców.
8: Budynek jest nasz, zakupiony ze środków Unii Europejskiej z projektu REACT, 11 oś priorytetowa. Cały koszt tej inwestycji to jest około 2 miliony złotych. Lokal jest na naszą własność. Udział Unii Europejskiej to jest około 1 600 000. Reszta to są nasze środki, ponieważ VAT był środkiem niekwalifikowalnym, czyli to jest nasz. Czyli myśmy zakupili lokal jako RCK w Wałbrzychu i przystosowaliśmy go na potrzeby dawców. Nie jest to duży lokal, nie jest to duży punkt, ale wydaje mi się, że na te potrzeby, których oczekujemy, nam to w zupełności wystarczy.
11: Krew jest bardzo potrzebna. To jest lek, który nie zostanie zastąpiony przez nic innego. Praktycznie w sytuacjach takich trudnych krew jest potrzebna i wtedy sięgamy do zasobów, które są właśnie zgromadzone w taki sposób, tak jak tutaj będzie pobierana krew.
3: Jak wyglądają statystyki na terenie Jeleniej Góry?
8: W ciągu roku krew oddaje blisko ponad 3000 dawców na terenie Jeleniej Góry. Jest to, jak ja to mówię, zawsze jest Was za mało, tych honorowych dawców, żeby spełnić oczekiwania wszystkich potrzebujących na terenie naszego, na terenie działalności naszego RCK-u, ponieważ my działamy na terenie 11 powiatów. Nie w każdym powiecie mamy stałe punkty poboru. Jest to tylko Kłodzko, Bogatynia i teraz Jelenia Góra, prawda? Pobieramy za pomocą mobilnych punktów poboru krwi, czyli za pomocą ambulansów, i tej krwi naprawdę potrzebujemy dużo, bardzo dużo.
9: Jednym z przywilejów krwiodawców jest właśnie to, że za oddanie krwi przysługują każdemu dawcy 2 dni wolnego od pracy czy szkoły.
10: Są to 2 dni na regenerację, drodzy Państwo, to nie jest urlop, czyli jeżeli oddamy w piątek, no to będziemy mieli 1 dzień, ale oczywiście pomożemy, uratujemy czyjeś zdrowie i życie.
9: To tutaj też jest taki słodki element, myślę, że każdy się ucieszy z 9 czekolad, które po oddaniu krwi otrzymujemy.
10: Tak zwany ekwiwalent kaloryczny.
1: 9?
9: Tak, dokładnie 9 czekolad w takim pojedynczym opakowaniu. Są też różne smaki, co kto lubi, czyli i czekolada gorzka, bardziej zdrowa, i kokosowa, i z orzechami, i z rodzynkami, także pewnie każdemu przypadnie do gustu.
1: Słodycz i wolna, tylko te 2 elementy?
9: No nie tylko te 2 elementy, ale także na przykład, to też zależy od miejsca, gdzie oddajemy krew. Mamy na przykład darmowe przejazdy, są też odznaczenia różnego rodzaju, które też później dają konkretne przywileje.
10: Nie zapominajmy o tym, że najważniejsza jest też satysfakcja z pomocy, jaką niesiemy osobom chorym w szpitalach. To jest nieocenione i bez Państwa pomocy po prostu nie dalibyśmy sobie rady. Stąd zapraszamy i dziękujemy.
3: Czy akcje, które odbywają się chociażby ostatnio w Areszcie Śledczym, dalej będą kontynuowane?
8: Tak. Te akcje, które były, są zaplanowane przy Areszcie Śledczym czy tej przy Służbie Więziennej. To są akcje organizowane cyklicznie co 8 tygodni. Tak, i one nadal będą się odbywały. Zgodnie z kalendarzem ekip. Potrzebujemy każdej grupy krwi. Na chwilę obecną potrzebujemy każdej grupy krwi, ale tą grupą deficytową, no to jest oczywiście 0-, tak, i 0+.
1: Co się znajduje w tym pomieszczeniu, czyli w miejscu, gdzie będzie krew pobierana?
8: No mamy czysto iska do poboru krwi, czy fotele, tak, wagomieszarki, no sprzęt komputerowy, który musi być potrzebny do zarejestrowania, drukarki.
1: No i teraz w centrum Jeleniej Góry można wejść w każdy dzień do Państwa, czy jak to wygląda, jeżeli chodzi o oddawanie krwi?
8: Obecnie, jeżeli chodzi o styczeń, to zgodnie z naszym kalendarzem ekip, czyli to jest środa, czwartek i piątek, rejestracja od 8 do godziny 12.30. Konkretne zmiany będą pojawiały się na naszej stronie internetowej www.rckk.wałbrzych.pl. Tak, planujemy, że żeby wyjść dla dawcy naprzeciw, tak, jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy byli codziennie, to będziemy się temu przyglądać.
3: Ja nazywam się Maciej Krukiewicz, to był kolejny magazyn lokalny, tym razem o nowym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, który mieści się w Jeleniej Górze na ulicy Krótkiej 2. Zapraszam na kolejne nasze programy. Przelewali krew w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. Strażacy i strażnicy oddawali cenny, czerwony płyn dla swoich kolegów w mundurach, którzy ucierpieli przy niesieniu pomocy innym. Dawców krwi było 27, mówi rzecznik prasowego Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, starszy szeregowy Urszula Marciniak.
12: Inicjatorem tej akcji jest nasz klub honorowych dawców krwi Serce w Mundurze. Funkcjonariusze Służby Więziennej jednoczą się z innymi funkcjonariuszami, którzy są w potrzebie. Tym razem są to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazujemy naszą jedność.
13: Będziemy oddawali krew na strażaków z Kamiennej Góry, którzy ulegli wypadkowi podczas prowadzonych działań. Chłopaki pojechali do pożaru, budynek został praktycznie cały ugaszony, weszli do środka, żeby wynieść butę z gazem i w tym momencie zostali przygnieceni.
3: Dodaje kapitan Krzysztof Zakrzewski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. To nie pierwsza taka akcja w Areszcie Śledczym. Podobne zbiórki są organizowane co 2 miesiące przez Serce w Mundurze, klub dawców krwi. W okresie roku za kratami jeleniogórskiego aresztu udaje się zebrać do 50 litrów cennego płynu od funkcjonariuszy Służby Więziennej, mówi Agnieszka Rasiewicz, członkini klubu.
14: Mamy takie możliwości, to staramy się pomagać i dość dobrze nam to wychodzi, ponieważ około 20-30 osób, a nawet ponad, na takiej jednej akcji udaje im się oddać krew taką w pełni, czyli te 450 ml. Czasami zdarza nam się, że przyjdą osoby też z rodzin naszych funkcjonariuszy czy pracowników.
15: Dałem prawie 25 litrów krwi do tej pory i oddaję nadal staram się oddawać te 6 do 5 razy w roku, o ile możliwości pozwalają. Nawet w pandemii udało mi się również 5 razy oddać krew. Generalnie pomagamy innym.
3: Dodaje kapitan służby więziennej Paweł Wiśniewski. Rocznie organizowanych jest 6 zbiórek. Ja nazywam się Maciej Ryłkiewicz, a to był kolejny magazyn lokalny.
7: SK2. Magazyn lokalny.
16: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny. A dzisiaj troszeczkę się przeniesiemy w czasie i przeniesiemy się także w przestrzeni, bo ruszymy do powiatu złotoryjskiego. Tam w Zagrodnie znajdziemy małą wieś Grodziec, a obok niej niesamowity późnogotycki zamek, o którym za chwileczkę będzie nam opowiadał mój dzisiejszy gość, Mariusz Garbera, prezes zamku i kasztelan z wykształcenia historyk, także menadżer kultury i nauczyciel. Witam cię serdecznie.
17: Dzień dobry, cześć. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mam okazję tutaj opowiedzieć troszeczkę o zamku Grodziec, który faktycznie leży w niewielkim jednak, ale oddaleniu od Jeleniej Góry, chociaż codziennie was widzimy. Mamy świetny widok na Jelenią Górę, na Karkonosze, na całe też i Pogórze Kaczawskie, ale szczególnie tutaj na Karkonosze, na piękną Śnieżkę. Jak tylko słoneczko przyświeci, to wspaniale ta Śnieżka w tym blasku śniegu jest właśnie z naszej wieży ostatecznej obrony, z donżonu widoczna. Bo musicie wiedzieć, że zamek Grodziec znajduje się na wygasłym wulkanie. Jest to wzniesienie, które umożliwia nam takie spojrzenie na całą otaczającą nas krainę, na cały region niemalże. Widać od nas pięknie całe, jak już mówiłem, Pogórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką, naszym takim, można powiedzieć, siostrzanym drugim, czy braterskim wulkanem i z pięknym widokiem na to wszystko, co dookoła, ale to już musicie przyjechać i ocenić, czy mówię prawdę, a jeżeli zostaniecie troszeczkę dłużej i spojrzycie w gwieździste nocne niebo, zobaczycie coś niebywałego. Śmiem twierdzić, że chyba jest to do powtórzenia dopiero w Bieszczadach. Dookoła jest teren dosyć mocno zaciemniony, a my, jako że znajdujemy się na wzniesieniu, na tym wulkanie 389 metrów nad poziomem morza, mamy przepiękne, rozgwieżdżone, gwieździste niebo, takie naprawdę soczyste zdjęcia tego nocnego nieba łatwo odszukacie w sieci, bo ostatnio zaczynamy podbijać serca astrofotografów.
16: O, tutaj nadmienię, że chyba takie fragmenty ciemnego nieba też można w Karkonoszach znaleźć, bo są też te miejsca, gdzie niebo jest rzeczywiście całkowicie zaciemnione. Mariuszu, powiedz mi proszę, bo przy Jeleniej Górze najbliższe i chyba najstarsze w naszym regionie zabytki to jest Zamek Chojnik, a także wieża książęca w Siedlęcinie, czy Zamek Grodziec wiekowo zbliża się mniej więcej tutaj w te granice, czy jest starszy, jest młodszy?
17: I tutaj muszę się odnieść do naszego hasła, które od kilku lat promujemy, 9 wieków tajemnic. Tak naprawdę te początki zamku Grodziec są troszeczkę ukryte pod takim woalem tajemnicy, który dzięki badaniom archeologicznym mamy nadzieję troszeczkę zdjąć i troszeczkę więcej dowiedzieć się, a zarazem opowiedzieć o tych początkach zamku Grodziec. Często jego początki są tak przez historyków umiejscawiane w połowie wieku XII i wiązane są z działalnością Bolesława Wysokiego. Ale uwaga, bo pierwszy dokument, który wiąże się z zamkiem Grodziec, w którym powiedzmy nazwa jest zbliżona do zamku Grodziec i który to dokument jest powiedzmy wiązany już z historią naszego zamku, no był spisany i wymieniał zamek Grodziec jeszcze zanim tutaj na Śląsku pojawił się Bolesław Wysoki, który dopiero powracał z cesarstwa tutaj z wygnania. A później miał wydać taki dokument fundacyjny dla lubiąskiego
3: wielkiego opactwa w 1175 roku i tam już zamek Grodziec pewnikiem się pojawia, bo to właśnie na zamku Grodziec tenże dokument miał powstać. No tu pojawiają się pytania niestety, czy oba te dokumenty, o których mówię, są z całą pewnością potwierdzone, na pewno są, ale czy nie są sfałszowane?
18: No w tych czasach to było dość popularne.
3: Tak,
18: chyba.
3: To jest takie pytanie, tak widzicie Państwo, troszeczkę przystanąłem i zawiesiłem głos, no dla nas byłoby jak najlepiej, żeby się okazały zupełnie niesfałszowane, ale jest to poddawane, zwłaszcza pod dyskusję, zwłaszcza ten dokument z 1155 roku, więc pojawiają się już znaki zapytania przy tych początkach zamku Grodziec i tutaj musi nas wspierać, nas, czyli historyków, archeologia. A ostatnio na tym polu zaczynamy troszeczkę działać, troszeczkę więcej, może troszeczkę aktywniej, jako że prowadzimy takie działania z Akademią Sztuk Pięknych, z Rzeźbą Akademii Sztuk Pięknych. Są to działania konserwatorskie, wspaniałe warsztaty konserwatorskie, których efektem będzie posadowienie takiej kapliczki słupowej odkutej w piaskowcu właśnie gdzieś, może około wieku XVI. Posadowimy ją na dziedzińcu, żeby turyści mogli ją obejrzeć z każdej strony, ale żeby to zrobić, musimy przeprowadzić badania archeologiczne. I od tego punktu właśnie zaczynamy drążyć początki, czy poszukiwać właściwie początków zamku Grodziec.
18: Czyli zamek skrywa dużo tajemnic, a pierwszą, chyba największą tajemnicą jest już jego konkretny wiek.
3: Tak, no trudno tutaj powiedzieć. No, generalnie, jeżeli chodzi o taką wykładnię podręcznikową, czy o książki, w których przedstawia się historię zamku Grodziec, no to właśnie zazwyczaj się zaczyna od tej połowy wieku XII. Znacznie więcej już wiemy w wieku XV, bo wówczas to w latach 70. Fryderyk I Legnicki, książę z rodu Piastów, pochodzący przecież od Mieszka i od Bolesława, zaczyna odbudowywać i przebudowywać właściwie zamek Grodziec. Wiemy to zarówno z Głogowskiego przekazu jednego z roczników, natomiast wiemy to też z ksiąg miejskich Złotoryi. Wtedy to właśnie książę Fryderyk I gdzieś około święta świętego Stanisława rozpoczyna działania na zamku Grodziec i będzie je prowadził aż do swojej śmierci, do 1488 roku. Dokonywał tam rzeczy wielkich, wybudował jakąś cylindryczną, wspaniałą, okazałą wieżę wzorem zamku Piastowskiego w Legnicy. Na pewno już zajął się Palatium. No, ale właśnie, znowu, tu są potrzebne badania, bo niestety później wydarzyła się rzecz tragiczna dla zamku Grodziec, bo w połowie wieku XVII dokonała się jego destrukcja. Najpierw wydarzenia wojny 30-letniej, kiedy zamek jest zdobyty, zniszczony, splądrowany, a później zapada decyzja o wysadzeniu umocnień, o zburzeniu zamku i to jest ten moment, w którym jakby historia jest troszeczkę zakłócona. Nie wszystko do naszych czasów mogło przetrwać. Później odbywa się przebudowa i odbudowa zarazem zamku w XX wieku i nie wszystko możemy już sprawdzić na takiej materii, która mogłaby przetrwać. Dlatego tutaj tak ważne są te badania archeologiczne.
18: Właśnie, bo to samo można zauważyć na przykład przy choiniku, no i chyba przy wszystkich tego typu budowlach, które mają kilka wieków za sobą, że one cały czas się zmieniały, one cały czas były przebudowywane, przemodelowywane, coś nowego się pojawiało.
3: Tak.
18: Dla archeologów chyba z jednej strony jest to duża podpowiedź, ułatwienie, co z tym zamkiem się działo. Natomiast z drugiej strony chyba ciężko wyobrazić sobie albo odnaleźć ten jego wygląd pierwotny.
17: Tak, pamiętajmy o tym, że zmieniały się zarówno techniki w wojskowości, zmieniały się sposoby oblężenia, zmieniało się uzbrojenie, zmieniały się też twierdze. Mhm. Tak, o ile na początku wystarczył wał z jakimś ostrokołem, do tego powiedzmy na wpoły murowana, na wpoły drewniana wieża i tego byśmy poszukiwali gdzieś pewnie w wieku XII, o tyle kiedy wchodzi już ciężkie uzbrojenie, wchodzą działa i pojawia się taki moment wieku XVI, XVII, tam już były potrzebne zupełnie inne rozwiązania.
18: Czyli
17: więc
18: taki wyścig zbrojeń cały
17: tak,
18: czas miał
17: miejsce. Naturalnie, więc cały czas wykonywano przebudowy, ale też cały czas pojawiały się nowe technologie. Z czasem pojawiały się nowe sposoby, powiedzmy, budowania, nowe sposoby obróbki budulca. To też wprowadzano. Pojawiały się zwyczajne rozwiązania związane z modą. To tak jak i teraz. Mhm. Zmienia się kolor płytek, wchodzi coś nowego, zaraz chcemy je wymienić. Pojawia się nowa moda, czy nowa potrzeba związana z ogrzewaniem. I znowu, podobnie było w przeszłości, prawda? Stawały się popularniejsze, powiedzmy, techniki grzewcze związane z piecami kaflowymi. Te piece kaflowe też ewoluowały, zmieniały się, więc stare burzono i teraz już byśmy po prostu dostali palpitacji serca. Boże, renesansowy, piękny piec kaflowy został zburzony i wprowadzono nowe rozwiązanie gdzieś w wieku, powiedzmy, XVIII czy XIX, ale to dla nich było naturalne, to dla nich było normalne i oni troszeczkę to wszystko traktowali nie na zasadzie, jak my teraz chcemy chronić zabytek, no to jest
18: to był ich dom
17: naturalny.
18: Po prostu.
17: To był ich dom, to było miejsce, które musiało się bronić, to było miejsce, które musiało żywić, to było też miejsce, które musiało być funkcjonalne, więc to wszystko tam tak naprawdę ewoluowało i teraz my też możemy to wszystko sprawdzać i badać, bo nie jest powiedziane, że ta zabudowa, którą widzimy obecnie, musi odpowiadać tej zabudowie, powiedzmy, z XIII, z XIV, z XV wieku.
18: Ona może przykrywać tę
17: dokładnie
18: zabudowę.
17: A teraz mamy jakby kolejny problem, to jest bardzo mała ilość, powiedzmy, ikonografii. Mhm. Pierwsze takie przedstawienie graficzne Zamku Grodziec, no to jest dopiero, powiedzmy, lata 20, 30, 17 wieku. Więc dosyć późno.
18: Czyli 500 lat historii gdzieś...
17: Gdzieś jest, tak, zginęło. Właśnie pod tym woalem, o którym mówiłem. Mhm. Na pewno takim źródłem doskonałym są dzienniki Hansa Schweinichena i tu wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby odnaleźć te dzienniki. One są dostępne w bibliotekach online. Bardzo ciekawy zasób wiedzy o Zamku Grodziec. To jest człowiek, który w XVI wieku urodził się na Zamku Grodziec, który był na służbie u książąt piastowskich, legnickich, u Fryderyka III, później u przesławnego Henryka XI, który nawet o tron Polski w pewnym momencie zabiegał. Więc on przedstawia bardzo taką barwną, ale i bardzo szczegółową historię, powiedzmy, czy wydarzenia, które miały miejsce na Zamku Grodziec, ale też i ten Zamek Grodziec, więc tam już możemy troszeczkę sobie uzmysłowić, wyobrazić, natomiast no zawsze najlepsze są te przedstawienia graficzne. Ja cieszę się ogromnie, kiedy, powiedzmy, mamy okazję fotografować nasz zamek, czy to z lotu ptaka, no, różnego rodzaju ujęcia. Dla mnie to są bardzo ważne momenty, bo to są momenty, które poszerzają zasób wiedzy dla przyszłych pokolenia. Ja troszeczkę na to patrzę w ten sposób, no jako historyk. Mało wiem o czymś, co się działo niegdyś, bo jest dosyć skromny zasób wiedzy, powiedzmy, źródłowej. Do XV wieku wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało o Zamku Grodziec. To jest kilka wzmianek tak naprawdę. A już ten wiek XV, wiek XVI i wiek XVII przynoszą nam większe zasoby wiedzy, bo to są też i inwentarze spisywane, opisy, ale dopiero
3: przez Sebisza wykonane projekty, plany przebudowy twierdzy w związku z wybuchem wojny 30-letniej. To dopiero one nam pokazują nieco więcej tego zamczyska, ale pamiętajmy, te projekty Sebisza były wprowadzane bardzo oszczędnie, a w większej części w ogóle, więc to był pewien zamiar, jak Zamek Grodziec ma wyglądać i tam jest tylko kilka przedstawień i to nie takich bardzo szczegółowych, przybliżonych, ale z oddali, jak ten zamek wyglądał i później dopiero Werner przedstawia nam w wieku XVIII, w połowie wieku XVIII troszeczkę bliżej zamek w sposób graficzny.
19: I tutaj przerwiemy naszą rozmowę. Więcej na temat Zamku Grodziec będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnego magazynu lokalnego, na który już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i waszym gościem jest kasztelan Zamku Grodziec Mariusz Garbera.
7: Magazyn lokalny.
19: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, czas na kolejny magazyn lokalny. Przenosimy się tym razem do powiatu złotoryjskiego, gdzie już czeka na nas mój gość Mariusz Garbera, który będzie nam opowiadał dalej o Zamku Grodziec. Tym razem przenosimy się do XIX wieku, w którym zamek stał się jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w naszym terenie, a być może nawet w Europie. Zapraszam gorąco.
18: Pojawiła się taka jakby forma turystyki, zamek stał się atrakcją, stał się interesujący dla mieszkańców.
3: Błażeju, uwaga! Zamek Grodziec jest prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie, to jeszcze trzeba dobrze zbadać, ale prawdopodobnie jest jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w Europie. W momencie, kiedy słynny ród Hochbergów, słynny dlaczego? No, to byli właściciele książa. Mhm. Słynny ród Hochbergów wykupił dobra w Grodźcu, wykupił zamek. Oni porządkują około roku 1800 zamek Grodziec i udostępniają go turystom. Wraz z początkiem romantyzmu ten ruch turystyczny zaczyna się stawać coraz bardziej modny, zaczyna być odkrywany w dobrym tonie, czy nawet poszukiwane są ruinki, w których chętnie, no właśnie, zajrzyjmy do słynnego pana Tadeusza, jak tam jeden z bohaterów chętnie spędza czas w cieniu ruin, czy wieczorem coś szkicuje. No i podobnie tutaj rzecz się miała do tych ruin dawnej twierdzy na wygasłym wulkanie. Ruch turystyczny zgoła odmienny od tego, który dzisiaj znamy, ale jednak chętnie przybywano, żeby w taki sposób nieco romantyczny, nostalgiczny przejść się po tych ruinach, a już wówczas zaczynała powolutku działać jakaś oberża, czy powiedzmy jadłodajnia, gdzie można było się zatrzymać. Pojawiały się już jakieś nasadzenia, które poprawiały estetykę. Pojawiały się stoliki, pojawiała się już bryczka w tych przedstawieniach, która dowoziła, no bo to jest jednak wzniesienie. Troszeczkę trzeba było się wysilić, żeby tam dotrzeć.
18: Czyli cały biznes się zaczynał też troszkę kreować.
3: Ale co ciekawe, jest później moment, w którym wręcz można było koleją z Wrocławia czy Bolesławca dostać się pod sam Zamek Grodziec, tam wsiąść w bryczkę i przyjechać właśnie na górę. Tyle, że to już wiek XX, no przełom XIX i XX wieku.
18: My tak troszeczkę skoczymy po tych okresach historycznych, natomiast mnie najbardziej by chyba interesował sam początek, zresztą was też.
3: Mnie również, tak.
18: Bo po to są robione działania archeologiczne, do których jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym jeszcze tak zapytać o to, po co w ogóle ten zamek powstał? Jakie było zadanie? Czy on miał pilnować szlaków nieturystycznych, tylko handlowych? Czy to była po prostu siedziba księcia, który tam mieszkał? Czy tutaj chodziło o przekazanie jakichś ziem? Jaka waszym zdaniem była podstawowa rola zamku?
3: No tu już musimy spojrzeć na Zamek Grodziec, a przede wszystkim wpisać go w nieco szerszy kontekst. Pamiętajmy, że z Bolesławca do Legnicy, między innymi przez Chojnów, wiedzie szlak bardzo istotny. Wiedzie droga królewska, Via Regia. Szlak, który łączy powiedzmy Saksonię z Koroną Polską, z Krakowem. W szerszym kontekście to jest ta droga, która łączy Santiago de Compostela z Kijowem.
17: więc droga o niesamowicie istotnym znaczeniu, łącząca wschód z zachodem, zachód ze wschodem, i właśnie ona powiedzmy
18: czyli
17: przechodzi...
18: spajała ziemię władcy, tak?
17: Ona spajała właściwie całą Europę, ta droga, prawda? I jest to istotny szlak kupiecki, ale tutaj w tym węższym kontekście z Görlitz czy z Gorzelca przez Bolesławiec do Legnicy, do Wrocławia, tak? Wiedzie sobie. A przebiega niemalże u podnóża góry. No, bardzo, bardzo jest zbliżona góra, to wzniesienie, wygasły wulkan, do właśnie tejże drogi, do tego szlaku kupieckiego. Więc zamek już tutaj w pewnym sensie zabezpieczał interes księcia z jednej strony, z drugiej strony mógł dawać pewne bezpieczeństwo, no ale też pamiętajmy o tym, że jest to jednak wzgórze wulkaniczne, dosyć strome, z którego wszystko widać jak na dłoni, bo zaraz niedaleko jest zamek Lenno, słynny Wleń.
18: Czyli strategiczny punkt.
17: Strategicznie jest to istotne. Jak tylko zapłonąłby ogień, powiedzmy, w zamku Lenno, jak tylko zapłonąłby ogień w Legnicy, Hojnowie, Złotoryi, ba, jakby ten ogień zapłonął w Jeleniej Górze, to wszyscy już by o tym wiedzieli. No bo to widać z tej góry. To jest bardzo istotny punkt strategiczny.
18: To, o czym wspomniałeś na samym początku.
17: Tak. Dwa. Ciężko jest zdobywać takie, powiedzmy, no, teraz to twierdzę, ale punkty obronne na takich wzniesieniach. Pamiętajmy, że no dzisiaj, jeżeli przyjedziecie na Zamek Grodziec, on jest pięknie otoczony zielenią, wysokimi drzewami, w których się można zagubić w tej po prostu niesamowitej zieleni, ale wtedy to była Łysa Góra. I wiemy to doskonale z przedstawień XVIII czy XVII wiecznych, no bo to był punkt obserwacyjny. Tam nie mogły rosnąć drzewa, bo zbyt łatwo można by było niepostrzeżenie dojść do samej bramy.
18: A łucznicy na flankach byli wtedy nieocenieni.
17: A gdyby ktoś podłożył ogień od dołu, to wszystko by spłonęło razem z lasem. Więc tak naprawdę to jest punkt obserwacyjny, a zarazem punkt strategiczny, który ciężko zdobyć, a łatwo bronić. Inna rzecz, że no ciężko było tam pewnie z wodą pitną, ale mamy cysterny pod Palatium, więc na pewno tę wodę gromadzono, wodę deszczową, i mogła służyć do celów no bardziej, powiedzmy, spożywczych, więc na pewno jest to twierdza, która pod tym względem dawała możliwości obronne. Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie jest to twierdza bardzo zbliżona do granic, które już zupełnie naprawdę niedaleko przebiegały między księstwem głogowskim, świdnisko-jaworskim, a legnisko-brzeskim, czy legnickim. Więc znowu jest to ważne miejsce. No i trzeba pamiętać na samym końcu, że zupełnie niedaleko jest z Legnicy na przykład na Grodziec, i był taki moment w XV czy XVI wieku, kiedy pojawiła się epidemia w Legnicy. Książę razem z dworem przeniósł się na Zamek Grodziec, żeby się od tej epidemii po prostu odciąć. Mm-hmm. Zamki przy miastach niosły za sobą poważne zagrożenie, bo znamy to z XV wieku, kiedy były bunty mieszczańskie i książę musiał wiać. Zdarzało się, że książę legnicki wiał, ale nawet w sukni, żeby uciec z niepostrzeżenia. Twierdza na uboczu, jeszcze na stożku wulkanicznym, dawała mu znowu możliwość obrony, więc to nie jest taka siedziba, jakbyśmy sobie to wyobrażali, no niczym Wawel, że tam książę urzędował na co dzień i przebywał na co dzień. Jest to raczej właśnie twierdza, jakaś możliwość ucieczki, możliwość zabezpieczenia się. No, wydarzały się w historii różne rzeczy i taka twierdza na uboczu, dobrze strzeżona, pozwalała no, zabezpieczyć swoje interesy. No, natomiast jest to też twierdza, która z czasem po prostu traciła na znaczeniu, bo techniki oblężnicze no, zmieniały się, więc tutaj no, też i Grodziec tracił swoje znaczenie. Dwie najważniejsze, powiedzmy, w księstwie legnisko-brzeskim, dwa najważniejsze zamki, siedziby książęce, to jest Legnica i Brzeg oczywiście. Natomiast tutaj no, Grodziec też miał jakieś ważne znaczenie, tylko im dalej w przeszłość, tym trudniej powiedzieć, jakie znaczenie znaczenie, bo powiedzmy, my poszukujemy tej historii związanej z twierdzą, z zamkiem, z siedzibą kasztelana, bo to też jest istotne. Gród kasztelański jest przypisywany temu zamkowi, ale tam działalność człowieka, osadnictwo człowieka jest potwierdzone dużo, dużo wcześniej. Są badania archeologiczne Mariusza Łesiuka, który potwierdził tę działalność człowieka już w czasach neolitu, więc przesuwamy się. Tylko to jest, podkreślam, działalność człowieka. Możemy, czy dyskutuje się raczej o jakimś grodzie Bobrzan. No ale znowu, no, nie ma źródeł, więc jako historyk, jeżeli nie mam źródeł, to nie mam podstawy o tym, żeby tam dyskutować, czy był tam gród, czy nie było tego grodu, czy oddawali tam, powiedzmy, jakąś cześć bóstwom. No, popatrzmy na to w ten sposób. Grodziec niczym Olimp tam wystaje, a tutaj celowo nawiązuje do ślęży i tak troszeczkę prowokacyjnie to robię. Ale taka góra mogła mieć znaczenie dla, powiedzmy, też takich wcześniejszych niż te książęce działań, być może plemiennych, kto wie. I teraz, dopóki nie przeprowadzimy takich bardzo dokładnych, szczegółowych, nowoczesnych badań, to ciężko nam będzie o czymś tutaj powiedzieć. Ale te początki wiązane są właśnie z jakąś siedzibą kasztelana, który miał takie znaczenie zarówno militarne, jak i ekonomiczne, bo zarówno zabezpieczał militarnie, powiedzmy, interes książęcy, jak i ekonomicznie, no bo jednak pomagał w zbieraniu danin, czy wręcz

0: I wszelkiego rodzaju twierdze rozbudzają wyobraźnię bardzo wielu osób, czy miłośników fantazy, czy miłośników kina. Często udaje się znaleźć takie, nie wiem, niesamowite przejścia, korytarze, jakieś ukryte zapadnie, czy coś takiego w zamku Grodziec udało się odkryć do tej pory.
1: Jesteśmy przekonani, że zamek Grodziec ma jakieś swoje podziemia, czy podziemne, powiedzmy, zabudowy w jakimś sensie, powiedzmy, bardziej lub mniej gospodarczym. Wiemy, że jest cysterna pod palatium. Wiemy, że w obrębie dziedzińca są jakieś podpiwniczenia. One nie są zbadane. Mhm. Mamy donżon potężny. To jest potężna wieża ostatecznej obrony, którego podziemia nie są zbadane. Mamy wspaniałą i bardzo tajemniczą studnię na dziedzińcu. No i teraz popatrzmy na to tak, no znajdujemy się na stożku wulkanicznym. Studnia przez większą część roku jest tak naprawdę pusta. I pytanie, no jakby po co taka studnia i co kryje? Też niedługo to pytanie znajdzie odpowiedź, bo już niedługo planujemy rozpocząć tam właśnie badania, prace archeologiczne. Podobnie jak już mamy program i plany w związku z badaniami przy donżonie. Mhm. Tam przypuszczamy, bo najpierw trzeba powiedzieć, że jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka jest przeszłość zamku Grodziec, to najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę badawczą. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, więc tam planujemy
0: ta
1: przeprowadzić...
0: Wieża,
1: tak. Ta wysoka wieża taka, to jest no, trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna, być może o charakterze mieszkalnym też, która no, pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo no, postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to no, też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść, powiedzmy, do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy. Od XXI wieku do XII wieku to jest około metra.
0: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się w głąb.
1: Te warstwy są związane z... To znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, no... jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, no to zostawiamy archeologom, którzy za 1000 lat będą się nad czymś zastanawiali.
2: A nieco więcej o archeologii zamku Grodziec w kolejnej części naszej rozmowy. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski, bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy, pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią, różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela, mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny, poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Tomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, jak gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Myslowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpiewa tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć, moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to wskakujcie na rowery i ćwiczcie formę, kręćcie pedałami, bo już w niedzielę, 7 czerwca, rusza Bike Marathon. Tym razem Szklarska Poręba, Jakuszyce. Tam ściganie na zróżnicowanych dystansach, zarówno dla tych, którzy chcą się poczuć jak zawodowcy, ale też dla miłośników powolnego i spokojnego jeżdżenia w gronie rodziny. Szczegóły na Bike Marathon.
0: Dla tych jeszcze lekko zaspanych, jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z wami ponownie. Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marisa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera.
2: Mes liber, rastatoholik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę cię,

coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca, pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprz i sól, zróbcie głośno.

0: dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie wyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie. Najlepiej.

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię za chwilę perfekt.

0: Sumptuastic zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku, tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz, za chwilę Zbyszek Wodecki. Znowu

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni, pięknie się trzymajmy w tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów. Pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś niecoś podlać, z kimś nie z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Czas zobaczyć, jakie fajne wydarzenia będą się wydarzać, dziać, odbywać niebawem w stolicy Karkonoszy. Między innymi 5 czerwca w Nowym Rynku rusza giełda płyt winylowych i CD. Natomiast nie możecie też zapomnieć o Pumpfeście. To 12 czerwca na Pumptracku Zabobrze. Będą graffiti, DJ-e i silent disco.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie 5? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kila, będzie także Beata, to już wkrótce, bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radio SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o życie kawy, to najlepiej jest ciszy, spokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słonko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie. Więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas. Jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także grupa Myslowic. Bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
6: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda WST2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę? Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada.

0: Adrenalina. Michał Szczygiał w SC2, na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzymaj kciuki, dawaj!
0: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
3: SK2.
0: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SK2.

0: skoczyć stąd.
1: Ewa Farna daje znak.
0: Zatańcz ze mną.
1: Że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę. Jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
1: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć, moi kochani, witam was gorąco w piątkowy wieczór. Pierwszy rajd górski, trzy szlaki. To wiosenna edycja, czyli 2/3 tegorocznego wędrowania. Tym razem po Pogórzu Izerskim. Szczegóły możecie oczywiście znaleźć na stronie. Trzy szlaki pisane przez trójeczkę na końcu PL. Tam czekają zapisy, bilety, a najbliższe wędrowanie po Pogórzu Izerskim startuje już w sobotę 20 czerwca.
0: Jest 14, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
11: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
12: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
13: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
14: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
13: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
13: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: Co ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Bledka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SC2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: Ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku. Magdalinette właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z Czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej, tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Hania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogar Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
3: 15 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
4: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
3: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres Sowej szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
5: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci.
3: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast Lechia, Arka i Termalika spadają do pierwszej ligi.
0: Dobrze, że ten sezon ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
6: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
0: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego, w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odór Szuli i Anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja!
2: SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni.

0: SC2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów. Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę. Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie. Najlepsze.

0: Swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Dzisiaj zaglądamy do Piechowic, bo tam będzie startował kryształowy weekend w połowie czerwca. Między innymi czeka na was 160-lecie huty Julia. Do tego będą także występować lokalni artyści. Między innymi usłyszycie grupę Pod Gwiazdami, będzie też Sachiel, a gwiazdą wieczoru w sobotę 13 czerwca będzie Messiah.
0: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nadmorskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
16: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
0: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21. Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie. Dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

0: już chce się tańczyć. Szary świat, Wesce 2, Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów.
1: SK2.
0: Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy!

0: Dede Megra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski, ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach, czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
10: I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, między innymi w newsach Eskid BA o 17.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
18: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
0: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
19: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
20: Robimy wszystko wolno?
19: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
21: SK2.
19: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla Was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
20: 2000.
19: Tak jest! Haha, to ma być bardziej gorące.

0: napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinet melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: chronu zostało mu tylko 57 km. Łatwo Gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano, siemano! SK2.
0: Już niebawem finisz Łatwo Ganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
21: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio. Book czyta sam autor.
3: I po reklamie.

0: Legendarne i tylko polskie hity w ST2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra, o tym w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: I po reklamie.
19: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
20: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
21: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów i wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
19: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
22: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
23: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze przebawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie. A że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: SK2.
1: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
2: Orła cień.
1: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
2: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
1: Jaki strzał od razu.
2: Prawda?
1: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
2: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
2: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
1: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: Radiu SK2.
1: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo jak kilkanaście lat później.
2: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszedł z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostacki, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. I co jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
1: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki i dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk i przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
1: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
2: Widać poświęcenie.
0: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: RMF 2.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie. Grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

dowodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest pszczelarz Patryk Waloszczyk, a będziemy rozmawiać o pasiece edukacyjnej w Dziwiszowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pasieka edukacyjna to jest miejsce, w którym można się zainspirować. W dwojaki sposób można się zainspirować do bycia pszczelarzem, do bycia hobbystą pszczelarzem, do bycia pszczelarzem zawodowym, ale również można pozyskać wiedzę odnośnie właściwości leczniczych produktów pszczelich. A to nie jest tylko miód, to jest również propolis, to jest wosk, to jest pyłek, to jest pierzga. Tych produktów jest bardzo dużo, a nawet nalewka z martwych pszczół. Nie wspominając już o leczeniu jadem pszczelim, urządzeniami. Także tego jest bardzo dużo, naprawdę jest o czym opowiadać, a świat pszczół jest fascynujący.
1: Ja w momencie, kiedy myślałem o pasiece edukacyjnej, to pierwsze, z czym mi się to kojarzy, to z najmłodszymi. Czy odbywają się u was też zajęcia dla szkół, dla młodzieży z regionu?
2: Zajęcia odbywają się dla każdego. To są szkoły, to są również grupy seniorów i grupy takich ludzi w wieku produktywnym. Tutaj nie ma wieku, ponieważ dla każdego znajdzie się interesujący temat. Najtrudniejszą grupą są nastolatkowie, dlatego że ich atencja, ich uwaga jest bardzo trudna, żeby ją przykuć, i tutaj trzeba czasami posuwać się do takich niezwykłych forteli i opowiadać o pszczołach w sposób ciekawy, a świat pszczół jest tak bogaty, że tutaj naprawdę można poruszać bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste tematy.
1: No właśnie, możemy kilka takich tematów przedstawić. Jak zachęcić tych nastolatków, którzy odwiedzają pasiekę?
2: Proszę Państwa, nie ma lepszego tematu, jak temat, który możemy porównać do siebie, który również nas dotyczy. I tutaj zacząłbym od życia seksualnego pszczoły miodnej, które jest fascynujące, które jest ciekawe, i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jak spektakularne jest życie seksualne pszczoły miodnej, ale również co interesuje młodzież, to co się pojawia w takim wieku dojrzewania, na pewno trądzik, problemy skórne, kwestie związane z urodą, i to właśnie fascynuje młodzież, przyciąga ich uwagę. Oczywiście, jeśli mamy takie grupy dzieci, to tutaj oczywiście standardowo pszczółka Maja, porównanie do znanych bajek, i to są takie grupy najbardziej plastyczne.

0: to się pojawiło, co było, jak ten pomysł się narodził?
1: Ja zawsze się poruszałem w temacie edukacji pszczelarskiej. Rozpoczęło się to, kiedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej, do 11. Tam byłem zapraszany na takie lekcje. Były oczywiście szkoły średnie, liceum Trójka imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, ale również zajęcia z naszymi kochanymi seniorami, z takimi grupami wieku produktywnym. I co? W zeszłym roku, bo to już jest zeszły rok, w 25 roku pojawił się temat realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i tutaj pani Natalia Gołąb, pani wicemarszałek, była taką twarzą i opiekunem całego tego wydarzenia. Od początku do końca gdzieś to monitorowała, ale także ze strony marszałka było bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zainteresowania tą grupą producencką, jaką są pszczelarze, i bardzo wysoki nacisk położono właśnie na pomoc pszczelarzom, a jednym z elementów jest tej pomocy jest właśnie to, żeby ta wiedza została przekazana, żeby ta wiedza poszła dalej, żeby zainspirować, żeby kształcić nowe pokolenia osób, które ten wymierający zawód przejmą, ponieważ bycie pszczelarzem stało się troszeczkę takim passé. Wszyscy wiedzą, jak ważne są pszczoły, jednocześnie zainteresowania wśród młodych osób nie ma. Tutaj jako działacz struktur pszczelarskich również widzę, że zainteresowania członków takich, powiedzmy, około 20 lat, 20 paru, to są rzeczy naprawdę marginalne, takie graniczące z błędem statystycznym. Także tutaj najmłodsi pszczelarze to jest 40 lat, a większość z nich to są tacy w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym. I to jest przykre, ponieważ pszczoły są fascynujące i pszczoły możemy również traktować jako takie zwierzęta domowe. Mamy psy, mamy koty, mamy chomiki. A dlaczego nie pszczoły? Ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mała dziewczynka i powiedziała do rodziców: słuchajcie, ja bym chciała mieć pszczoły. Ja mówię: dziecku dam, uldam mu pszczoły, tylko niech to dziecko się tym zajmie. Rodzice się nie zgodzili. Mhm. Dla nich to była zbyt wielka odpowiedzialność, bo przecież pszczoły to są mordercze owady. I powiem państwu, tak powiem wszystkim na antenie, nie podcinajmy dzieciom skrzydeł, bo my bardzo często jako rodzice, jako szkoła, nauczyciele, ktokolwiek, kto ma do czynienia z młodzieżą, my nie możemy dzieciom podcinać skrzydeł. Jeśli dziecko chce się interesować pszczelarstwem, to my nie mówmy: dziecko drogie, ale pszczoły cię pożądlą. Dlatego, że umrzeć, zostać kaleką można w każdej chwili na ulicy. Jest tyle wypadków wszędzie w naszym życiu, że my naprawdę nie powinniśmy się tych owadów bać, a wręcz zachęcać nasze dzieci, żeby odkrywały ten niesamowity świat pszczół.
0: Do tego tematu pszczoły jako zwierzęcia domowego jeszcze chciałbym za chwilę powrócić. Natomiast tutaj poruszyłeś kwestię tego, że pszczelarstwo, zawód pszczelarza jest takim zawodem na wymarciu, jednym z tych zawodów, które znikają. Czy temu da się jeszcze zapobiec, czy raczej ta produkcja miodu idzie w tą stronę przemysłową, korporacyjną?
1: Uchowaj, Panie Boże, żeby pszczoły miały być kiedykolwiek przedmiotem zainteresowania korporacji bądź biznesu. To się dzieje, ponieważ rynek miodu to jest rynek wart bardzo dużo. A ja mam nadzieję, że to dalej pozostanie gdzieś tam, powiedzmy, w sferze hobby, small biznesu, a nigdy nie będzie miało charakteru zorganizowanych działań takich, powiedzmy, biznesowych czy zainteresowania jakichś korporacji, bo to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Zobaczmy na duże koncerny farmaceutyczne. Tutaj jakość produktu staje się drugorzędna, a wielkość reklamy, siła reklamy, promocji jest na pierwszym miejscu, czyli najważniejszy jest zysk. A jeśli chodzi o przyrodę, to tutaj nie możemy kierować się zyskiem, bo jeśli kierujemy się zyskiem, to kolejne drzewa upadają, kolejna przyroda zostaje wyniszczona w imię realizacji jakichś celów biznesowych i niestety tak się dzieje. Tutaj pieniądz rządzi światem, ale tak jak widzimy, ten pieniądz to jest nic. To są tylko jakieś, powiedzmy, tam zera na koncie, czy jakiś papier, który w gruncie rzeczy nie przedstawia żadnej wartości. Zobaczmy, jak duża jest inflacja, jak szybko ten papier, te zera z naszego konta znikają, a taką stałą wartością właśnie jest przyroda, właśnie jest zdrowie, właśnie jest rodzina i również ochrona tego wszystkiego, a chroniąc pszczoły, chroniąc przyrodę, chronimy również te przyszłe pokolenia, które już niedługo przyjdą po nas, ponieważ nasze życie, tak moje i tutaj pana redaktora, to myślę, że my już jesteśmy za drugą połową, także my musimy już się starać edukować i przyciągać pokolenie do tych zajęć, które prowadzimy, właśnie przyciągać nowe pokolenie, żeby ono mogło

0: było być dziedzicami naszej pracy i żeby tą pracę w przyszłości wykonywało.
1: Tak nawiązując do tego pszczelarstwa w takim rzemieślniczym kontekście, możemy powiedzieć, że jest dobry miód i zły miód, albo słaby i taki wyjątkowy, czy to tak nie działa?
0: To jest tak samo jak...
1: Chodzi mi o miód ze sklepu i miód z pasieki.
0: No. To jest bardzo takie pytanie, to jest pytanie już z tezą. Jeśli ktoś się spodziewa, że ja skrytykuję miód ze sklepu, to powiem, że nie, bo w sklepie, znaczy miód możemy podzielić na dwie grupy, na miód tani i marnej jakości i droższy i bardzo drogi, który jest jakości bardzo wysokiej, także tutaj...
1: Czyli coś za coś.
0: Oczywiście, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkimi produktami, to tutaj cena jest odzwierciedleniem jakości.
1: To może inaczej zapytam, co zrobić, żeby ten miód był najlepszy?
0: Żeby był najlepszy, wyprodukować go samemu, dlatego wszystkich słuchaczy zachęcam do zainteresowania się pszczelarstwem. Można mieć ule na dachu, w wielkim mieście można je mieć na bałkańskim balkonie, na Bałkanach są takie pasieki w blokach, na balkonach, u nas to by na pewno nie przeszło, ale mówię, najlepszy miód i najbardziej prawdziwy to jest miód, który wytworzymy sami, ponieważ my mamy brak zaufania, ja jako pszczelarz spotykam się z wielkim brakiem zaufania i powiem Państwu tak, że Państwo mają wielki problem z zaufaniem komuś, od kogo kupujecie słoik miodu, który jecie przez 4 tygodnie, a jednocześnie tak pięknie dajecie się oszukiwać producentom samochodów, deweloperom i wszystkim panom w kołnierzykach, którzy mają taką pieczątkę do przybicia i wystawią Państwu KP. I tutaj Państwo, jak zobaczycie pieczątkę, jak zobaczycie dokument, to Wam się wydaje, że na pewno nie będziecie oszukani. A jednocześnie przychodzicie do pszczelarza i mówicie, proszę Pana, bo ja się chciałem tak pierwsze pytanie, chciałem się zapytać, czy Pan jest uczciwy, czy pan fałszuje miód? No proszę państwa, to jest pytanie bardzo nie na miejscu. Ja się bardzo często z tym pytaniem spotykam. Dlaczego państwo nie pytają w markecie? Dlaczego nie pytacie u dealera samochodowego? Wiecie, że te części, które są teraz używane, mają obniżoną żywotność i jednocześnie nie pytacie w takim miejscu, dlaczego jesteście nieuczciwi. Tylko pytacie tego biednego pszczelarza i go jeszcze szczujecie i powodujecie to, że on nie ma już ochoty prowadzić tej pasieki.
1: To może często chyba wynikać z tego, że jednak tutaj rozmawiamy bezpośrednio z tym producentem.
0: To znaczy nie, wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo jest się znęcać nad człowiekiem biednym i powiedzmy pszczelarze nie należą do majątnej grupy społeczeństwa i nad tą grupą społeczną jest łatwiej nam górować, działać z pozycji siły. Natomiast jak idziemy do pięknego salonu samochodowego, to nie śmiemy zwrócić uwagi, no przecież byśmy naruszyli coś, co jest takie dobre, lepsze i tam my czujemy się mali, a jednocześnie jak przychodzimy do kogoś, kto uczciwie produkuje miód, to czasami swoją rozmową tego człowieka poniżamy i ja apeluję Państwa, żeby sobie darować takie pytania. Jeśli Państwo nie mają zaufania do miodu sprzedawanego przez pszczelarza, macie Państwo dyskonty spożywcze, macie Państwo sklepy, z pewnością tam na półkach stoi, tutaj użyję takiego sarkazmu, miód najwyższej jakości.
1: Rozumiem. Tu dużo wątków się otwiera. Myślę, że nie wszystkie nam się uda zamknąć. Tutaj też troszeczkę odeszliśmy od tematu pasieki edukacyjnej. Może jeszcze, zanim do niej wrócimy, chciałbym zapytać, bo produkcja miodu, tak jak ty to robisz.
0: Pozyskiwanie.
1: Produkują pszczoły,
0: to jest proces
1: oczywiście
0: technologiczny, czyli coś bierzemy,
1: pozyskiwanie miodu na takim wysokim, już nie chcę powiedzieć przemysłowym, ale jednak rzemieślniczym poziomie. To jest dość skomplikowany proces wymagający.
0: Nie, absolutnie. To jest proces dla każdego. Każdy może zostać pszczelarzem.
1: Proszę Państwa, każdy założy pasiekę z kilkudziesięciu uli, ale jeżeli byśmy chcieli jeden, dwa ule.
0: Ale zawsze się zaczyna.
1: Ule,
0: to proszę Państwa, każda podróż w życiu zaczyna się od pierwszego kroku.
1: Czy każdy może mieć pszczoły, produkować miód dla siebie i nie poświęcać temu całego życia?
0: Oczywiście.
1: Jak to wygląda?
0: Oczywiście. Możemy zacząć od jednego ula, natomiast ja zawsze mówię, że...
1: Co jest potrzebne? Poza ulem oczywiście.
0: Chęci i decyzja, bo proszę Państwa, bo to, że my sobie w głowie założymy, że chcemy być pszczelarzem, to jeszcze nic nie znaczy. Zostanie pszczelarzem, to jest zakup pierwszych uli. Ja Państwu powiem, czasami to można nawet dostać od kogoś nieodpłatnie, za darmo, chociaż my powinniśmy unikać brania od ludzi czegokolwiek, bądź za darmo, zawsze powinniśmy jakoś to, co dostajemy, gratyfikować, może innym prezentem, może w zupełnie inny sposób. Natomiast, proszę Państwa, pierwszy krok, czyli kupić pszczoły, dostać pszczoły, złapać rój, cokolwiek. Jeśli mamy na coś ochotę, proszę Państwa, jutro kawa będzie chłodna, nasze życie mija, tak jak ta kawa stygnie i proszę Państwa, jeśli ktoś ma ochotę zostać pszczelarzem, to to musi to zrobić dzisiaj. Nie na wiosnę, nie na jesieni, nie w przyszłym roku, nie jak przeczytam książkę. Proszę Państwa, założenie pasieki zaczyna się od kupienia pszczół, nie od kupienia miodarki, nie od przeczytania książki, nie u wizyty u pszczelarza. Oczywiście minimum wiedzy, fundament jest niezbędny, natomiast pszczelarstwo zaczyna się od posiadania pszczół i od takiego empirycznego sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja wszystkich zachęcam.
1: Właśnie, a czy jeżeli odwiedzimy pasiekę edukacyjną w Dziwiszowie, to tam możemy taką wiedzę zdobyć? Możemy zdobyć odpowiedź na pytanie, czy chcemy mieć pszczoły?
0: Taki jest cel tej pasieki edukacyjnej. I tutaj oczywiście mamy takie grupy zorganizowane ze szkoły, gdzie nie ma tej intymnej, może słowo intymnej atmosfery to, ale to może i jest właściwe słowo, ponieważ jeśli chcemy się czegoś dopytać,
1: atmosfery do zadawania
0: zadawania pytań i już i z tych grup zorganizowanych, które przychodzą, oczywiście staramy się jako stowarzyszenie wyłapać osoby, które zainteresowały się troszeczkę bardziej i które by chciały zostać pszczelarzem, które by chciały się dopytać, zainteresować. Ta pasieka jest otwarta dla wszystkich. Nikomu nie odmówię, chyba że ktoś będzie oczywiście miły, niesympatyczny, niemiły, niesympatyczny, wulgarny, to taką osobę pożegnam, natomiast pasieka jest otwarta dla wszystkich codziennie. Ja nie ukrywam numeru telefonu, można zadzwonić, można przyjść, czy to grupa zorganizowana, to wszystko jest nieodpłatne. Ja to robię wszystko społecznie w czasie wolnym i proszę Państwa, też jest określona grupa, ilość grup, ilość osób, które mogę przyjąć. Nikomu nie odmówię.
1: I tu krótka przerwa, a my wrócimy do naszej rozmowy. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, dzień dobry. Wracamy do rozmowy z Patrykiem Waloszczykiem, a rozmawiamy o pasiece edukacyjnej. Ponownie witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Patryku, rozmawiamy dzisiaj o pasiece edukacyjnej, którą stworzyłeś w ubiegłym roku w Dziwiszowie. Tam można zobaczyć, jak pszczoły żyją, można się dowiedzieć tego, jak powstaje miód, ale także można sprawdzić, czy na przykład my nie chcemy zostać pszczelarzami. Dużo pojawia się takich osób, które na przykład odwiedzają się po to, żeby troszeczkę sprawdzić, czy nadają się na pszczelarzy?
0: Ja tutaj powiem, ustosunkuję się do pierwszej części wypowiedzi, nie stworzyłem, tylko stworzyliśmy. To jest pasieka prowadzona przez Stowarzyszenie Kwiaty Polskie. Powstała dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale również przy wsparciu lokalnych samorządowców, lokalnych parlamentarzystów. Także proszę Państwa, jest cała grupa ludzi, którzy dobrze tej pasiece życzą i starają się o to, żeby ona cały czas gdzieś funkcjonowała, była widoczna. Jeśli chodzi o ilość osób chętnych, ona przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mamy mrozy, jest zimno. W związku z tym tych odwiedzających jest troszeczkę mniej, ale mam całą listę chętnych czekających na takie warsztaty, na poprawę pogody, a może nie na poprawę, czekających na wiosnę. Czyli wiosną chętni zaatakują. To jest miejsce otwarte nie tylko dla szkół, nie tylko dla seniorów, ale także również dla turystów, dla osób indywidualnych. Ja robię to w czasie wolnym, społecznie, nie otrzymuję za to żadnej gratyfikacji finansowej, o co wielu pszczelarzy, kolegów mnie podejrzewa. Natomiast robię to absolutnie społecznie, w czasie wolnym, zamiast oglądać telewizor, zamiast słuchać radia, czytać książkę, to ja wybieram taką drogę, że idę do ludzi i rozmawiam z nimi o pszczołach.
1: Jakie tematy najczęściej są poruszane w czasie takich rozmów?
0: Tematy, które bezpośrednio dotyczą rozmówcy, czyli jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to zdrowie, jeśli ktoś ma kłopoty z cerą, to z cerą, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to takie tematy dotyczące generalnie wszystkiego, ponieważ młodzi ludzie...
1: Ciekawość.
0: Młodzi ludzie mają tą swoją ciekawość i ja zawsze pozwalam osobom, które odwiedzają tą pasiekę, żeby to one powiedziały, o czym chcą rozmawiać, ponieważ każdy... Ja też nie jestem jakąś alfą i omegą odnośnie pszczół, pszczelarstwa, cały czas się uczę, cały czas tą gdzieś wiedzę zdobywam, rozszerzam i tutaj te wizyty również mnie inspirują do tego, żeby tą wiedzę cały czas nie tylko ugruntowywać, ale też tą wiedzę nową zdobywać. Także tematy są różne, często są to tematy również nie dotyczące pszczół, bo każdy z nas ma jakieś problemy i ja czasami zastanawiam się, czy ja nie jestem jakąś alternatywą dla psychiatry, psychologa, a te pszczoły to są tylko taką wymówką, żeby ktoś mnie odwiedził.
1: Rozumiem. Rozmawiamy o pasiece, natomiast jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, jak ona tak naprawdę wygląda, bo wielu naszym słuchaczom pasieka może się kojarzyć po prostu z ulami, które są ustawione na jakimś ładnym, zielonym terenie. Natomiast tutaj to są specjalne kontenery, w których możemy jakby zobaczyć taki pomniejszony model pozyskiwania miodu. Dobrze mówię?
0: Tak, te kontenery są w pełni mobilne i moim marzeniem jest to, żeby mieć środek transportu do tych kontenerów, żeby te kontenery załadować na jakąś małą ciężarówkę, podjechać pod szkołę, podjechać pod miejsce, w którym ta edukacja jest naprawdę potrzebna, bo nie każdy może dotrzeć na taką pasiekę edukacyjną. Także kontenery są w pełni mobilne, można po zaczepieniu haków po prostu je załadować i w przeciągu 10 minut one są załadowane na ciężarówce i przenieść je w dowolne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie. Może zaryzykowałbym nawet stwierdzenie na całym świecie. Takim marzeniem by było dla mnie to, żeby ten sprzęt był na tyle mobilny, żeby na przykład odwiedzić jakieś inne kraje, porozmawiać z innymi pszczelarzami, nawiązać współpracę, pojechać z edukacją tam, gdzie jej nie ma, gdzie ona jest potrzebna, gdzie ona by miała jakąś taką dodatnią wartość społeczną do krajów, w których powiedzmy te pszczoły mogą być szansą dla społeczeństwa na zmianę ich życia. Także ja tutaj mam taką bujną fantazję mam. Aha. I chciałbym, żeby to się kiedyś zrealizowało. Ja wiem, że wszystko, co w życiu założyłem, się zrealizuje, także chciałbym, żeby ta pasieka była troszeczkę bardziej mobilna. Natomiast tutaj obok pasieki jest taki ogródek miododajny, stoją ule, gdzie są prawdziwe pszczoły. Można
1: Czyli
0: założyć prawdziwy strój.
1: Nie ma.
0: No jak wlecą, to są. Natomiast proszę Państwa, czy jest to miejsce dla kogoś, kto panicznie boi się pszczół? Tak i nie. To znaczy, to jest miejsce, gdzie ten strach można przełamać, natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli się ktoś panicznie boi, to można, na pewno warto próbować, na pewno ta pasieka w Dziwiszowie edukacyjna jest miejscem, gdzie można ten strach przełamać, ale w życiu nic na siłę, wszystko powolutku.
1: A teraz spróbujmy wymienić, czego możemy się dowiedzieć, jakie narzędzia, jakie przedmioty, jakie rzeczy czekają na nas we wnętrzu pasieki edukacyjnej, bo pamiętam, chyba wzrok najbardziej przykuwają te stalowe kadzie, których chyba właśnie przetwarza się miód, czy dobrze mówię?
0: Nie, słowo przetwarza. Miód jest produktem pochodzenia rolniczego, produktem nieprzetworzonym. Tutaj on jest po prostu pozyskany i wlany do słoików, ewentualnie jest cedzenie, które nie jest jakimś tam procesem, który zmienia właściwości fizyko-chemiczne miodu. Także tutaj jest proces, o tych procesach to bym tak niechętnie bym to nazywał ani produkcją, ani procesami. To jest po prostu produkt rolniczy nieprzetworzony. Oczywiście największe emocje wzbudzają te miodarki, te zbiorniki na miód. Każdy z nas, jak je widzi, to zaczyna sobie liczyć, ile ten pszczelarz musi zarabiać. Tylko nikt nie widzi tych kosztów pozyskania produktu i tutaj jakby też staramy się opowiedzieć o tym, jakie to są koszty, jak bardzo jest to czasochłonne, jak drogie są te miodarki, ponieważ ja powiem Państwu, że takie miodarki, no to największa miodarka, jaką gdzieś tam powiedzmy widziałem w ofercie, no to już jest w cenie chińskiego suwa, także tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi i powiedzmy sobie szczerze, że rozpoczęcie takiej profesjonalnej pasieki to no bez pół miliona nie podchodź. Ja mówię o pasiece, która miałaby dać stabilną sytuację finansową i być jedynym źródłem utrzymania dla powiedzmy dwuosobowej rodziny z dzieckiem. Ja myślę, że to jest około 200 uli na dzień dzisiejszy. I tutaj jeśli byśmy wzięli pod uwagę koszt zakupu gruntu, wybudowania jakiejś skromnej, nazwijmy to szopy, pomieszczenia, pracowni, do tego zakup uli rodzin pszczelich, to pół miliona pęka. Pół miliona pęka. Ale pamiętajmy, że zaczyna się wszystko w życiu od pierwszego kroku, powolutku. I taki stary ul można już kupić za 50 zł. Rodzinę pszczelą można do niego zwabić, można tą rodzinę kupić za kwotę powiedzmy 300 zł. Jakąś miodarkę, którą pszczelarz chce wyrzucić na śmietnik, starą, nie spełniającą żadnych norm spożywczych. Można kupić powiedzmy też za 50-100 zł. Także ta pierwsza przygoda wcale nie musi być droga. My nie odbierajmy tego jako czegoś, gdzie próg wejścia jest powiedzmy 50, 100 tysięcy, pół miliona, tak jak wspomniałem. Nie, nie, nie. kroczkami, łyżeczką, powolutku i naprawdę możemy dojść do bardzo dużej w pełni najpierw samofinansującej się pasieki, a później przynoszącej nam jakieś tam, powiedzmy, dodatkowe dochody. Natomiast ja też uprzedzam, ponieważ jest takie powiedzenie, że rolnik śpi, a w polu mu rośnie. I o pszczelarzach jest tak samo, myślą ludzie, że pszczelarz śpi, a tam magicznie pszczoła się zbiera. Pracuje. Tak, pszczoła pracują, to tylko wyciąga. Proszę Państwa, to jest ciężka, fizyczna charówka i taka nadstawka z miodem potrafi czasami ważyć 40-50 kg. Jest ciężka, pot, pracuje się w upale, jak wszyscy jadą na wakacje, to wtedy człowiek pracuje. Przy pszczołach nie ma tego, że zrobimy coś jutro, pojutrze, albo robimy dzisiaj, albo one nam się wyroją, uciekną na drzewo i koniec naszej produkcji miodu z tej rodziny. Także to jest, mówię, to jest dla osób zdyscyplinowanych, pracowitych i powiedziałbym silnych fizycznie. Jeśli chodzi o pasiekę, która już tam liczy około 20 uli, to tutaj tężyzna fizyczna jak najbardziej wskazana, odporność na urządlenie, odporność na ból. Natomiast pszczoły bardzo dużo uczą. Pszczoły uczą odpowiedzialności.
1: Przepraszam cię.
0: Pszczoły nie lubią alkoholu.
1: Aha, przepraszam, ale tak. Bo cały czas mówisz o takiej profesjonalnej pasiece, bo jeżeli ktoś chce mieć jeden ul
0: za 50 zł kupiony od jakiegoś starszego pana, złapana rójka i kupiona stara miodarka ocynkowana, który po prostu stał się jakimś takim, powiedzmy, synonimem zła, piekła i diabła, a przecież my żeśmy jako dzieci jedli z takich naczyń i
1: Czym innym jest profesjonalna pasieka, czym innym jest taki hobbystyczny ul, jeden na przykład niewielki?
0: Nie, ja mówię trzy. Jasne. Trzy ule to jest takie optimum. Ponieważ jeśli ta
1: pszczoła... Chodzi mi o to, żeby słuchacz zrozumiał, czy to jest coś, co można robić hobbystycznie i nie poświęcać na to całego życia?
0: Oczywiście. To jest tak samo, proszę Państwa, jak mamy, powiedzmy, jednego pieska czy kotka, albo całą hodowlę. Jeśli mamy 5 czy 7 piesków, jeździmy na wystawy, rozmnażamy, poświęcamy temu życie, to zajmuje dużo czasu. Ale jak mamy jednego pieska, ale dalej my musimy z nim wyjść na spacer, nakarmić, wyczesać.
1: Zmienia się skala.
0: Oczywiście, zmienia się po prostu skala, natomiast obowiązek pozostaje. I tutaj pszczoły są bezwzględne przy tym, bo o ile piesek nam nasika w domu, o tyle pszczoły uciekną na drzewo i ich już nie ma i nie ma miodu wtedy, prawda? Zostaje tam garstka pszczół w ulu, które już w danym roku miodu nie wyprodukują. Natomiast pszczoły uczą bardzo dużo i ja myślę, że jeśli ktoś ma dzieci, wnuki, które poszukują jakiejś swojej drogi życiowej, to tutaj pszczoły mogą dać naprawdę wiele odnośnie charakteru, odnośnie odpowiedzialności. I powiem Państwu, że ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy w świecie pszczół są, oni naprawdę bardzo pomaga w życiu zawodowym. To uspokaja, likwiduje stres, ponieważ stres w obecności zwierząt jest przez zwierzęta bardzo mocno odbierany. Pszczoły, wiadomo, jak ktoś będzie zestresowany, pożądlą, ktoś jest pijany, pożądlą. Także tutaj alkohol i stres przy pszczołach skutkuje pożądleniami. I pszczoły są chimeryczne, tak samo jak nasze partnerki, nasi partnerzy życiowi, nasze dzieci. Także to też tutaj pszczoły w zależności od dnia, od pogody różnie reagują na swojego opiekuna i to też musimy gdzieś wziąć pod uwagę.
1: Jakie plany? Bo powiedziałeś o tych planach dalekosiężnych związanych z mobilnością pasieki edukacyjnej, ale na pewno są też jakieś takie mniejsze, te, które da się zrealizować w najbliższych miesiącach. Na pewno czeka już to, co wspomniałeś, długa lista odwiedzających dziwiszów i pszczoły, które tam mieszkają. Natomiast czy coś jeszcze w związku z pasieką będziesz planował? Jakąś rozbudowę, jakieś dodatkowe atrakcje, elementy, czy jeszcze temat jest zbyt świeży, żeby coś zmieniać?
0: Odnośnie planów, to jedno w życiu jest pewne, że wszyscy umrzemy. Nie ma ludzi, którzy żyją wiecznie i właśnie to mnie inspiruje do tego, żeby żyć tak, żeby to ludzie mnie wspominali, żeby żyć pełnią życia. A dla mnie pełnia życia to jest ta edukacja i jest jeden cel, przeszkolić jak najwięcej osób i pozyskać te osoby, które się zainteresują, zainspirują i sprzedać im ten niesamowity świat pszczół. sprzedać im w kontekście takim, żeby te osoby się zainteresowały, żeby zostały pszczelarzami i żeby później mogły wyedukować kolejne pokolenia. Także cel jest bardzo taki przyziemny, natomiast wiadomo, w życiu najważniejsze, żeby się rozwijać. Ja myślę, że ta pasieka również w tym roku będzie się rozwijała. Mam nadzieję, troszeczkę wyszły takie choroby wieku młodzieńczego, chociażby jak ogrzewanie, ponieważ no fajnie, pasieka jest, przychodzą dzieciaki, jest zimno i jest na razie jakiś prymitywny sposób ogrzewania i tutaj powiedzmy na pewno ogrzewanie tych kontenerów jest takim czymś, co wyszło w praniu. Z pewnością takie prozaiczne rzeczy, że jeśli one nie są stale ogrzewane, to skrapla się w nich woda. Kiedy gdzieś tam powiedzmy wystąpi pług trosy na ścianach czy na tym sprzęcie pszczelarskim, także tutaj to przede wszystkim tą wilgoć i chłodność, to są dwie rzeczy, które będę musiał wyeliminować.
1: Czyli ciepło się trzeba ubierać, jak się idzie do was zimą. To ja jeszcze na koniec zapytam, co pszczoły robią zimą, bo pszczelarze pewnie pracują.
0: Nie śpią, nie śpią. Jak ktoś może spać, kto nie ma powiek? Pszczoły nie mają powiek. Ich procesy życiowe zwalniają, jest chłodno i one zbijają się w kłąb zimowy. I te pszczoły zamieniają się miejscami, także na zewnątrz kłębu o tej porze roku, kiedy jest bardzo zimno, czasami jest szron, a w środku panuje temperatura około 36 stopni i tam w środku jest matka. Pszczoły chronią matkę, ponieważ ona jest gwarantem odbudowy takiej pszczelej kolonii, także tak spędzają pszczoły zimę. Te pszczoły, które urodziły się zbyt wcześnie, zbyt późno, one zimy nie przeżywają, padają zimą, natomiast cały czas pracują nad tym, żeby tak ta kolonia przetrwała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za opowieść o pasiece, o pszczołach, a moim i Państwa gościem był Patryk Waloszczyk, pszczelarz z Dziwiszowa. Dziękuję Ci
0: serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: A jeżeli chcą Państwo nieco więcej dowiedzieć się o pszczołach, o tym jak powstaje miód, albo o ciekawostkach z życia pasieki, to koniecznie musicie odwiedzić Dziwiszów. Tam w edukacyjnej pasiece czeka na Was masa tajemnic, smaczków i ciekawostek. Natomiast ja zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy z naszego regionu, z naszej okolicy, a te będą na Was czekać niezmiennie na antenie Eski 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
3: Przy mikrofonie Maciej Żółkiewicz. Teatr można zrobić z wszystkiego. Można zaanimować, serwetkę, zabawkę i dobrze się przy tym bawić. Mówi Waldemar Wolański, reżyser i autor muzyki do przedstawienia Krawiec Paniteczka. Spektakl wszedł już na afisz i grany jest w Zdrojowym Teatrze Animacji. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z jego autorami.
4: Joanna Hrk, scenograf.
5: Jak wygląda ta scenografia? Gdyby można było troszeczkę zdradzić, ale też nie zaspoilerować, bardziej zachęcić do tego przyjścia do nas.
4: Scenografia jakby rodzi się na oczach widza w niektórych momentach i jakby ma zachęcić do tego, żeby zgadywać, co w pracowni krawieckiej może się przydać w takiej długiej podróży krawca przez różne jego przygody. Natomiast tak w warstwie plastycznej jest to po prostu, są to parawany obszyte patchworkami. Bardzo kolorowe, każda kraina ma swoją, jakby swoją kolorystykę. Natomiast no, przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć, że pracownie są absolutnie cudowne, zrobiły przepiękne patchworki, jestem zachwycona. Mam nadzieję, że widzom też się będzie podobało.
5: Krainy?
4: No bo krawiec podróżuje, jest to tak naprawdę bajka drogi, w związku z czym podróżuje i na swojej drodze napotyka różne magiczne czasami miejsca, w związku z czym no i czym innym jest Łąka, czym innym jest miasteczko Trajda-Rajda i jeszcze inne dom, w którym mieszkają diabły, więc to są takie właśnie różne miejsca, w których pojawia się nasz bohater.
6: Diana Jonkisz, aktorka Zdrojowego Teatru Animacji.
5: Jest pani księżniczką, w którym momencie się pani pojawia?
6: No, księżniczki w takich królewnych, w takich bajkach najczęściej pojawiają się gdzieś tam na samym koniuszku, bo są taką słodką wisienką na torcie. Ale konstrukcja tego spektaklu jest taka, że zastajemy pewien zakład krawiecki, który ma pewne problemy organizacyjne. W związku z tym nie może nic uszyć, ale uszyje bajkę.
5: Gra pani pewnie lalką, bo jest to teatr ZTA, Zdrojowy Teatr Animacji. Jaka jest pani lalka?
6: No i tu może tak zdradzę też, że wszystko dzieje się w Zakładzie Krawieckim, więc te lalki, które my animujemy, to nie są takie lalki w sensie rozumienia takiego teatralnego, czyli jakaś pacynka, marionetka czy kukiełka. Nie, to są lalki, które są stworzone z rzeczy, które mogłyby się znaleźć w takiej pracowni krawieckiej. I tutaj jest taka może zachęta trochę dla naszych widzów, dla rodzin, które nas odwiedzą, żeby zastanowić się, czym jest ta animacja i jak my możemy te animacje wykorzystać w swoich wspólnych zabawach.
5: Da się lubić pani postać?
6: No, myślę, że tak. No, zdecydowanie księżniczki zawsze są do lubienia i są najmilszymi osobami najczęściej w przedstawieniach dla dzieci. No ale też jakby moja główna postać, czyli pani Krawcowa, która jest, też myślę, że da się lubić.
5: Okej, okay, a za co pani lubi swoją postać?
6: No za to, że jest troszeczkę przewrotna. My tutaj właśnie budujemy między aktorami takie relacje, które nie wynikają bezpośrednio z budowy Krawca Niteczki, czyli tekstu, ale są jakby atrakcyjne i dodają pewnej lekkości tej całej opowieści.
5: Jest pan reżyserem, prawda?
7: Tak, wieść gminna niesie, że jestem reżyserem, ale nie jestem tylko reżyserem. Tutaj występuję w trzech postaciach. Jestem adaptatorem i autorem tekstu, ponieważ przedstawienie oparte jest na krótkim opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego, które tak naprawdę mieści się na jednej, dwóch stronicach tekstu. Natomiast z tego trzeba było zrobić 70-minutowe przedstawienie, w związku z czym trzeba było dopisać sporo akcji, sporo tekstu, napisać piosenki. Trzeba było do tych piosenek skomponować muzykę i również jestem autorem tej muzyki, no i jestem reżyserem. W związku z czym tak no, ogarniam dużą część materii tego spektaklu, a spektakl jest taki trochę wpuszczający w maliny, jak to się mówi obiegowo, to znaczy no, na wprost to jest tak naprawdę bajka. Bardzo klasyczna, jedna z tych takich, no można powiedzieć, złotego kanonu bajek, które dzieci powinny znać. Natomiast to jest przedstawienie, które jest uszyte na paru warstwach, bo to jest teatr w teatrze. To znaczy mamy zespół aktorski, który wciela się w pracowników pracowni krawieckiej, która to pracownia z braku nici i pieniędzy no, musi się czymś zająć, ponieważ ma już klientów, czyli widzów, w związku z czym postanawia uszyć bajkę. I jakby te żonglowanie na tych trzech piętrach, no to jest dopiero prawdziwa maestria w obserwowaniu jakby tego zespołu, ponieważ tak jak oni żonglują postaciami, żonglują charakterami, to jest no coś, co trzeba było wymyślić tutaj na miejscu. To jest także przedstawienie w takiej no, rzadko spotykanej konwencji tak zwanego teatru przedmiotu. Jak tutaj już zostało wspomniane, my nie gramy takimi typowymi, zmechanizowanymi lalkami, tylko bierzemy przedmioty, które nas otaczają. Oczywiście te przedmioty są teatralizowane. One trochę pomagają wyobraźni dziecka, aby sobie wyobrazić, że na przykład wieszak jest diabłem, a manekin jest królewną, że lasko jest psem i tak dalej, czy też wazą do zupy. Natomiast generalnie to są przedmioty codziennego użytku. I jakby moim zamysłem inscenizatora było to, aby pokazać dzieciom i zasugerować dzieciom i rodzicom, że teatr można robić z wszystkiego. Wcale nie musimy mieć strasznie drogich, zmechanizowanych, skomplikowanych lalek, aby zrobić teatr. Możemy wziąć to, co nas otacza. Łyżeczkę, widelec, but, parasol i z tego można zrobić wspaniałe przedstawienie i też taki jest cel tej inscenizacji. Aktorzy wydawałoby się, że z niczego wyczarowują mnóstwo krain, przez które wędrują główni bohaterowie i wydawałoby się, że no, co można zrobić ze scenografii, która stoi niezmienna na scenie. Okazuje się, że ona jest tak czarowna i tak magiczna, że wszystko zależy jednak od rąk aktorów, od światła, od umiejscowienia, od położenia innych akcentów, tak to sobie nazwijmy. Mamy wrażenie, że tutaj się strasznie dużo dzieje, bo też dzieje się strasznie dużo, ale jakby w każdej warstwie aktorskiej, inscenizacyjnej, scenograficznej, muzycznej. No i tu składam głęboki ukłon jakby i całemu zespołowi technicznemu teatru, ale przede wszystkim zespołowi aktorskiemu, bo to praca była bardzo przyjemna, jak zwykle. To już jest moja kolejna inscenizacja w tym teatrze. Mnie się znakomicie pracuje z tymi aktorami. Wydawałoby się, że tak no, prostą historię, będzie się też prosto tworzyło. Nie tworzyło się prosto. Mieliśmy sporo zadań, które trzeba było rozwiązać, zadań trudnych, fizycznie ciężkich do wykonania. No, ale okazało się, że jak co nie było dla mnie też zaskoczeniem, świetnie sobie sprostali z postawionymi zadaniami. No i wyszło to, co wyszło.
5: Jakie to trudne wyzwania teraz były właśnie przy tym przedstawieniu? Czy to chodziło o to, żeby zrobić z dwustronicowej kartki całą bajkę, czy coś jeszcze pan tutaj miał na myśli?
7: Znaczy, tworzenie spektaklu jest trudne w wielu warstwach, natomiast jeżeli mówimy o trudnościach tej inscenizacji, to no, oczywiście to są różne trudności. Trudności dla mnie jako reżysera, trudności różne dla aktorów. No, jeżeli Diana Jonkisz, która gra królewnę, musi dźwignąć manekin, który jest wielkości człowieka, to jest po prostu fizycznie ciężkie, a to też nie o to chodzi, żeby dźwignąć ten manekin, tylko żeby nim zagrać, żeby on się poruszał, żeby animował, żeby widzowie patrzyli na manekin, a nie na aktorkę. Gramy w wielu planach, w związku z czym jak się nie pogubić w tych planach, w którym momencie kończy się Diana Jonkisz, a zaczyna się wybitna specjalistka od wszywania prawego rękawa w pracowni krawieckiej, Hetka Pentelka, a w którym momencie zaczyna się królewna. To żonglowanie tymi piętrami tak, żeby płynnie przechodzić jakby z kolejnego poziomu w kolejny, no to są już zadania stricte aktorskie, trudne animacyjne i trudne też rzemieślniczo, w związku z czym no, było tutaj bardzo dużo takich wyzwań. Muzyka jest wielogłosowa, do tego jest choreografia, a to wszystko trzeba zrobić tak, aby widz miał wrażenie lekkości i zabawy, że my to tak robimy, od tak en passant, że tak się wyrażę. Mam wrażenie, że nam się to bardzo dobrze udało. Aktorzy wychodzą mokrzy po przedstawieniu, ale ponieważ sam kiedyś dawno temu byłem aktorem, mam też takie poczucie, że aktor lubi, jak ma takie poczucie, że no, na tej scenie faktycznie się narobił, a oni się tutaj narabiają. Przy całym poczuciu lekkości materii i tego, co się zabawości, tego, co się dzieje na scenie. Jest 7 piosenek, z czego 6 jest śpiewanych przez cały zespół, czasami wielogłosowo. Muzyka nie jest specjalnie rozbuchana aranżacyjnie, ale to też wynika z konwencji, ponieważ my troszeczkę nawiązujemy stylistycznie do takich sklepów cynamonowych, Schulza, do Skrzypka na dachu, do Chagalla. To jest taki trochę przedwojenny zakład krawiecki, w którym stoi jeszcze taka stara maszyna zingerowska na pedały, w których żelazka są na dusze, gdzie nie ma elektroniki, plastyku, no, tych wszystkich takich gadżetów XXI wieku. W związku z czym też i ta muzyka nie rozsiewa takich wszystkich alikwotów elektronicznych, tak to sobie nazwijmy. Natomiast jest wystarczająco barwna.
8: Sylwester Cooper, aktor i kierownik artystyczny Zdrojowego Teatru Animacji.
5: Jaka jest pana postać?
8: Jestem odtwórcą roli Krawca, Niteczki w tym przedstawieniu. Gram, można powiedzieć, od początku do końca jedną lalką, jest to manekin. Można powiedzieć, że mam najłatwiejsze zadanie, ponieważ ja mam tylko jedną postać. Nie muszę myśleć o niczym innym, tak jak koledzy, którzy mają masę rekwizytów, masę rzeczy muszą poukładać, poprzestawiać, także mam tę przyjemność, że gram tylko jedną postać. Lalka wygląda cudownie i cudownie się rusza. Ja nie chcę zdradzać wszystkiego, bo chciałbym, żeby widzowie to przyszli, ocenili i zobaczyli naszą trudną sztukę animacji tego przedstawienia.
5: Za co pan lubi postać? Czy lubi pan swoją postać i czy można lubić pana postać?
8: Po pierwsze, bardzo lubię tę postać, ponieważ tak, to jest prosty krawiec, skromny, któremu przyśniło się, że może zostać królem. Zostało mu to wywróżone przez spotkaną cygankę i on w tej swojej prostocie, poznając przyjaciół i swoją dobrocią, uzyskuje właściwie to, co mu się przyśniło. Nie chciałbym zdradzać wszystkich przygód, jakie go spotykają, ale to jest bardzo prosty, życzliwy człowiek, którego po prostu spotyka szczęście.
5: Czy to jest bajka, tutaj reżyser troszeczkę więcej powiedział, czy to jest bajka dla dorosłych i dla dzieci?
8: Myślę, że tak. To jest bajka rodzinna, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rodzice będą mogli na wiele tematów porozmawiać z dziećmi. I przede wszystkim jest to bardzo interaktywne przedstawienie.
5: Od jakiego wieku można przychodzić?
8: od dwulatki, trzylatki, dzieci przedszkolne do 6-7 roku życia, tak? To jest ten przedział.
5: Okej, okay, i 60-latkowie.
8: I 60-latkowie, i 99-latkowie. Animacja wszystkimi lalkami w tym przedstawieniu jest, można powiedzieć, taka dwufunkcyjna. Poza tym, że my gramy też w żywym planie, tak samo posługujemy się tymi manekinami, aby one wyrażały emocje przez nas. Także tu jest taka podwójna złożoność tej akurat sytuacji i tego grania emocjonalnego, przeniesienia charakteru, wszystkich emocji na postać i na dalszy przebieg akcji.
5: Dwumetrowa lalka też? Tak dużo?
8: No, może dwumetrowa nie, ale tak 1,80 m.
5: Ej, ile waży?
4: Optymalnie najlżejsza, bo jest szczupły, bo krawiec niteczka jest chudy, że przypomina igłę i nitkę. W związku z czym jest to manekin krawiecki, ale bardzo wyszczuplony, taki po prostu fit.
3: Mówi dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Małgorzata Nauka.
9: To jest przedstawienie dla dzieci młodszych od 5 roku życia, myślę, że tak od 4 nawet spokojnie. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć radiosłuchaczom, że by nastawili się na różne niespodziewane zwroty akcji, ale też na działania polegające na interakcji z widownią. Także proszę Państwa, proszę się przygotować, że możecie Państwo zostać zmierzeni w różnych częściach ciała. Zapraszamy też widzów na scenę. Pan Waldemar Wolański wymyślił takie niesamowite zwroty akcji i no, współpracujemy bardzo intensywnie z publicznością, żeby nie zdradzać więcej szczegółów i żebyście Państwo mieli chęć przyjść do teatru, no to powiem, że na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo.
8: Chciałem tylko dodać, że cudowną choreografię mieliśmy przyjemność pracować z panią Joanną Wolańską, która zrobiła wspaniałe układy taneczne. Spektakl jest roztańczony, rozśpiewany, a widz na tym przedstawieniu nie może czuć się bezpieczny, także...
5: No właśnie to mierzenie.
3: Krawiec paniteczka dla wszystkich i w każdym wieku. Do zobaczenia w Zdrojowym Teatrze Animacji. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasze kolejne magazyny lokalne.
2: Magazyn lokalny.
3: Witam, przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Udało się nam porozmawiać z najstarszym wolontariuszem w Polsce, Ryszardem Kiełkiem. Mieszka w Karpaczu. Mieliśmy szansę wymienić parę słów właśnie o wolontariacie.
10: Nazywam się Ryszard Kiełek, a o funkcji trudno mówić. Jestem najstarszym wolontariuszem w Polsce.
11: Najstarszy wolontariusz w Polsce.
10: Tak, 42 lata. Nie ma starszych. Też pierwszą fundację w Polsce pomocową dla dzieci utworzyłem, mieszkanie w Warszawie, Uśmiech Dziecka. Także jest o czym mówić i mówię, nigdy nie zwątpiłem. Mam 75 lat. Jeden z moich przyjaciół pokazuje mi kółka na czole. Ryszard, przecież ty już swoje przeżyłeś, swoje zrobiłeś, a mnie ciągle mało. I każda akcja, każda kampania mnie nakręca. Ja po prostu widzę w tym sens życia i namawiam też wszystkich i seniorów, nie tylko seniorów, do włączania się do wolontariatu, bo to jest jakieś ujście dla człowieka. Jest jakieś takie uspokojenie własnej duszy, serca, wrażliwości, nie wiem jak to nazwać, ale ja nie potrafię bez tego żyć. Czuję się w wolontariacie jak ryba w wodzie. Ciągle potrzeba kontaktów. Ja prowadzę kampanię od wielu, wielu lat czytania dzieciom. To jest cała Polska czyta dzieciom. No, odwiedzam przedszkola, szkoły, szpitale, ośrodki opiekuńcze i czytam ich literaturę, która tam im pasuje. Dobieramy sobie w zależności od wieku, ale przy okazji wykorzystuję taki moment, zawsze znajdę, o wolontariacie. Rzucam temat wolontariatu. Pytam się, czy dzieci w domu pomagacie rodzicom, czy w szkole pomagacie między sobą, czy potraficie się podzielić ostatnią kromką chleba. No i to się wywołuje burza mózgów. Fajnie, bo ja się cieszę, bo widzę, że a tam paluszek pod górę. Panie Rysiu, ja chcę być wolontariuszką, czy wolontariuszem. No to cieszy człowieka. No i ja w tym widzę sens życia. Ja byłem biznesmenem, byłem takim człowiekiem, przedsiębiorcą, ale to mnie pieniądze nie dawały radości. Radość daje mi wolontariat. Pomoc, którą mogę dać od siebie dla drugiego człowieka, czy to jest malutki, czy duży, nieważne. I sens życia, i ja wie, tutaj kiedyś doktor Zembala, mój przyjaciel, też kawaler Orderu Uśmiechu, kiedyś tak w Głogowie, w takiej szkole powiedział takie piękne słowo, że słuchajcie, kochane dzieci, spróbujcie pozostawić po sobie ślad. No i cisza na sali. I dodał, najlepiej dobry. Także to dobro pozostaje, bo człowiek gdzieś odchodzi z tego świata, sobie człowiek to choć mi się zapomina, a dobro gdzieś tam zostaje, prawda? Ono emanuje na innych, to też ważne jest, prawda?
11: Order Uśmiechu nie zobowiązał do takiej dalszej walki?
10: No właśnie, często to pytanie dziennikarze zadają, panie Ryszardzie, czym dla pana jest Order Uśmiechu? Ja mówię, no być może kolejną inspiracją, ale ja nie dla orderów pomagam, tylko z potrzeby serca, zawsze się ripostuje w ten sposób, ale on napędził troszeczkę, to przyznam szczerze, dał mi tego kopniaka i to było w 1988 roku, to już działałem 7 lat wtedy, bo od 81 rozpocząłem wolontariat i to później 88, sok z cytryny, przysięga dzieciom, że na przekór wichrom, burzą.
11: To naprawdę był sok z cytryny?
10: Tak, tak, naprawdę, dzieci musiały wycisnąć i musiałem się po tym wszystkim, po przysiędze i tak dalej, uśmiechnąć. Był to trudny egzamin, trochę skłamałem, powiedziałem, że smakowo jak ten sok, jak ambrozja, no nie do końca tak było, no ale przy dzieciach musiałem zachować pozory, że było wszystko okej. Ale mówię, Order Uśmiechu jest pewną inspiracją, bo wśród kawalerów Orderu Uśmiechu, my się spotykamy często na różnych zlotach, są ludzie różnych profesji, są dziennikarze, są pisarze, są sportowcy, artyści, no różny przekrój społeczeństwa i my się spotykamy, wymiana poglądów, zdań, mam okazję zapoznać ciekawych ludzi, których w życiu bym nie spotkał. A na przykład miałem wielkie szczęście spotkać się na Watykanie wtedy z papieżem Janem Pawłem II. Gdyby nie Order Uśmiechu i nie prezentacja mojej osoby jako wolontariusza na Watykanie, takie piękne słowa, które przekazał dla mnie, że proszę siać to dobro jak najdłużej, a wiem, że pan to dobrze robi, ja mówię, skąd papież mógł wiedzieć? Ja nawet tam doszedłem, no...
11: Wiedza odgórna?
10: Tak jest, wiedza odgórna. Wiele takich osób znakomitych i mówię, z pierwszych stron gazet i poznałem i też od nich też czerpię pewne wartości. My się wszyscy w jakiś sposób tym wolontariatem zarażamy, może takie brzydkie słowo, ale to emanuje.
11: Czyli to są też wartości dodane?
10: Tak, wartości dodane. Ja mówię, te dzieci czasami mi zadają pytania w szkołach, jak to się zaczęło, od kiedy ten pierwszy, ten power, jak to młodzież mówi. Ja mówię, być może pierwsza impreza dobroczynna na rzecz dzieci niewidomych z Lasek pod Warszawą. I to zetknięcie się z nieszczęściem. Ja oczywiście jako małe dziecko gdzieś tam w szkole potrafiłem się podzielić ostatnią kromką chleba. To też była jakaś... Moi dziadkowie uratowali w okresie II wojny światowej życie całej dużej rodzinie żydowskiej, narażając własne i rodziny. Czyli to się też dostaje jakby z mlekiem matki. Ja mówię, wolontariusz to jest w jakiś sposób też i powołanie.
11: Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeżeli mógłbym się do niej odnieść, to jakie pan takie przykłady w swojej bogatej historii wolontariatu może wspomnieć? Takie, które... No, zmotywują.
10: Pewnego poranka wielkanocnego na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował największy samolot świata. Jumbo Jet wtedy to był. Na pokładzie tego samolotu przyleciała fundacja misiowa z USA. Taka dziwna fundacja, organizacja, która zbiera misie pluszowe z całej Ameryki i w kontenery, w samoloty i rozwożone są te misie dla dzieci chorych, biednych, ośrodków takich opiekuńczych. No i wylądowali Amerykanie na Okęciu. Ja sobie siedzę, pałaszuję śniadanie wielkanocne, a tu dryn, dzwonią dziennikarze Kuriera Polskiego I takie pytania. Byłem osobą znaną już w Warszawie, więc mieli telefony, namiary na mnie. Panie Ryszardzie, błagamy, prosimy o pomoc. Mój Boże, ktoś umarł, co się stało? A, przyleciała Fundacja Misiowa. Jaka Misiowa? Co się dzieje? Przywiozła misie, my nie wiemy, gdzie mam to rozwieźć, bo są święta Wielkiej Nocy. I tylko Pan może nam pomóc, bo Pan jeszcze się orientuje, w jakich placówkach mogą być dzieci. Ja wiem, a dlaczego takie wielkie zaufanie do mnie, nie wiem. Ale dobrze, mówię, dobra, przyjeżdżajcie. No i pamiętam taki duży samochód, chyba TIR, z tymi misiami. Podjechał na ulicę Krochmalną, gdzie mieszkałem, załadowałem się z tą fundacją i tak jeździmy po całej Warszawie. Wola, Żoliborz, Szpital na Litewskiej, ta lewa strona, później na prawą stronę Praga Północ, Praga Południe, do domu dziecka w Michalinie, którym się opiekowałem, tam trochę dzieci było, ale tych dzieci nie ubywało. A ta fundacja była taka dziwna, że oni tylko zostawiali tyle misi, ile było dzieci. Ja mówię, zostawcie to, ja po świętach rozwiozę, bo ja wiem, gdzie mam to rozwieźć. Ale nie, no musiałem to uszanować, bo oni mówią, że te misie polecą do Afryki dla biednych dzieci. No musiałem to uszanować. Ale to taka mała dygresja. No i tak jeszcze w ostatnim takim tchem mówię, Boże, co my zrobimy? No szkoda tych misi, bo tyle dzieci oczekuje na jakieś takie miłe przytulanki. No i mówię, pojedziemy jeszcze do Centrum Zdrowia Dziecka. Jak byłem w Michalinie, to już na linii Otwockiej, tam niedaleko. Tam na pewno są dzieci, bo nie opłaca się rodzicom zabierać dzieci na dwa dni, powiedzmy, świąteczne, jak dziecko jest nad morza czy z gór. No i z taką wielką nadzieją jedziemy do tego Międzylesia. I proszę sobie wyobrazić.
11: Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu.
10: Chciałem to powiedzieć, nie było komórek, nie było internetu. Trzeba było dojść do jakiegoś telefonu stacjonarnego, jakiejś budki telefonicznej. Ja taki zdenerwowany, a samochód nam stanął. Nie wiemy, co jest, czy się zepsuł, czy benzyny, bo tak nie potrafię powiedzieć. No i ja tak wychodzę, taki wyskakuję z tego samochodu i widzę, że za płotem krzątają się siostry zakonne. Ja tak zagadałem z jednej siostrzyczki, mojej siostrzyczko, prosimy o możliwość zatelefonowania, czy Państwo macie telefon. Widzę, duże jak maszysko, nie? A siostry, i mówię, aha, jeszcze mówię, że wieziemy misie pluszowe w darze dla chorych dzieci do szpitala OTU w Międzylesiu, tylko pokazuję. A siostra zakonna się wzięła za bok, tak, misie pluszowe, to może Państwo nas odwiedzicie. A wie, Boże, gdzie ta siostra nas zaprasza? I wchodzimy z tą delegacją do dużego gmaszyska. Pamiętam trzy sale w kolorze białym, różowym, niebieskim. Na tych salach pełno dzieci, strasznie cierpiących, w takich kojcach umieszczone, tylko takie kulki, tylko oczy było widać. To były dzieci, trafiliśmy do ośrodka dzieci niechcianych, dzieci odrzuconych, dzieci upośledzonych w makabrycznym stopniu. Ja nie wiedziałem, a czy znałem topografię całej Warszawy, że na przemieściach stolicy jest taki ośrodek. No i przysięgam, nie wiedziałem. No i co się dzieje? W momencie, kiedy zaczęliśmy wręczać misie pluszowe tym bardzo chorym dzieciom, no dzieci reagowały różnie, jak to cierpiące dzieci, ale u większości dzieci na ich buziach pojawił się uśmiech. W momencie, kiedy tego misia przytulali, to było dla nas, łzy nam leciały jak grochy. Ci Amerykanie mówią, że jak jeżdżą po świecie, nie widzieli tak cierpiących mocno dzieci. A przecież i do Afryki, i do Azji, tam też przecież i bieda, i cierpienie. Ale że ten ośrodek był jakoś zakamuflowany, gdzieś schowany. Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Bo wcześniej bym jakoś starał się pomóc i tak dalej. No i byłem taki szczęśliwy i byłem taki bardzo szczęśliwy, byłem taki dowartościowany, taki radosny w sercu, że to trudno jest to opowiedzieć i cały czas ja tłumaczę, że to jest opatrzność, palec opatrznościowy, o tak to tłumaczę, że w tym miejscu, w tym momencie staje nam samochód, się okazało, że benzyny brakło facetowi, stajemy i coś odkrywamy takiego. Obiekt zapomniany przez cały świat. Nie wiem, czy władze się wtedy bały tego, nie wiem, nie mam pojęcia pokazać, że mogą być takie ośrodki. Dzieci odrzucone, niechciane i upośledzone. To proszę sobie wyobrazić, jakiego powera ja dostałem po tym spotkaniu. To mój wolontariat, to już Order Uśmiechu, to już Orderem Uśmiechu, ale to tego typu sytuacji, a było ich kilkanaście w całym tym, na tej przestrzeni, że gdzieś tam ktoś mnie prowadził, mówi: Ryszard, tu musisz, a ja mówię, trochę wątpienia, wchodzę i okazuje się, że jest potrzebna pomoc, więc tutaj trochę jestem jakby szczęśliwym wolontariuszem, bo gdzieś ta opatrzność tam mnie prowadzi i w te miejsce takie, które mało kto pomyślał, że tam może być jakieś nieszczęście. I ja to co panu opowiedziałem i tu państwu, radiosłuchaczom, opowiadam w szkołach, przedszkolach, gdzieś są przejęte. W ten sposób też się inspiruje młodzież szczególnie do wstąpienia w wolontariat. Jakieś takie przykłady, prawda? A ten przykład dla mnie to był niesamowity. Ja do końca życia nie zapomnę, bo to jakby i moment zwrotny mojego wolontariatu.
11: Nasuwa się tutaj porównanie do lawiny. Lawina jest wywoływana przez mały kamyczek.
10: Mały kamyczek i ten ośrodek właśnie dla dzieci niewidomych w Laskach. To był ten pierwszy kamyczek, taki rzucony. Bo ja oczywiście, ja już miałem swoje lata, miałem 33 lata, jak wstąpiłem w wolontariat. Wcześniej tam się działało, ale mówię o słowie wolontariat. Jeden kamyczek, tak jak pan redaktor powiedział, rzucony było, te dzieci niewidome, zobaczyłem, to nieszczęście. I jak one muszą funkcjonować całe życie, nie widząc piękna tego świata. No też to opowiadam dzieciom i też to wywołuje wrażliwość u dzieci. No myślę, że tych przykładów jest bardzo dużo. Ja napisałem książkę pod tytułem Korzenie filantropii. Ona jest dostępna w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej, JBC, jakby ktoś chciał wejść i moje nazwisko tam Ryszard Kiełek rzucić, to można poczytać. I tam, panie redaktorze, starałem się, bo mam już swoje lata, nie wiem, człowiek może oczy zamknąć. Chciałem taki testament dla wolontariuszy, ta moja książka. Takie pokazanie drogi, którą mogą wybrać. I tutaj nigdy nie wolno oczekiwać fanfar, oklasków. Tu trzeba robić dobro. Tu nie ma dyskusji. Ja mówię, że dziennikarze też często zadają pytanie, panie, dlaczego pan się tym zajmuje, wolontariatem, tym wszystkim? Czy pan pochodzi z domu dziecka, czy jakaś klęska pana życiowa spotkała? A ja mówię, nic z tych rzeczy. Moją inspiracją są moi dziadkowie, którzy i rodzice, którzy całe życie pomagali. Czyli mam to jakby z mlekiem matki. I chcę iść tym domem do końca moich dni.
3: Moim i państwa gościem był Ryszard Kiełek, najstarszy wolontariusz w Polsce. Do usłyszenia, Maciej Rukiewicz.
2: Magazyn lokalny.
3: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Oszczędne, ekologiczne, ale też konieczne. Jelenia Góra zakupiła 20 autobusów elektrycznych. W sumie miasto wydało na nie ponad 50 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu. Elektryki zastąpią pojazdy spalinowe. Jeżdżą po trasach prowadzących przez uzdrowiskową część Jeleniej Góry. Takie same autobusy jeżdżą w Polkowicach i Białymstoku. Do 2028 roku 30% jeleniogórskich autobusów będzie musiało być zasilanych prądem. Część z nich widać już na drogach, no właśnie o nich mówimy, widać, ale za to prawie ich nie słychać.
12: Cisza, która nie była do osiągnięcia przy silniku diesla, który emitował jednak jakieś decybele.
3: Wyjaśnia jeden z kierowców, Przemysław Bochmara. To zasługa elektrycznych ogniw napędzających jeleniogórskie elektryki. To jednak nie wszystko, co potrafią.
13: Jak się jeździ elektrykiem? Jakaś różnica?
12: No, różnica w prowadzeniu jest dosyć duża ze względu na sam fakt odzyskiwania energii poprzez autobus w systemie wyhamowywania go przed przystankiem. Zupełnie inaczej niż w autach spalinowych, gdzie zwalniamy już dużo wcześniej, żeby zaoszczędzić paliwo, to tutaj wskazane jest nawet dojeżdżanie na lekkim przyhamowaniu, żeby autobus odzyskiwał maksymalnie dużą procent energii.
13: To znaczy, że droga hamowania się wydłuża, skraca. Jak to wygląda?
12: Jest dokładnie wszystko to samo jak w zwykłym autobusie, z tym, że autobus posiada, jak wspomniałem wcześniej, system odzyskiwania energii. I teraz im dłuższy okres czasu delikatnie wyhamowywujemy, on nie hamuje hamulcem roboczym, tylko poprzez system odzyskiwania energii. On wytraca spokojnie energię, tym samym jest odchyłka na wskazaniach odzyskiwacza. i mogę podać dla przykładu, jak żeśmy jeździli na testowym autobusie, pojechaliśmy z Zajezdni do Sosnówki, z Sosnówki przejechaliśmy do Borowic, z Borowic żeśmy zjechali do Podburzyna, później przez Sobieszów na Jagniątków i zjechaliśmy z powrotem do Zajezdni. Na całą trasę, łącznie z odzyskaniem energii, straty były tylko 4%, także uważam, że to jest bardzo dobry wynik.
13: Pojawiają się głosy w przestrzeni publicznej, które mówią, że elektryki nie do końca sobie poradzą w zimie, że baterie się skracają. To jakoś widać już teraz?
12: Nie ma w tej chwili żadnych wskazań na to, że będą jakieś ograniczenia w funkcjonowaniu energii poprzez mrozy. Firma, która dostarczyła te autobusy, gwarantuje, że baterie są dobrze zabezpieczone i nie powinny mieć dużego wpływu. Na pewno w drodze eksploatacji, przy dużym obciążeniu ruchu, na pewno będą jakieś większe straty niż latem, ale myślę, że nie będą to takie duże, znaczące. Tym bardziej trzeba wspomnieć tu jedną rzecz. Firma Yutong jest firmą nową na rynku, która wchodzi na rynek europejski. I teraz każde potknięcie tej firmy będzie

0: No są, według mnie są dobre.
1: Jakie jeszcze są różnice pomiędzy elektrykami a autami do tej pory spalinowymi? Chyba jeździliście na dieslach.
0: Tak, do tej pory firma opierała się na autobusach typu diesel. W tej chwili przechodzi w system energii elektrycznej. Z punktu widzenia kierowcy najbardziej takim zauważalnym aspektem prowadzenia tego autobusu jest cisza w środku. Cisza, która no, nie była do osiągnięcia przy silniku diesla, który emitował jednak jakieś decybele. Natomiast samo prowadzenie jako prowadzenie nie ma wielkiej, dużej różnicy przy tym.
1: Jak daleko można dojechać tym autobusem?
0: Tutaj mieliśmy podobny egzemplarz na testowaniu jakiś czas temu i ja jako kierowca jestem pod wrażeniem, dlatego że mieliśmy linię 3-4. To była jedna z najdłuższych brygad, jaka jest na zajezdni. Wyjeżdżała przed 4 rano, kończyła po 23. Łączna długość tej linii wynosiła ponad 400 km i to auto dawało radę objechać bez ładowania. Dodatkowo jeszcze było wystawiane na linię numer 19, która jest typowo górska linia. Ona jest znacznie krótsza kilometrowo, ale ma wzniesienia i też bezproblematycznie objeżdżał ten autobus. Także jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Myślę, że spełni nasze oczekiwania.
1: Zna pan żywotność baterii tutaj, w tych autobusach? Jeżeli tak, to jaka jest i jak długo się ładuje taki autobus?
0: Co do żywotności, to niestety nie wiem, natomiast pełny czas na ładowanie jest od 6 do 8 godzin, w zależności od rozładowania akumulatora. Ładowarki są inteligentne, będą kodowane przez osoby uprawnione do tego i autobus nie będzie tak, że stojąc będzie się cały czas ładował, on po prostu przed swoim wyjazdem będzie się odpowiednio wcześniej załączała ładowarka i będzie doładowywany do 100%.
2: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Zakupiliśmy w przetargu 20 autobusów. Będziemy starali się, żeby z tych pieniędzy, które zostały nam jeszcze po tych środkach, które zostały nam przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zakupić następne autobusy. Mam nadzieję, że też w konkursie sama spółka MZK wystartowała i chce zakupić 7 autobusów, czyli tak naprawdę to jak się dobrze poskłada, powinniśmy mieć w przyszłym roku, w pierwszym półroczu, może w drugim półroczu, reszta w granicach około 30 autobusów. Te 20 autobusów kosztowało 54 miliony złotych, z czego gro to jest dotacja, część jest pożyczki i co jest najważniejsze, to są autobusy, które już się sprawdziły w Polsce. One jeżdżą już przynajmniej od 2 lat w Polkowicach. Teraz jeżdżą w Białymstoku między innymi. Miałem okazję niedawno rozmawiać z prezydentem Białegostoku, bo u nich jeżdżą od sierpnia. Jak się sprawdzają, mówili mi, że są bardzo zadowoleni. Praktycznie to, co jest pokazane, że takie zasięgi powinien w ciągu dnia dany autobus zrobić, jest realizowane. Tutaj za nami jest 10 ładowarek podwójnych, czyli 20. Tak naprawdę każdy autobus ma swoją własną ładowarkę. Plus do tego w marcu 3 ładowarki będą w mieście. Jedna będzie na Podgórzyńskiej, na Kiepury i na 1 maja. I to będą takie ładowarki, które pozwolą, że na doładowanie. Ale co jest jeszcze ważne, te autobusy też mają system odnawiania energii w trakcie hamowania. Czyli tutaj też kierowcy będą musieli nauczyć się na nowo jeździć autobusami. Może nie na nowo, tylko zmienić technikę jazdy. Jak teraz niezbyt często korzystali z hamulców, tak teraz będzie wskazanie, żeby korzystali z hamulców i żeby na dłuższym odcinku było hamowanie. Także jazda w góry, jazda pod górę, jazda z góry to jest też element, który będzie doładowywał te autobusy. Te autobusy przede wszystkim są dedykowane na linie związane z przejazdem przez naszą dzielnicę uzdrowiskową, czyli przez Cieplice. Walczymy o to, żeby jak najmniejsze było, powiedzmy, były zawieszone w Cieplicach, a to jest jeden z elementów, który z autobusów niestety przy tych dieslowskich, tych napędzanych olejem napędowym jest emisja. Z tych autobusów nie ma emisji bezpośrednio, a pośrednio jest.
3: Katarzyna Graboś, prezes zarządu ECO Jelenia Góra.
1: To prawda, że ECO Jelenia Góra dostarcza prąd do autobusów?
3: Tak, wybudowaliśmy 1300 metrów linii kablowej, 20

0: KV średniego napięcia po to, żeby zasilić elektryczne autobusy, które będą jeździć po Jeleniej Górze. Znaczy łączny koszt przyłączenia MZK, ale również przy okazji zakładu MPGGK, który jest sąsiadem MZK, to prawie 2 miliony 400 zł. Produkuje prąd EC Jelenia Góra, ale również EC Kogeneracja, która mieści się na naszym terenie. Natomiast my jesteśmy dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Karola Miarki, obszaru tego przemysłowego. Tam jesteśmy OSDN-em, czyli operatorem systemu dystrybucyjnego średniego i niskiego napięcia. Stąd MZK wystąpiło do nas z zapytaniem o to, czy byśmy ich nie przyłączyli, ponieważ mieli problem z tym, żeby się przyłączyć do sieci tauronowskiej.
1: Buźka Agata, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze, prezes zarządu. Jesteśmy w tabor zeroemisyjny. Z jednej strony jest to wynikiem takich unormowań formalno-prawnych, tak, bo pewne przepisy nas do tego i miasto zobowiązują. No i tu właśnie przed państwem stoi, można powiedzieć, takie zwieńczenie pierwszego etapu realizacji wspólnie z miastem projektu. Łącznie 20 sztuk tych autobusów, co wypełni wskaźnik na poziomie udziału tych pojazdów w pełnej flocie spółki na poziomie 25%. No, ustawa nam nakazuje do końca 2028 roku mieć 30%. No, my jeszcze mamy zgłoszone samodzielnie własne projekty do finansowania z Narodowego Funduszu. I jak się to uda, to jeszcze mamy zaplanowane 8 autobusów, w tym to są 4 przeguby i 4 autobusy krótkie.
2: Jaka to ustawa, która Was zobowiązuje do tego?
1: Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Natomiast generalnie autobus tej marki był u nas na testach bodajże w 2021, 2020 i chyba 2021 roku w okresie letnim i w okresie zimowym. Mieliśmy trochę wyższą normę, można powiedzieć w cudzysłowie, spalania tego pojazdu, bo według sortu on, jak pokazuje producent, to jest 0,74 kWh na kilometr, natomiast tu w naszych warunkach wyszło 1,2 kW na kilometr. Także spisuje się, a teren górzysty jak najbardziej tak, dlatego, że można wykorzystać element rekuperacji, tak? Dobra. Generalnie będą na dedykowanych liniach. Tam jest linia 6, 7, 8, 10, 23, 26. Natomiast jak będą możliwe jeszcze moce, no to będziemy je wykorzystywać wszędzie indziej, gdzie tylko można. Żeby właśnie jak najwięcej się sprawdziły, no i przyniosły korzyści przede wszystkim dla mieszkańców, tak? No bo jest to tabor zeroemisyjny.
3: Miasto Jelenia Góra planuje przyszłość wodorową.
4: Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jelenia Góra. Dzisiaj jeszcze nie ma stacji ładowania wodorem i dlatego między innymi nie po konsultacjach tutaj z MZK, z zarządem MZK zastanawialiśmy się, czy też pójść w wodorowe, czy jeszcze w elektryczne. Uznaliśmy, że do momentu, kiedy to jeszcze nie jest technologia sprawdzona, z jednej strony, ale przede wszystkim nie ma jeszcze stacji ładowania. Stacja ładowania pierwsza, która ma powstać na Dolnym Śląsku, będzie w Wałbrzychu. Czyli gdybyśmy mieli takie autobusy, one by musiały jeździć, tankować się do Wałbrzycha, to trochę nierozsądne byłoby. Dlatego też czekamy, jak będzie na tyle ta technologia dopracowana, będą stacje ładowania. Tak, wodór jest przyszłością. Dzisiaj stawiamy na autobusy elektryczne.
3: Na razie to jednak plany. Zapraszam do kolejnego magazynu. Maciej Rylkiewicz. Do usłyszenia. Przy mikrofonie Maciej Rylkiewicz. Zapraszam do kolejnego magazynu. Jeżeli mieszkaniec ma dług wobec ZGKiM-u, czyli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, to nie trzeba go spłacać, a można odpracować, co często też może być ulgą dla osób, których grozi eksmisja. Jak wygląda taka praca, opowie dyrektor ZGKiM-u Jerzy Lenart.
5: To, że można odpracowywać długi. Na czym to polega? Co się kryje pod tym hasłem?
6: Pod tym hasłem się kryje to, że można dług, który się posiada, zamienić na świadczenie rzeczowe, czyli to popularne odpracowanie. Posiadamy cały zakres możliwości od dozorowania poprzez sprzątanie, drobne prace budowlane, porządkowe, których te osoby mogą się gdzieś odnaleźć. I to też nie jest tak, że my sztywno, gdzieś tam trzymamy się, proszę przyjść na 8 godzin. Często osoby przychodzą na 2 godziny, na 4 godziny, na 6 godzin, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że to świadczenie jest nieodpłatne, jest pomniejszany dług o wartość tego odpracowania, natomiast zdajemy sobie sprawę, że te osoby też funkcjonują, muszą żyć, muszą mieć jakieś środki finansowe. Od 2011 roku prowadzimy ten program odpracowania i cały czas on cieszy się sporą popularnością. To jest jak gdyby świadczenie dobrowolne. Jeżeli ktoś chce, to może jak gdyby tu z jednej strony o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o tych eksmisjach, może zabezpieczyć się przed przeprowadzeniem eksmisji, wykazując z dobrą wolę, że taka osoba czy taka rodzina chce wyjść na prostą. Z drugiej strony są też osoby, które nie mają wyroków eksmisyjnych, mają jakieś tam niewielkie zadłużenie i mają trochę wolnego czasu.
2: Wystarczy wtedy zgłosić się do Was. Dzisiaj moim rozmówcą był
6: Jerzy Lenart, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.
3: Powiedział Jerzy Lenart, dyrektor ZGKiM-u. Ja się z Państwem żegnam. Maciej Rukiewicz, pozdrawiam. I do usłyszenia.
7: Magazyn lokalny.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj wraz ze mną jest wyjątkowy gość. Chciałbym Państwu przedstawić Mariusza Marczaka, prezesa karkonoskiego KKN-u. To osoba, która wymyśliła bardzo ciekawą ideę, zaadaptowała ją do stolicy Karkonoszy. Dzień dobry Mariuszu, witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Słuchaj, może zacznijmy od tego, co to oznacza karkonoski KKN, bo wtedy wszystko stanie się jasne.
9: Karkonoski KKN jest to skrót Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Łączy nas przede wszystkim pasja do sportu. Chodzi nam o zrzeszanie, jak gdyby wyciąganie ludzi z domu z niepełnosprawnościami, o to, żeby po prostu żyli aktywnie, bardziej wyszli z domu do ludzi i uczestniczyli w wydarzeniach sportowych. Oprócz tego integrowali się razem w grupie. Dzięki temu możemy rozwiązywać wszelakie problemy, nawet prywatne, że tak powiem. Tak jak gdyby w skrócie powiedzieć, to jest tak, że sport tak naprawdę to jest przykrywka, a cała rzecz dzieje się po prostu między nami, czyli więzi międzyludzkie są podtrzymywane bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kibicowanie na stadionach, nie używamy wulgaryzmów, staramy się kibicować z uśmiechem, z zabawą. No i jak wychodzi nam to dosyć. Działamy od 19 stycznia 2022. No i co tu chciałem powiedzieć? No dość intensywnie działamy.
8: Skąd taki pomysł się wziął?
9: Mam niepełnosprawność również.
8: Jasne.
9: I znam to od podszewki. Jestem już 8 lat ponad w najstarszym klubie kibiców KKN Śląsk Wrocław.
8: Tak.
9: Jestem również członkiem klubowiczem tego klubu. Ta historia zaczęła się w 2014 roku moim. Jeździłem do kolegi z Wrocławia, z którym chodziłem do szkoły, który po skoku dał główkę do wody został sparaliżowany. Był mało aktywny, dużo spędzał czasu w łóżku, nie był na wózku, miał duże odleżyny poważne. Mhm. No i poprzez pomysł zauważyłem, że odezwał się na Facebooku dosłownie i po prostu zacząłem jeździć do Wrocławia, wyciągać go z domu na koszyku. To była zima, pamiętam. Najpierw na koszykówkę, później na piłkę nożną. Zapisaliśmy się do KKN-u Śląsk Wrocław. No i ta osoba tak jak gdyby została aktywizowana w tej chwili.
8: Czyli taki sport jako terapia, kibicowanie jako terapia.
9: Można powiedzieć. Przede wszystkim reakcja jego taka życiowa. Bardziej nabrał chęci do życia. Już nie był taki zasmucony, jak gdyby to powiedzieć, tym, że jest niepełnosprawną osobą. No i w tej chwili więcej czasu spędza na wózku. Zaręczył się, ma przystosowane mieszkanie. Po prostu żyje pełnią życia. No i tak jak zobaczyłem, że to działa we Wrocławiu, zobaczyłem całą strukturę klubu KKN Śląsk Wrocław, jak to fajnie funkcjonuje. I tutaj przy okazji poruszania tematu dostosowania obiektów sportowych w Jeleniej Górze, stadionów, hal sportowych, narodził się pomysł, że jeżeli myślimy o dostosowaniu tych obiektów, to dla kogo? Więc pomyśleliśmy, że również w Jeleniej Górze przydałby się taki klub karkonoski, klub kibiców niepełnosprawnych. Taką nazwę żeśmy objęli. Nie przypisaliśmy się stricte do jednego zespołu, z tego względu, że jest to Jelenia Góra jest mniejszym miastem niż Wrocław w porównaniu, jeżeli tak patrząc sobie zacząłem odwzorowywać. No i tutaj mamy dużo klubów, których byśmy chcieli kibicować i są różni ludzie, co mają różne po prostu upodobania. Jeden lubi piłkę ręczną, drugi lubi koszykówkę, trzeci piłkę nożną. I żeby każdy znalazł coś dla siebie. Przynależymy również do Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych FKN, to jest taka odgórna federacja, która trzyma pieczę nad organizacjami w Polsce. Tych organizacji jest około 20. Także można śmiało powiedzieć, że możemy być dumni, że na kilkaset miast w Polsce jesteśmy w tej dwudziestce Jelenia Góra i to pokazuje mi się z dobrej strony, bardzo aktywnie. Niejednokrotnie w weekendzie 2-3 wydarzenia potrafimy, jak to powiedzieć, zaliczyć.
8: Krótko mówiąc, brakowało takiego klubu w Jeleniej Górze.
9: Zauważamy, że brakowało na początku założenia, przy zakładaniu klubu było nas 17 członków, w tej chwili jest 38 osób, także no, oczywiście tego nie widać na meczach, że całe 38 osób uczęszcza, bo to są ludzie z różnymi dolegliwościami, nie zawsze mogą być na tych meczach, ale liczby są różne i od 3, od 5 do 15 osób, ale w zasadzie cały czas jesteśmy na każdym wydarzeniu, mamy swoje flagi, szaliki, zrobiliśmy tak, że bawimy się na całego i jest to no, bardzo fajna inicjatywa, która zespala ludzi razem, integruje to właśnie to środowisko i mam nadzieję, że będzie bardzo rozwojowa w przyszłym czasie.
8: Ja miałem okazję Was zobaczyć kilka razy w akcji, jak kibicujecie naszym piłkarkom ręcznym z MKS-u Karkonosze Jelenia Góra. No Wy jesteście bardzo aktywni, bo praktycznie na tych spotkaniach chyba najbardziej Was widać i słychać.
9: No troszkę hałasujemy, mamy bębny, są trąbki, także staramy się, żeby to było naprawdę tak kibicowsko, na wesoło w halach, nie tylko przy ulicy Złotniczej, również na ulicy Sudeckiej, ostatnio nowa hala pod patronatem Lucyny Kornowys, naszej paraolimpijki, multimedalistki Mistrzostw Świata i Europy. Również tam kibicujemy zespołom koszykówki KS Wichoć, na Sudeckiej KS Sudety. Trenerzy już nas zauważają, wspominają o nas, cieszą się bardzo, że jesteśmy przy nich na dobre i na złe i tym się kierujemy. Kibicem się nie bywa, kibicem się jest. Nie zawsze wyniki są w naszej myśli, ale liczy się atmosfera w hali, czy na stadionie, pomiędzy nami. To nas najbardziej motywuje. Wynik, zespół to jest taka rzecz, która też nas bardzo trzyma, ale nie stawiamy tego na pierwszym miejscu, bo co by było, gdyby zespoły tylko przegrywały, to byśmy mieli nie chodzić. A my i tak, czy wygrywasz, czy nie, my i tak jesteśmy na tych meczach.
8: Świetnie. A powiedz mi, ta przyjaźń ze stadionu, z hal sportowych, czy ona jakoś się przenosi też na inne aspekty takiego waszego wspólnego życia, czy to jest po prostu klub od meczu do meczu, a w międzyczasie to każdy zajmuje się swoim życiem?
9: Można powiedzieć, no przede wszystkim jesteśmy młodym klubem, działamy około 10 miesięcy, 19 stycznia, także tu no, nakreślamy te plany, żeby to więcej, bardziej ścieśniać nasze kontakty. Już poniekąd to się udaje i tak na przykład dla przykładu, jeżeli ktoś ma jakieś problemy osobiste wśród naszych członków, osób z niepełnosprawnościami, staramy się między sobą pomagać, być razem, żebyśmy czuli się po prostu grupą wsparcia, tak jak gdyby można powiedzieć, że jesteśmy jeden drugiemu chce po prostu dopomóc w życiu prywatnym. Czy to chodzi o naprawę samochodu, czy o jakieś koleje życiowe, porozmawiać na wspólną rozmowę, nie ma sprawy, zawsze każdy dla każdego z nas znajduje czas i wtedy spotykamy się prywatnie, poza stadionem też. No myślę, że w przyszłym roku rozwiniemy to jeszcze fajniejsze rzeczy. Powiem tak jeszcze nieskromnie, jeżdżąc na wyjazdy, na przykład do Wrocławia, mamy bliski kontakt, mamy dobre znajomości, jeżeli chodzi o wejście na stadion, bardzo miło witani jesteśmy, mamy ułatwioną sprawę z biletami. Też działamy w ten sposób, że jedziemy na wyjazd, jeżeli warunki pogodowe pozwalają, łączymy go ze zwiedzaniem. Na przykład miasta Wrocławia zrobiliśmy wycieczki motorówkami, statkiem, po wodzie, później integracyjny grill z KKN-em Śląsk-Wrocław i na deser o godzinie 20 był mecz z Widerem Łódź Śląska-Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
8: Zakończony po waszej myśli?
9: Wtedy akurat padł remis, ale no, nie zawsze się wygrywa, ale mimo to remis też był dobry, punkcik.
8: Skąd się biorą nowi członkowie? Czy twoim zdaniem ten potencjał na taki rozwój cały czas w Jeleniej Górze jest? No.
9: Kryteriów takich mocno nie ustaliliśmy, że to musi być konkretnie osoba z niepełnosprawnością, bo również są naszymi członkami też osoby pełnosprawne, z tego względu, że są potrzebne jako wolontariusze, żeby nam pomagać przy osobach z niepełnosprawnościami w transporcie, dosłownie w przejściu, pokonywaniu przeszkód, jeżeli jest dysfunkcja ruchowa, czy czy intelektualna, tak żebyśmy wszyscy dbali o siebie nawzajem i żeby cała struktura klubu nie była tylko oparta na osobach z niepełnosprawnościami, no bo byłoby to troszkę, no, powiem, no, problematyczne.
8: Oczywiście.
9: A tak to ułatwiamy to sobie, także tak jak mówię. I tutaj też, jeżeli chodzi o pasję do sportu, też nie wyciskamy, nie oczekujemy tego, że ktoś jest rdzennym od urodzenia, kibicem, był na wszystkich wszędzie meczach. Po prostu niektórzy się próbują, sprawdzają siebie, czy są kibicami, czy tak naprawdę, czy tylko myśleli, że są kibicami, a nie są kibicami, że tak powiem. No ale wszystko idzie w dobrym kierunku. No, ta atmosfera między nami jest bardzo przyjazna.
8: A jak się pojawiają nowe osoby?
9: Powiem szczerze, mamy siedzibę w KSOND.
8: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
9: No i tam przez ten KSOND, w KSONie mamy tam jest nasz roll-up i teraz tak, no mamy tam roll-upa i tam jest dużo, tam jest 17 organizacji z nami włącznie, osób z niepełnosprawnościami. No i ta informacja przechodzi od osoby do osoby. Nie powiem, że niejednokrotnie też zdarza się mi nawet na ulicy zaczepić, jak to się mówi, osoby z niepełnosprawnością, podać jej ulotkę, przedstawić się, opowiedzieć, co robimy, jak działamy i zaprosić. I
8: przychodzą potem?
9: I zadziałało to, nie powiem. Nazwa Karkonoski, jeszcze powrócę, dlatego tak nazwaliśmy, żeby objąć nie tylko ludzi z samej Jeleniej Góry, żeby również ludzie z pobliskich miejscowości również poczuli, że mogą przystąpić, że nie to jest klub jeleniogórski, czy stricte przypisany do klubu jednego z zespołów, że już nie, ja kibicuję innemu zespołowi, to nie, już nie idę do tego, nie chcę w tym klubie mieć nic wspólnego, że tak powiem, tylko jest odwrotność. Robimy to właśnie troszkę na przekór. Wyszliśmy dosyć odważnie, bo większość KKN-ów w Polsce jest stricte pod kluby. My żeśmy z takim odważnym pomysłem wyszli, że chodzi po prostu o dobro osób z niepełnosprawnościami i z tego względu objęliśmy właśnie więcej dyscyplin sportowych, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
8: Podróżujecie po Polsce, chodzicie na mecze w stolicy Karkonoszy, w Jeleniej Górze, w okolicach, no i na pewno spotykacie się z pewnymi też barierami różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, architektonicznymi. Czy te bariery znikają, twoim zdaniem? Czy jest ich nadal dość sporo? Co najbardziej przeszkadza w kibicowaniu, jeżeli jest się osobą niepełnosprawną?
9: Tutaj pozwolę sobie przetoczyć, może nie słowo w słowo, ale słowa Dariusza Łapińskiego. To jest koordynator do spraw kibiców kontaktu z PZPN-em. I Dariusz Łapiński temat barier architektonicznych podsumował, że to nie jest kluczowe, żebyśmy nawiązywali kontakty między nami, żebyśmy spotykali się na stadionach, nie skupiali się przede wszystkim na barierach architektonicznych, które czasami, no zresztą widać to w Jeleniej Górze, troszkę nie idą z dużym tempem, że to wolno jest przystosowane, przystosowuje się te hale i stadion.
8: Ale rozumiem, że to nie jest podstawowym
9: to nie
8: problemem.
9: Jest, tak,
8: czy
9: bo gdybyśmy się skupiali tylko na architekturze, no to idea by troszkę się zmieniła.
8: Czyli
9: nasza.
8: To da się przeskoczyć.
9: Da się przeskoczyć.
8: To co jest twoim zdaniem takie najważniejsze w tym wszystkim?
9: Tak jak pan Łapiński zwrócił uwagę, no przede wszystkim ta przyjaźń, to przyjęcie na stadionie, miła atmosfera, że ten człowiek przychodzi do nas, na przykład z nami chce spędzić czas na stadionie, jest przez nas miło przyjęty, rozmawiamy wspólnie, poruszamy tematy osobiste.
8: Czyli trudniejszym od tych progów architektonicznych jest ten próg emocjonalny trochę może.
9: Może nie trudniejszym, tylko stawiamy przede wszystkim, nie, dla nas jest to dosyć, nawet nie jest to dla nas problemem, jest to nawet łatwo, bo jeżeli ktoś ma pas i podchodzi do tego z sercem, no to tak naprawdę nie ma problemów. To jak to się mówi, jeden widzi kłody, drugi widzi przerwy między kłodami. No, no i my właśnie jesteśmy do tej drugiej grupy, zaliczamy się ludzi, że tych kłód nie widzimy i lecimy po prostu z tematem. I uśmiech najbardziej, największą nagrodą, powiem szczerze, ja jako prezes i to, co zauważam, mnie najbardziej cieszy uśmiech osoby z niepełnosprawnością, która przyjdzie na mecz i jest zadowolona, cieszy się, chociaż mimo tego, że ma różne schorzenia, czy to, jak mówiłem, ruchowe, czy intelektualne, czy boleści jakieś, no po prostu cieszy się z tego, że była na meczu, że wyszła z domu, że miło spędziła czas, że no trochę hałasu narobimy, powędnimy, potrąbimy, pośpiewamy i fajnie się toczy to do przodu.
8: Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych to tak, z jednej strony kibicowanie, wyjazdy na mecze, integracja osób, ale to nie wszystko.
9: Nie chcielibyśmy zwolnić tempa. Mamy dosyć wysokie tempo, jak zauważyły to inne federacje. Uczestniczymy w warsztatach też szkoleniowych, Warszawa, Wrocław. Jesteśmy zauważeni, że bardzo dynamicznie dynamicznie i intensywnie działamy, także nie chcieć pierwszym planem i podtrzymanie tej intensywności. To jest nasze główne założenie. No po cichu, tak jak tutaj zdradzę, pierwszy raz wyjdzie to na światło dzienne. Myślimy, ażeby stworzyć drużynę do gry w piłkę siatkową na Siedlcu. Taki jest zamysł. Czy nam się to uda, czas pokaże, ale od zamysłu się zaczyna, więc zaczynamy. Jest zamysł, jest chęć, jest kilka osób już chętnych. Mamy w szeregach naszych jest Wiktor Żuryński, jest to wieloletni zawodnik, który prowadzi Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedlcu już 25 lat, także mamy podporę, która mamy nadzieję nam pomoże, wskaże wskazówki, jak dobrze to wykonać i no, mam nadzieję, że zostanie naszym trenerem. No i chcielibyśmy reprezentować nasz Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych jako nasz oddzielny zespół i startować w różnych jakich turniejach, ale zacząć od treningów. Są rozmowy z kilkoma osobami, które grały w tą piłkę na Siedlcu, także to akurat by pasowało. No oczywiście, klasyfikowani byśmy byli w grupie niepełnosprawnych. To jest niepodważalne, ale bardzo nas by to mimo to fajnie cieszyło, żeby ludzie jeszcze oprócz tego, że mecze, żebyśmy mieli spotkanie, ten trening raz czy dwa razy w tygodniu, z czasem może zawody.
8: No, czy w zawodach. Czego brakuje?
9: No chęci, no zobaczymy to. Mówię, to wszystko jest bardzo, to jest tak łatwo mówić, tylko że tak jak mówi nasza dynamika, 73 imprez sportowych, 10 wychodzi ponad półtora na tydzień.
8: Idzie czas na treningi, tak. Na spotkania.
9: Jeszcze, to na razie i tu my jesteśmy świeży, spotykamy się z różnymi tam problemami, nie problemami, jak rozwiązać komunikację między nami, jak ludzi przywieźć, odwieźć, jeżeli ktoś potrzebuje, docieramy się, że tak powiem. I nie chcemy łapać, jak ktoś mówi, dwie sroki za ogon, głosimy skład, porozmawiamy, kto będzie chciał być w tym składzie, no i wykonamy następne ruchy w kierunku stroje.
8: Poszukiwanie sponsorów.
9: Przede wszystkim najważniejsze, pierwszy trening.
8: W tym magazynie to wszystko, a moim i Państwa gościem był Mariusz Marczak, prezes Karkonoskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Błażej Stachewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia oczywiście w kolejnych magazynach.
7: Magazyn lokalny.
8: Szukał garażu, zakochał się w dawnej stacji kolejowej. O romansie pasjonata motoryzacji ze stuletnim budynkiem, który własnymi siłami planuje zmienić w Muzeum Motoryzacji, będzie w następnym magazynie lokalnym. Błażej Stachewicz, zapraszam na rozmowę z Maciejem Bryniarskim ze Szklarskiej Poręby, który stara się odnowić niszczający od 20 lat dworzec. Cześć Maćku, witam cię serdecznie.
10: No hej, hej Błażej.
8: Słuchaj, mam prośbę, powiedz mi parę słów o sobie, kim jesteś, skąd się wziąłeś w naszym terenie, bo... nie urodziłeś się w Kotlinie Jeleniogórskiej ani w Szklarskiej Porębie, gdzie obecnie mieszkasz.
10: W Szklarskiej nie, w Jeleniogórze. Tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu mam swoje korzenie. Aczkolwiek z żoną szukaliśmy miejsca takiego spokojnego miejsca, żeby móc się gdzieś wynieść, wyprowadzić się, odciąć się od miasta i sobie w spokoju żyć.
8: I tak pojawiła się...
10: Szklarska Poręba.
8: No dobra, i teraz przenosimy się do miejsca, o którym w sumie będziemy rozmawiać. W Szklarskiej Porębie Dolnej. Stara stacja kolejowa. Jak twoje losy splotły się z tym miejscem?
10: Co ciężko powiedzieć. Mieszkamy niedaleko, tak? Mieszkamy niedaleko tego miejsca, niedaleko stacji i często chodziliśmy tam na spacery. Mieszkamy tam krótko, tak? Dom remontowaliśmy, aczkolwiek tam bywaliśmy i doglądaliśmy tego wszystkiego. I tak naprawdę chodząc tamtędy na spacery z psem no był ten budynek. Ten budynek był, tak? On istniał, on cały czas tam był, otwarty, później był zamknięty, potem jeszcze był do tego ogrodzony, ale on cały czas stał i niszczał. I taka któregoś razu przyszła refleksja, nie? Że może coś by z tym budynkiem zrobić. No, po jakichś tam perypetiach udało się to ogarnąć w mieście, załatwić. Dostałem dzierżawę, tak, radni przegłosowali, było fajnie. No i teraz taki trochę zagwozdka, nie? Bo budynek jest naprawdę w fatalnej kondycji.
8: Co to znaczy?
10: Budynek tak jakby, jak prześledzisz losy tego budynku, całą jego historię, budynek zaczął się od takiej małego domeczku, malutkiej stacji. Później ona została rozbudowana. I niestety wykonawcy trochę chyba nie zrobili to do końca tak, jak powinno być, bo ta dobudowana część zaczęła się zapadać. Ona jest od tej pierwotnej części, ona jest około 20 cm niżej.
8: O.
10: Ona się zapada po prostu. Ten budynek trzeba będzie podnieść, tak? Trzeba go będzie wypoziomować, go trzeba będzie do zdjęcia i do odbudowy jest cały dach. Barki są, cała wieźba dachowa, barki, konstrukcja, wszystko jest tak przegnite, że tam się nie daje nic. To się trzyma, bo się trzyma, tak? Mhm. Trzyma to, dach trzyma papa.
8: Ja przypomnę, bo o tym nie mówiliśmy, to jest prawie stuletni budynek stacji kolejowej, która od prawie 20 lat chyba niższa.
10: Tak, tak.
11: Powiedz mi, czy tam znajdują się jeszcze jakieś elementy, które wskazują na to, że to była stacja pociągów?
10: Tak naprawdę już tam nic z takich rzeczy nie ma, tak? Udało się jakąś tam tabliczkę znaleźć z napisem poczekania, jakieś tam kilka drobnych elementów. Jednym fajnym rzeczą, która tam się zachowała, tak, jest okienko kasowe. To okienko kasowe jest akurat w miejscu, w ścianie, którą będziemy chcieli wyburzyć, tak? Żeby połączyć dwa pomieszczenia w jedno. Aczkolwiek to okienko będzie zachowane, będzie wkomponowane w inną ścianę. Bo to jest taki, no, element tej stacji, tak? To było tam od zawsze i to tam będzie. Mhm. Może niekoniecznie w tym samym miejscu, ale tam będzie.
11: Twoim planem jest wyremontowanie tego obiektu. Mhm. Już teraz jesteś cały czas w kontakcie z konserwatorem zabytku, któremu podlega ten budynek.
10: Tak.
11: Jak ta współpraca wygląda?
10: Powiem tak, bardzo miło. Mhm. Bardzo miło. Zanim dostałem dzierżawę, zanim zacząłem się starać o ten budynek, pierwsze co skierowałem się do konserwatora zabytków, tak? Żeby to nie była jakaś wtopa, że ja to w dzierżawie, a potem się okaże, że ja tam nic nie mogę zrobić. Bo tego nie wolno. I w pierwszej skontaktowałem się z konserwatorem. Mhm. Mówi, jak masz taki pomysł, no to się da. Zrobimy tak, żeby wszystko było tak, jak powinno być. No i w tej chwili budynek został sprzątnięty i zabezpieczony tak, żeby on już dalej nie niszczał. No i w tej chwili czeka mnie pisanie wszystkich dokumentów, tak? Staranie się o pozwolenie na budowę, wszystkie uzgodnienia takie dokładnie, już na piśmie formalne, żeby były, tak? No i pozwolenie na budowę i zaczniemy budować.
11: A powiedz mi, bo skoro jest konserwator, no to on też pilnuje pewnego stanu zabytków, ewentualnie przy jakiejś przebudowie czy przy remontach, żeby ten stan pierwotny powracał, co tam będzie musiało zostać przywrócone, jakie te zabytkowe elementy będą zachowywane w tej stacji.
10: Budynek z zewnątrz będzie odtworzony tak jak z roku budowy. On musi wyglądać tak, jak wyglądał
11: 100 lat temu.
10: 100 lat temu. Jasne. I tak będzie wyglądał.
11: Aha, jakie szczegóły tutaj się pojawiają?
10: No to są pięknie zrobione belki, tak? Wszystkie krokwie, wszystkie, cała więźba, no to jest piękny budynek, tak? W nim się można zakochać. Patrzysz na niego i go widzisz, go kocha.
11: Ty jesteś stolarzem od zabytków.
10: Tak. Ja skończyłem rzemiosła, długo pracowałem przy starym drewnie, tak? Mhm. Przy meblach, schodach, podłogach, drzwiach, altanach. Wszystko to stare, drewniane, to gdzieś tam było moją pracą, ale też po części jakąś tam pasją i hobby.
11: To będzie projekt, który planujesz realizować, z tego co się orientuję, przez najbliższych 5 lat.
10: Takie mam założenie.
11: Mhm. Dlaczego akurat taki okres? Czy twoim zdaniem to wystarczy, jak się pojawiła ta liczba?
10: Kwestia finansów, tak? No nie człowiek... Ja bardzo chętnie bym chciał tam, żeby to działało w ciągu pół roku, tak?
11: Jasne.
10: Ale do tego potrzebnych jest tak... lekko licząc 700 tysięcy złotych, tak? I myślę, że byłoby to realne, tak? Przyjeżdża firma, ciach, robi wszystko i jest okej. Okay. No ale 700 tysięcy złotych muszę wyłożyć...
11: Spora kwota.
10: W ciągu pół roku, tak? Muszę im zapłacić i tyle. Dlatego rozłożyłem to na etapy, tak? Na etapy, tak, żeby też gdzieś tam te pieniądze mieć.
11: Powiedz mi, będziesz to inwestował z własnej kieszeni, czy na przykład gdzieś tam pojawia się pomysł na jakąś zbiórkę internetową, bo to jest też dość popularne ostatnio organizowanie, powiedzmy, kasy na różnego rodzaju tego typu pomysły chociażby.
10: Jeśli chodzi o zbiórkę, ja jestem mój przyjaciel, tak? Mój przyjaciel wysłał mi skan z telefonu, że zakłada mi zbiórkę na stację. Ja się tym przeraziłem. No. Jest tyle innych potrzeb ludzkich, że ja tak sobie myślę, że to tak trochę nie fair. Ja rozumiem, że każdy zbiera na coś, tak? Na swoją pasję, na swoje cele. Ja tak patrzę na to, że jeśli nie ma pieniędzy na operację dziecka, to ja wolę płacić te pieniądze tam, niż na opadający budynek, tak? Jednak zdrowie... No niestety, żyjemy w dziwnych czasach, w dziwnym kraju, gdzie tych pieniędzy nie ma, tak? Nie ma tych pieniędzy na szpitale, nie ma tych pieniędzy na operacje. I chyba lepiej tam pomagać, nie? Tam opłacać.
11: Jaki jest plan docelowy na tą stację? Bo tu nie chodzi tylko o przywrócenie zabytku.
10: No nie. Ja szukałem tak naprawdę miejsca na moje samochody. Mam kilka starych samochodów i one tak stoją. To gdzieś w garażu, gdzieś tu. I tak chciałem zawsze mieć to miejsce, żeby one stały w jednym miejscu, żeby każdy mógł przyjść, się zobaczyć, dotknąć, usiąść, może odpalić, może przejechać się, tak? Mhm. I będzie to takie, teoretycznie będzie to muzeum, tak? Muzeum połączone z kawiarnią, gdzie będziesz mógł usiąść sobie ze smaczną kawką, wypić tą kawkę w otoczeniu tej starości, tak? Tych eksponatów, tych samochodów, głównie motoryzacja, tak? Bo to jest gdzieś tam też moja pasja.
11: Historia motoryzacji będzie łączyła się z tą historią regionu i trochę też historią kolei.
10: No poniekąd tak. tak.
11: Jakie eksponaty planujesz tam umieścić?
10: Z uwagi na to, że jestem fanem włoskiej motoryzacji. Dla mnie Włosi to są absolutny top, jeśli chodzi o stare auta.
11: No tak? Stawiam, że klasyka Maluch pojawi się na pewno.
10: Oczywiście, Fiat. Maluch musi być. Maluch musi być przede wszystkim, tak? Maluchów mam kilka i na pewno Maluchy tam będą stały, tak? Będzie... Ostatnio kupiłem fajnego Peugeota. Ja jakoś nigdy nie byłem za francuską motoryzacją. A Peugeot, no śmieszne autko. Peugeot 104, 74 roku. Śmieszne autko. Małe takie, tak, ale pocieszne.
11: Mhm, czyli Fiat, Peugeot?
10: Fiat, Peugeot, Mercedes, Jaguar.
11: A najstarszy, taki najciekawszy twoim zdaniem pojazd, który znajdzie się w tym muzeum?
10: To jest auto, które mierzę na co dzień. To jest Mercedes W115 z 70 roku, którym ja na co dzień się poruszam. Nie zniszczony. On jest po remoncie, co prawda, przejechał może, nie wiem, z milion kilometrów już. Bo licznik się pewnie przekręcił z 5 razy. Ale on cały czas jeździ, nic go nie boli, w najgorszym razie odpala. Uwielbiam to auto i nie mierzę.
11: No dobra, zanim stacja zmieni się w garaż, w muzeum, w kawiarnię, jak to będzie wyglądać? Jakie są kolejne kamienie milowe w przygotowywaniu tego miejsca?
10: No w tej chwili projekty wszystkie, tak? Ja się skupię na wszystkich projektach, pozwoleniach na całej tej papierologii, której tak naprawdę ja nie lubię. Ja wolę robić niż siedzieć i pisać. Nie wolę robić. Ja wolę wziąć szpadel, coś iść wykopać niż mam siedzieć z długopisem i pisać.
11: No tak.
10: No to mnie czeka, żeby się tym zająć i przy okazji też może gdzieś poszukać jakichś funduszy, nie? No są jakieś tam projekty te unijne, to wszystko. Może tam gdzieś coś się uda znaleźć. Mm-hmm. Choć pewnie będzie ciężko, no zobaczymy.
11: No dobra, a potem od czego zaczniesz?
10: Od podniesienia tego budynku, zdjęcia dachu, podniesienia budynku, wypoziomowaniu go i no i tak naprawdę po kolei wszystko.
11: Czy coś jeszcze tam się twoim zdaniem może znaleźć? Czy na razie skupiasz się na tym, żeby ten budynek odnowić, odtworzyć tak naprawdę? To pewnie będzie też trochę chyba ewoluować przez te najbliższe lata.
10: Na działce obok chciałbym tak naprawdę postawić taki też duży garaż. Tam kiedyś były toalety, był taki mały magazyn. Chciałbym to odbudować, troszkę większe niż to było wcześniej i zrobić tam taki mały warsztat samochodowy. Mhm. Tak naprawdę głównie z myślą o mnie, o moich samochodach, nie? Żebym miał to miejsce, gdzie będę mógł spokojnie pracować, ale też rozmawiając z sąsiadami naszymi tam w Szklarskiej, nie ma w okolicy u nas żadnego warsztatu. Nie ma. Był kiedyś mechanik, nie ma, skończyło się. Sąsiedzi zawsze tam gdzieś tam to koła zmienić, to do Piechowic, a to gdzieś tam. Żabówka się przepali, no to trzeba gdzieś tam jechać, tak? Bo to... No i też, żeby ten warsztat był taki też dla mieszkańców, takiej pierwszej potrzeby, tak? Zmienić koła, nie wiem, hamulce przejrzeć, zmienić żarówkę chociażby. No i taki mam na to pomysł. Połączenie pracy i przyjemności.
11: Aha, no i fajnie. I tak trochę też może się wpiszesz właśnie w potrzeby mieszkańców, gdzie te kurorty chyba troszeczkę jakby brakuje w nich tych miejsc takich dla osób, które tam mieszkają, a nie przyjeżdżają.
10: No tak,
11: tylko.
10: Tak. No, tak jak widzimy, tak? Szklarska Poręba jest miastem turystycznym i często nie myśli się o mieszkańcach.
11: Czego życzyć osobie, która postanowiła taki stuletni budynek przywrócić do...
10: Co, wytrwałości. No. Wytrwałości to przede wszystkim, bo to kupa pracy i kupa nerwów będzie. I małymi kroczkami.
11: No to ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że jeszcze przez ten czas kilka razy się spotkam i będziesz już mógł powiedzieć, że coś ruszyło, coś się zmieniło, pochwalić się troszeczkę postępami prac. No i za kilka lat może umówimy się już na rozmowę przy kawie w Szklarskiej Porębie.
10: Tak, wiesz co, i tak sobie zanim do ciebie tutaj jechałem, tak sobie myślałem, że wolałbym z tobą rozmawiać za te 5 lat, nie? Jak już sobie siądziemy tam i będziemy spokojnie pić kawę.
11: No to umawiamy się na spotkanie.
10: Jasne.
11: Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę powodzenia.
10: Dzięki bardzo.
11: A państwu dziękuję gorąco za uwagę. Moim i państwa gościem był Maciej Bryniarski. Jak słyszeliście, pasjonat nie tylko motoryzacji, ale także dawnych, trochę zapomnianych budynków. Dziękuję ci serdecznie.
10: Dzięki bardzo.
11: Błażej Stachewicz, do usłyszenia i zapraszam na kolejne magazyny lokalne.
3: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. 2024 rok to 75-lecie Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. Dlatego warto powiedzieć kilka słów o pracy ratowników, którzy na co dzień niosą nam pomoc.
12: Piotr Bednarek, jestem ratownikiem medycznym, a także rzecznikiem prasowym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniogórze. Powstaliśmy w roku 1949. Jeleniogórzanie pamiętają jeszcze czasy stacji pogotowia przy ulicy Wojska Polskiego. To tam mieściła się główna siedziba Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Obecnie pogotowie ratunkowe w naszym mieście dysponuje 14 karetkami, które rokrocznie udzielają pomocy ponad 20 tysięcy razy. Pod swoją opieką mamy prawie 300 tysięcy mieszkańców, a nasz rejon działalności obejmuje teren od Lubania aż po Kamienną Górę. Ta liczba jest oczywiście większa w sezonach turystycznych, kiedy w Karkonosze przyjeżdżają goście. Można założyć, że w gorących okresach pod naszą opieką znajduje się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej osób. Ciekawostką jest również to, że nasze statystyki za rok 2023 mówią, że udzieliliśmy pomocy prawie 30 tysiącom pacjentów. Dwa powyższe przykłady pokazują, że pogotowie ratunkowe w Polsce ma swoją długoletnią tradycję. Wróćmy zatem do czasów współczesnych, a konkretnie do roku 2006, kiedy w życie weszła ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ustawa ta uregulowała dotychczasowe zasady działania pogotowia ratunkowego, dyspozytorni medycznych, szpitalnych oddziałów ratunkowych czy lotniczego pogotowia ratunkowego w Polsce. Zapisy ustawy wprowadziły między innymi dwa rodzaje karetek, które widzicie Państwo na ulicach naszych miast. Pierwszą jest zespół podstawowy, w skład którego wchodzą przynajmniej dwie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz zespół specjalistyczny, który na pokładzie powinien mieć co najmniej trzy osoby udzielające tych świadczeń, w tym lekarza o konkretnej specjalizacji, na przykład medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii czy chirurgii. We wspomnianym 2006 roku w ratownictwie medycznym w Polsce nastąpił ogromny przełom. Ratownicy medyczni zyskali nowe uprawnienia, a także możliwości ratowania zdrowia i życia pacjentów czy podawania samodzielnie leków. W roku 2006 było ich jedynie 28. Małymi krokami rozpoczęła się era zapotrzebowania na ratowników medycznych, a także ich działalności w jednostkach pogotowia ratunkowego. W chwili obecnej ratownicy i ratowniczki medyczne mają do dyspozycji 47 leków oraz kilkadziesiąt procedur, które mogą wykonywać bez nadzoru lekarskiego. Na co dzień zespoły ratownictwa medycznego, złożone praktycznie tylko z minimalnej liczby medyków wymaganych ustawą, to jest dwóch, udzielają pomocy kilkunastu tysiącom pacjentów w ciągu każdej doby, a także kilku milionom pacjentów każdego roku. Na miejscu zdarzenia mamy możliwość wykonania EKG, czyli zapisu pracy serca naszego pacjenta. Jesteśmy w stanie rozpoznać udar i dać szansę na całkowite wyzdrowienie, czy przyjąć poród. Do naszych obowiązków należy również m.in. tamowanie masywnych krwotoków, intubowanie i prowadzenie zastępczego oddechu za naszych pacjentów. Do naszych wyjazdów dochodzi również duża liczba pacjentów, którzy chorują przewlekle, a nie mogli niestety uzyskać pomocy w swoich przychodniach rodzinnych. Dlatego coraz częściej widzimy w naszych statystykach wzrost udzielonej pomocy pacjentom chorującym na przykład na nadciśnienie czy przewlekłe bóle. Zdarza się również, że rozwiązujemy problemy natury socjalnej, które są często zupełnie niezwiązane z ratowaniem zdrowia lub życia. Do tego dochodzą wyjazdy do pacjentów w podeszłym wieku, którzy mieszkają samotnie. Ich rodzina często mieszka daleko lub nie ma jej w ogóle. Zdarza się niestety, że rodzina ta nie opiekuje się seniorem czy seniorką. I wtedy zespoły ratownictwa medycznego są dla takich pacjentów ostatnią deską ratunku, a także odpowiedzią na ich samotność. Zawód ratownika medycznego oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne mocno rozwinęły się przez ostatnie kilkanaście lat. Jak nasz zawód będzie wyglądać w przyszłości? Czas pokaże. Obecnie oczekujemy m.in. na powstanie własnych izb, za co osobiście mocno trzymam kciuki.
3: O pracy i liczbach z okazji 75-lecia pogotowia w Jeleniej Górze mówił rzecznik Piotr Benarek. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne.
7: Magazyn lokalny.
8: Błażej Stachewicz, witam serdecznie, zapraszam na kolejny program, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Mielech. Tomku, witam Cię gorąco.
13: Witam bardzo Państwa.
14: Autor wystawy pod tytułem Nowy pejzaż Karkonoski. Zaczniemy od tytułu. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Nowy pejzaż Karkonoski w wykonaniu, w formie zdjęć Tomasza Mielecha.
13: Nowy pejzaż Karkonoski to takie hasło właściwie trochę prowokacyjne, bo podejmuje w tej wystawie wątek zmiany krajobrazu czy oglądu tego krajobrazu. To zmiany zachodzącej w ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz gwałtowniej. Chodzi o taką degradację krajobrazu karkonoskiego. Tutaj nie chodzi o same Karkonosze, one na szczęście nie zmieniają się zbyt gwałtownie, ale podnóże Karkonoszy niestety przeżywa trudny czas i myślę, że będzie coraz gorzej, jeśli nie uda się tego procesu zatrzymać. Przede wszystkim chodzi o taką wizualną degradację, o to, jak wyglądają nowe inwestycje inwestorów budujących apartamentowce, o to, jak wyglądają reklamy w naszym pejzażu, jak się wpisują lub nie wpisują w ten pejzaż, o to, jak traktujemy w ogóle ten pejzaż, czy jest to jeszcze nasz pejzaż wspólny, czy właściwie taki, który jest tylko na sprzedaż, do zagospodarowania. No i tych parę wątków na tej wystawie można zobaczyć.
14: Dużo zdjęć, które przedstawiasz, to są przede wszystkim, znaczy wszystkie zdjęcia są w konwencji czarno-białej. Skąd wybór akurat tej formy?
13: Pomysł na tę wystawę był bardzo prosty. Jako że fotografowałem właściwie Karkonosze od wielu lat w sposób taki tradycyjny, za pomocą kamery wielkoformatowej, negatywów czarno-białych. Fotografowałem pejzaż bez jakby ingerencji ludzkiej. To było dla mnie najważniejsze, ale od jakiegoś czasu ta ingerencja niestety zaczęła bardzo przeszkadzać mnie jako mieszkańcowi Pogórza Karkonoskiego, więc postanowiłem te zmiany fotografować, ale w niezmieniony sposób. Pomyślałem sobie, że chciałbym zachować ślad czy wygląd tego pejzażu tak, aby przetrwał on bardzo długo ku przestrodze może przyszłych mieszkańców. Stąd wybrałem archiwalną technikę fotograficzną. Te kopie, wystawa plenerowa, którą można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym, to są oczywiście wydrukowane współcześnie plansze, które mają jakby charakter taki tymczasowy, ale właściwie ta wystawa powstaje na bardzo szlachetnych materiałach i mam nadzieję, że to przetrwa bardzo długi czas, właśnie tak jak powiedziałem, ku przestrodze, aby zastanowić się nad tym, jak ten pejzaż można w bardzo prosty i szybki sposób zdegradować.
14: Tomku, jeszcze chciałbym wrócić do nazwy. Nowy pejzaż Karkonoszy wskazywałby na to, że te Karkonosze będą grały na zdjęciach główną rolę. Natomiast przeglądając kolejne prace, zauważam, że Karkonosze są w tle, Karkonosze ciężko zauważyć, Karkonosze są zasłonięte, schowane.
13: Tak, i taki właśnie był jakby wątek główny, że początkowo pojawiała się na tych fotografiach Śnieżka w tle i w różnych wariantach. Potem już całe Karkonosze starałem się pokazać, znaczy jakby ten obszar trochę wzbogacić. Oprócz tylko Śnieżki. Trochę tak zaczynam widzieć ten pejzaż karkonoski, że on ma coraz mniejsze znaczenie dla nas, dla mieszkańców tego regionu, dla potencjalnych inwestorów. No, nie jest on już dla nas tym, czym był kiedyś dla mieszkańców Karkonoszy, czyli takim nieskażonym terenem, doskonale zagospodarowanym, właściwie gdzie ta ingerencja ludzka niszczyła tego krajobrazu. Dzisiaj właściwie trudno o tym mówić, że panujemy nad tym procesem. Myślę, że ten proces degradacji, on się dopiero rozpędza. Mam nadzieję, że nie osiągnie poziomu Podhala, gdzie właściwie tam to już jest jeden wielki wizualny dramat. My mamy szansę jeszcze ten pejzaż uchronić w takiej prawie nieskażonej formie, ale wymaga to dużo wysiłku.
14: A może to nie jest jakiś negatywny kierunek, po prostu Karkonosze zmieniają się tak samo, jak zmieniają się.
13: Znaczy same Karkonosze się nie zmieniają, na szczęście mamy Karkonoski Park Narodowy, który uważam, że świetnie pełni rolę strażnika tego, aby Karkonosze przetrwały w tej naturalnej formie jak najdłużej, ale problem, myślę, polega głównie na tym, że my jako społeczeństwo, jako naród mamy ogromny problem z wyrażaniem swoich jakby estetycznych upodobań. Przede wszystkim gubi nas ta nasza wolność, że nie mamy żadnych ograniczeń właściwie w tym, co robimy, co prezentujemy w przestrzeni wspólnej. Nie myślimy o tym, że możemy tym, w jaki sposób inwestujemy w dany teren, możemy zrobić krzywdę temu miejscu. I to uważam jest katastrofalne, bo to nie jest tak, że tylko pejzaż karkonoski ulega degradacji, ale jak przejedziemy się po naszym pięknym kraju, to zobaczymy, jak wiele brzydoty jest wokół i to takiej brzydoty akceptowanej przez społeczeństwo, właściwie niezauważanej niemal przez mieszkańców. A wystarczy pojeździć po krajach europejskich i zobaczyć, jak w jaki sposób można taki krajobraz zmienić w nowoczesny, ale przy okazji nie niszcząc go.
14: Myślisz, że jako społeczeństwo jeszcze potrzebujemy czasu, żeby dojrzeć? Bo po latach 80. chyba nastąpił taki boom tego wolnego rynku, reklamy, różnego rodzaju posterów, plakatów i to chyba się niewiele od tamtego czasu zmieniło, patrząc na zdjęcia.
13: Myślę, że jest gorzej, bo stajemy się coraz bardziej bogaci, coraz mniej mamy ograniczeń choćby finansowych w rozmachu inwestycji i to nie tylko jeśli chodzi o billboardy, reklamy, ale też i architekturę, która powstaje. My jeszcze mamy szczególny problem taki, że nie mamy tradycji w tym regionie, nie kultywujemy dawnej tradycji, bo i po prostu nie znamy. To, co było przed 1945 roku, nagle się skończyło. W tej chwili uważam, że następuje wielki dramat, jako że pojawiają się duży inwestorzy w regionie, którzy nie liczą się w ogóle z lokalną specyfiką miejsca, czyli lokalni inwestorzy, którzy absolutnie nie znają tego, jak ten pejzaż wyglądał wcześniej. No i niestety stąd wynika mnóstwo komplikacji.
14: Od wielu lat już się mówi o
8: uchwale krajobrazowej, która miałaby, która jest przygotowywana przez Urząd Miasta już bardzo długo i jak na razie niestety wyników tej pracy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, przynajmniej w praktyce. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie mogłoby w jakiś sposób pomóc? Jest potrzebne, a może jest po prostu niezbędne, żeby uchronić tożsamość wizualną tego miejsca, w którym żyjemy?
13: Myślę, że ustawa w niewielkim stopniu może pomóc. Owszem, ona będzie pewnie przydatna, ale i tak jest problem jakby egzekucji zapisów tej ustawy, ale myślę, że największym problemem jest brak edukacji i brak takich wzorców estetycznych, których zwyczajnie nie mamy. Proszę zobaczyć, jak wygląda edukacja w szkołach podstawowych, edukacja plastyczna, estetyczna. Sama szkoła po prostu powoduje degradację młodych ludzi, jeśli chodzi o ich zmysł estetyczny, a co dopiero mówić o dorosłych już ludziach czy mieszkańcach tego regionu. No po prostu no, nie mamy tych wzorców i w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie to zmienić w tej chwili.
8: Czyli co, jesteśmy jako społeczeństwo niedorozwinięci pod tym względem?
13: Gorzej. My jakby celowo, tak mi się wydaje na podstawie obserwacji ostatnich lat, my jakby zmierzamy w odwrotnym kierunku niż powinniśmy. Staramy się, albo w niewielkim stopniu staramy się zachować tą tkankę historyczną tego regionu. Nie tworzymy nic nowego, ciekawego, czym warto by się było pochwalić, bo właściwie odkąd tutaj żyję, a żyję 50 lat, no to nie mam ani jednego takiego powodu, żeby się chwalić czymś, co powstało po 1945 roku u podnóża Karkonoszy. Nie ma takich trwałych inwestycji zmieniających w pozytywny sposób to miejsce, także tutaj jest wielki problem, ale myślę, że dużo da się jeszcze zrobić zachowując to, co do tej pory jest no, bezcenne i do uratowania, ale to naprawdę duży wysiłek, przede wszystkim władz samorządowych. To jest, też uważam, wielki problem, bo one absolutnie ignorują potrzeby mieszkańców żyjących u podnóża Karkonoszy. Liczy się tak zwany rozwój, takie hasło właściwie, nie wiadomo, w którym kierunku ten rozwój miałby nastąpić, ale na pewno nie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Sam wiem, bo mieszkam w miejscu, w którym był przez moment czas takiego zagrożenia dużą inwestycją, właśnie nie liczącą się z dobrem mieszkańców i z dobrem miejsca, w którym mieszkamy. No i niestety władza nie sprzyjała mieszkańcom, a sprzyjała inwestorowi. I takich miejsc jest wiele.
8: Czy twoim zdaniem można powiedzieć, że Karkonosze, miejscowości karkonoskie, bo tutaj nie chodzi mi konkretnie o na przykład ten teren chroniony Karkonoskiego Parku Narodowego, ale właśnie o to, co widzimy na twoich zdjęciach, o podnóże Karkonoszy, o drogi dojazdowe, o to ten cały teren, który jest już tuż przed górami. Czy one jeszcze się dzielą na takie Karkonosze, powiedzmy, mniej wyeksplorowane turystycznie, no i takie, powiedzmy, miejsca odpustowo-rozrywkowe?
13: Są takie miejsca. No wiadomo, jest Karpacz i Szklarska Poręba, gdzie właściwie w Karpaczu odbywa się największa degradacja przestrzeni miejskiej. To już właściwie nic nie ma wspólnego z dawnym Karpaczem. Obszar jest przeinwestowany, mieszkańcy uciekają, trudno im żyć. W Szklarskiej Porębie ten proces wygląda bardzo podobnie, nawet do tego stopnia, że mieszkańcy ze Szklarskiej Poręby uciekają stamtąd, aby zakupy robić w innych miejscowościach, bo po prostu zwyczajnie się tam trudno żyje ze względu na to, że natłok turystów powoduje no, brak komfortu życia.
8: To już przestały być chyba miasta, stały się atrakcje turystyczne.
13: No, tak, i tutaj myślę, że te miejsca są stracone i nad czym bardzo ubolewam, ale jest jeszcze parę miejsc takich, które u podnóża Karkonoszy warto zachować. Są nawet takie, gdzie mieszkańcy celowo jakby nie reklamują ich walorów po to, żeby tego natłoku turystów nie było. No niestety jest z tym problem. Przede wszystkim brak infrastruktury, aby zagospodarować tych turystów w odpowiedni sposób. Brak parkingów, brak dobrego oznaczenia dróg, dobrego wyeksponowania ekspozycji. I to powoduje, tych atrakcji turystycznych powoduje, że mamy taki chaos turystyczny tak naprawdę w miejscu, które jest no, idealnie stworzone do tego, aby żyć z turystyki.
8: Czyli taka uchwała, która ujednolica to wszystko, i mogłaby jednak się przydać.
13: Mogłaby, ale wymagałaby naprawdę dużego wysiłku, aby była egzekwowana, bo w tej chwili jakby wolność, choćby inwestycyjna, w przypadku budowy wielkoskalowych apartamentów powoduje, że właściwie no nie ma to nad tym procesem żadnej kontroli. Inwestorzy mogą wszystko, a mieszkańcy nie mają możliwości obrony przed tym procesem.
8: Powiedz mi proszę, czy tworząc wystawę Nowy Pejzaż Karkonoski,
14: przeszło ci gdzieś z tyłu głowy przez myśl, jak te karkonosze mogą wyglądać za na przykład 20 lat?
13: Ja mam nadzieję, że one się same nie zmienią dzięki właśnie działalności Karkonoskiego Parku Narodowego. Cały czas to podkreślam, bo to jest jedyny strażnik w tej chwili tego, aby te karkonosze przetrwały w niezmienionej formie, ale obawiam się, że ten proces będzie jakby degradacji narastał. Zresztą to obserwuję od wielu lat, że on przyspiesza. Był moment taki, że w momencie wybuchu pandemii właściwie wydawało się, że ten proces zostanie zahamowany, jeśli chodzi na przykład o reklamy przydrożne, o billboardy. Wiele tutaj miejsc zniknęło. Na szczęście te reklamy się na przykład przewróciły, zostały rozkradzione, ale w ostatnich miesiącach proszę się dokładnie przyglądać, bo my tego nie widzimy jako mieszkańcy, to jest dla nas opatrzone. Nie jesteśmy w stanie zwracać uwagę. Proszę zobaczyć, ile nowych billboardów powstało przy drogach wiodących w kierunku karkonoszy, jaki to jest proces i ile z tego przetrwa. To są reklamy, pojawiają się na moment, by się wydawało, zostają zmieniane i tak dalej, ale sam problem ich pojawiania się jest stały i właściwie to jest bardzo niepokojące. Też inwestycje, które powstają, przesłaniają widok karkonoszy, to też jest ogromny problem, że właściwie bardzo chętnie zasłaniamy te karkonosze, bo one są zwyczajnie nam do niczego niepotrzebne. Wydawałoby się, że karkonosze dla Jeleniej Góry są czymś ważnym, a chyba w polityce, choćby nawet władz lokalnych, na co dzień tak nie jest.
14: Dojna krowa?
13: No tak to wygląda, że niby jesteśmy regionem turystycznym, ale tak naprawdę nie mamy pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał.
14: Koniec jeszcze, tak chciałem trochę w przyszłość wybiec myślami. Może jednak taka uchwała, połączenie jej z tym, że coraz bardziej przenosimy się do internetu, praktycznie już żyjemy w internecie, może te reklamy przy drogach po prostu przestaną być wreszcie potrzebne.
13: Mam nadzieję, że tak będzie, że się opamiętamy. Ja nie mam złudzeń, że one znikną całkowicie, ale może zmienią swoją jakość. To by dla mnie było już pozytywnym kierunkiem. Mam nadzieję też, że taka świadomość społeczna, która się powinna obudzić, może i takie działanie, jak wystawa, ten pejzaż karkonoski, wskazująca na jakby skalę tego zjawiska, w jakim stopniu się do tego przyczyni, może to coś zmieni. Ale myślę, że to jest praca nad młodymi ludźmi, następnymi pokoleniami, aby do takiej zmiany tak naprawdę doszło.
14: Czyli praca u podstaw chyba jest takim najlepszym rozwiązaniem.
13: Myślę, że nie ma innego kierunku w tej chwili.
14: Dziękuję bardzo serdecznie za twój czas, za naszą rozmowę. A moim i państwa gościem w kolejnym magazynie lokalnym Radia Supernowa Jelenia Góra był Tomasz Mielech, autor wystawy Nowy Pejzaż Karkonoski. Tomku, dziękuję ci bardzo serdecznie.
13: Dziękuję.
14: A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj zapraszam na strzelnicę w Jeleniej Górze. Tam już czekają członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec, a także organizatorzy corocznych pikników strzelecko-offroadowych. Zapraszam serdecznie.
2: Pogoda jest po waszej stronie, dopisała. To są imprezy, które się odbywają co najmniej raz, a najczęściej dwa razy w roku. No i z jednej strony integrujecie to środowisko strzeleckie, z drugiej strony pokazujecie też swoje hobby.
3: Zorganizowaliśmy charytatywny piknik strzelecko-offroadowy. Naszymi beneficjentkami są dwie urocze bliźniaczki, które mają poważne wady wzroku. Robert Kardyś, jestem prezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec. Tradycyjnie jesteśmy miło zaskoczeni frekwencją. Pokazujemy swoje hobby, strzelamy do tarcz, do różnego rodzaju celów metalowych, przewracających się, nieprzewracających się, no i bawimy się. Ale też i poprzez zabawę chcemy propagować strzelectwo, propagować taki sport. Wydawałoby się nie dla każdego, a jednak nie jest to jakąś trudnością uzyskać broń do celów sportowych i staramy się pokazać, że jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.
4: Gabriel, siadamy tutaj, tak? Umiesz zamykać oczko? Popatrz na mnie, zamknij lewe oko, hop, naciskamy. Nie będzie słychać nic pięknie, już było prawie w tarczy, wiesz? Zaraz spróbujemy, przesuń troszeczkę główkę, uwaga, i mierzymy dokładnie w to czarne na środeczku, tak? Czarne na środeczku i naciskamy, hop. Nazywam się Andrzej Gawłowski. Jestem trenerem i instruktorem strzelectwa sportowego w kole Lok Energetyk i jednocześnie jestem trenerem WTS Strzelec, który organizuje dzisiejszą imprezę.
1: Muszę zacząć od stroju. Piękny strój, nie do końca korespondujący z dzisiejszymi czasami. Proszę się wytłumaczyć.
4: To jest kontusz szlachecki, nawiązujący do historii mojej rodziny. Moja rodzina Gawłowskich jest udokumentowana jako szlachta herbu Ostoja od 1416 roku. Strój powstał na potrzeby Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej, którego byłem kiedyś członkiem. Kilku lat jestem tutaj w tym klubie, tu uczę wszystkich tych, którzy strzelają na dzisiejszej strzelnicy, dorośli, którzy posiadają uprawnienia na broń. Wszyscy oni przeszli przez moje ręce. Jest to blisko 200 parę osób. Moją pasją jest strzelanie sportowe, osiąganie wyników, rozbudzanie umiejętności, pasji, a jednocześnie trzeba być zdyscyplinowanym, bo strzelectwo uczy dyscypliny, mobilizacji, ma naprawdę wiele bardzo pozytywnych cech, wspomaga nauczanie w szkole. Bo tu uczymy cierpliwości, uczymy rzeczy zasadnicze, o czym każdy z nas śmiertelników nie wie, uczymy oddychać. Na strzelaniu uczymy oddychać, bo oddychanie jest najważniejsze, bo dostarczony tlen do mózgu pozwala nam podejmować jedyne słuszne decyzje.
1: Do pana stanowiska podchodzą najczęściej najmłodsi amatorzy strzelania. No i tutaj nie ma ani dymu, ani prochu. Dlaczego?
4: Żadne dziecko nie wystraszy się strzelając na moim stanowisku, bo tu, jeśli chodzi o stanowisko, na którym jesteśmy, jest to stanowisko, gdzie strzelamy z karabinków laserowych. Jak widać, światłem do tarcz biatlonowych, które są przygotowane. I tutaj, żeby trafić w tarczę, wystarczy odpowiednio ułożyć. Najmniejsze dzieci strzelają z pozycji siedzącej, starsze dzieci strzelają już z pozycji stojącej. Pokazuję podstawowe arkana tego strzelania i na koniec powiem tak, miłe panie, że wasi faceci chodzą strzelać, to jest jedno, ale wy jesteście zdecydowanie lepsze od nich, bo szybciej się uczycie, szybciej pięknie strzelacie. Strzelacie tak jak moja wnuczka w tej chwili, która strzela 5 strzałów na 5 do tarczy, co za chwilę można zobaczyć.
3: Bardzo dużo osób przychodzi, mamy tutaj wystawę broni, mamy tutaj strzelanie z paintballa, ASG to są takie imitacje prawdziwej broni, mamy łuki, pokaz ratownictwa medycznego, no i oczywiście najważniejsze to offroad i strzelnica, czyli strzelanie.

0: Gierkę odpalało przez otwór zapałowy, palał ładunek ten właściwy w lufie. No przekrój jest od takich najwcześniejszych właśnie czarnoprochowców, zapłon skałkowy, kapiszonowy, wielostrzałowe rewolwery późniejsze. Później są już ówczesne, czyli na naboje zespolone. Tu jest taki dosyć ciekawy egzemplarz, to jest Olimpia. To jest broń, która została skonstruowana na Olimpiadę w Berlinie w 1938 roku. W pistolecie szybkostrzelnym to właśnie ten pistolet zdobył. Ekipa niemiecka i ekipa bodajże szwedzka używała, tylko oni mieli dostęp do tej broni. Wtedy był bardzo nowoczesny.
1: W gablocie mamy pistolet o bardzo ciekawej rękojeści, taka kula z wydrążonymi miejscami na palce, na ręce. Dlaczego to jest takie dziwne?
0: To pistolet dowolny. Taka konkurencja jest i właściwie regulaminowych ograniczeń odnośnie konstrukcji pistoletu, konstrukcji rękojeści nie ma żadnych praktycznie. Ma być jednostrzałowy naboczny zapłon.
1: Chodzi o wygodę?
0: O wygodę, o precyzję, o możliwie celne strzelanie. Z tego się strzela na 50 metrów. Do takiej tarczy jak normalnie strzela się z pistoletów na 25 metrów. Stąd ta taka rękojeść. To jest jak rękawiczka. Jak się wpasuje, każdy zawodnik do swojej dłoni dopasowywał tą rękojeść.
1: Ma pan swój ulubiony pistolet z tych wszystkich, które zobaczymy tu na stole?
0: Ja z tego strzelam najczęściej.
1: Co to jest?
0: IS-35, pistolet sportowy.
1: Produkcja rosyjska?
0: Produkcja rosyjska. Też już sprzed kilku dekad, bo to w latach powiedzmy 90. on zdobywał medale na olimpiadzie. W tej chwili już jest trochę przestarzały, są nowsze konstrukcje.
1: A czemu to jest pana ulubiona broń?
0: Bo mam. Ja z niego strzelam, ja z niego trafiam.
1: Działa.
0: Mój ci on, tak, i z niego strzelam.
1: Dzisiaj rodzinnie, tata, mama, dzieci i strzelanie. Jak emocje?
2: Fajne. Znaczy się dla nich fajne. Mhm. One pierwszy raz strzelały na paintballu. Bardzo fajna inicjatywa. Mhm. Super.
1: Postrzelaliście?
2: Nie, my nie.
1: Dlaczego?
2: Dzieci.
1: Czyli dzisiaj dla dzieci.
2: No, dzisiaj dla dzieci.
3: Kłady, terenówki, paintball jak najbardziej. Te rzeczy lubię. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna pogoda do tego jeszcze. Także super.
4: Świetny sposób spędzenia dnia.
1: Na co dzień też ma pan okazję postrzelać z broni? Czy dzisiaj będzie pan chciał na przykład z jakiegoś pistoletu albo strzelby spróbować swoich sił?
4: Pobawiliśmy się już dzisiaj, natomiast na co dzień mamy kontakt. Są różne dyscypliny sportu. Każdy wybiera tą, która mu pasuje, ta, która mu się podoba. Czasami tą, o której marzył kiedyś tam dawniej.
5: No ja już strzelectwem się pasjonuję od jakichś 2-3 lat. Wiem już, że był festyn, ponieważ obserwuję tam grupę na Facebooku. Przychodzę już na kilka takich festynów i też sobie prywatnie chodzę na strzelnicę. Więc postanowiłem, że w sumie skoro mamy Święto Niepodległości, jest wolny czas, to czemu by sobie go przyjemnie nie spędzić?
1: Jak się podoba? Jak wrażenia, jak emocje?
5: U mnie to było tak, że pierwsze 3 wizyty na strzelnicy to naprawdę była adrenalina, było trochę stresu, a już z każdą kolejną wizytą, no to już jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Samo strzelanie, sam huk, samo padnięcie strzału nie jest dla mnie tak fascynujące jak sam manual na broni. To, że jaka jest technologia tej broni, mechanizm cały, historia powstania. Dzisiaj praktyka, można sobie pozwolić raz na jakiś czas w końcu.
6: Odkąd weźmiecie broń, to ona zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu. Palet.
1: Tych na strzelanie nie brakuje. Po tamtej stronie możemy postrzelać z takiej broni długiej, między innymi AK-47, Kałasznikow. U was AK nie ma, ale też jest jeden taki długi, fajny karabin, jak na filmach policyjnych.
7: Tak, u nas jest strzelba gładkolufowa Maverick. Do tego mamy jeszcze pistolety, mały kaliber 22 dla młodszych. Też sobie dają świetnie z tym radę. Większe kalibry 9 mm, czyli ten standardowy, powiedzmy, dla już doroślejszych strzelców. Także każdy znajdzie coś dla siebie, zależy czego szuka, czy większych wrażeń, czy celniejszego strzelania. Wszystko u nas jest. Karabiny, tak jak mówiłem, też są fajne dla małych, dla dużych. Mniejsze kalibry oczywiście dla dzieci, większe kalibry typu AK, AR-15. To są te karabiny już doroślejsze, kalibry pośrednie, czyli już fajne, bardzo celne strzelanie na większe nawet odległości.
1: Chyba największym powodzeniem jednak cieszy się pompka.
7: Tak, tutaj na stanowisku właśnie dzisiaj obsługujemy pompkę. Pompka zapewnia zawsze niezapomniane wrażenie.
1: Co to jest pompka i dlaczego takie niezapomniane wrażenia zapewnia?
7: Pompka fajnie klepie w ramię, dodatkowo dosyć jest celna na tych mniejszych dystansach, czyli mamy większą szansę, żeby zestrzelić ten cel. Pompka ma nazwę od tego, że po każdym strzale musimy ją ręcznie przeładować, czyli to jest ten fantastyczny dźwięk znany z filmów, który znamy z każdych filmów. Po każdym strzale takie charakterystyczne przeładowanie. Zostaje to na pewno w pamięci.
1: No dobra, jakie jest wasze zadanie?
7: Pilnujemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, żeby każdy odpowiednio ustawił się do tej broni, żeby po prostu to strzelanie dzisiaj przebiegło z uśmiechem na ustach.
8: Nazywam się Piotr Pregiel.
1: Wszyscy strzelają głośno, dymią.

0: hałasują, a u was jest dużo ciszej. Tutaj nie ma broni palnej.
1: Nie, nie ma broni palnej. Jest broń, no, można powiedzieć, miotana. Mamy siekiery i mamy tarczę drewnianą. Każdy sobie może rzucać. To jest, że tak powiem, konkurencja darmowa. Odkrywamy tutaj samorodne talenty. Przychodzą tutaj nierzadko panie, które zadziwiają swoich mężów. Może nawet straszą, kto wie. Każdy może spróbować swoich sił. Są tacy, którzy rzucają, no, bez większego powodzenia, się zniechęcają, ale są też tacy, którzy, no, odkrywają, że coś to w sobie jednak ma.
0: Tutaj procedura bezpieczeństwa jest dużo prostsza, ale chyba rzucanie takie efektywne jest dużo trudniejsze.
1: Tak i nie, bo bariera psychologiczna to jednak trochę większa jest przy broni palnej, wiem, bo ja sam też strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o siekierę, to po prostu każdy się boi o zdolności manualne, czy po prostu czy uradzi, czy dorzuci, czy w ogóle trafi w tarczę, która jest naprawdę duża. Odległość też jest niewielka.
0: No i ta siekiera się obraca.
1: I siekiera się obraca, siekiera ma wykonać jeden obrót, wtedy jest jeszcze jakaś szansa tego trafienia. No, są też tacy ludzie, którzy potrafią więcej obrotów, no ale to już mają naprawdę wprawę cyrkową. Natomiast my staramy się tutaj tak układać człowieka do tego rzutu, żeby ten jeden obrót siekiera wykonała. Korygujemy ustawienia, przestawiamy bliżej, dalej. Każdy ma inny promień rzutu, inny wzrost, inną siłę. No, staramy się pomóc.
0: Ale cel jest jeden. Czy to są takie zwyczajne siekiery? Czy siekiera do rzucania jest specjalnie wyważana? Czy jest to niepotrzebne?
1: Nie, u nas siekiery są zwyczajne, najprostsze. Być może są jakieś specjalne toporki. No, wiem, że są rekonstruktorzy, którzy też mają takie już stylowe. Są pokazy organizowane. U nas to jest po prostu takie najzwyklejsze, po prostu najprostsze siekiery 800 gramów w tym momencie. Wbrew pozorom to jest trochę wagi. Małym dzieciom raczej nie pozwalamy, bo nie idzie im to. Po prostu jest za ciężkie i nie trafiają w ogóle w tarczy. Nie ma sensu. Nie jest to zbyt bezpieczne.
0: Skąd taki pomysł? No.
1: Trzeba pamiętać o tym, że w rycerstwie w średniowieczu siekiery, topory, no, były używane na porządku dziennym. Potem przerodziły się w trochę drobniejszą broń, jak na przykład czekany, nie? Ale, no, ale wciąż to była broń. Wciąż to była broń, bardzo groźna.
0: Czyli wracacie do podstaw.
1: Nie jako tak. No przede wszystkim jest to tania dyscyplina, jak widać. Nie potrzeba do tego pozwoleń, nie potrzeba do tego jakichś specjalnych szkoleń. Każdy może spróbować swoich sił.
0: No emocje są, jest zabawa.
1: Oczywiście. Niektórzy ludzie przychodzą tu po kilka razy, bo tak im się spodobało po prostu.
0: To idziemy rzucać. Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, polecam.
0: Na czym polega wasze szkolenie? To jest pierwsza pomoc. Coś, co jest bardzo niezbędne, ale chyba wiedza na ten temat jest popularyzowana, ale nie zawsze popularna.
2: Będzie pan zdziwiony. Wśród młodzieży jest to dosyć popularne. Co dużo teraz szkoleń się prowadzi. Chyba z młodzieżą często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
0: Tutaj widzę dorośli, ale także bardzo, bardzo mali goście dzisiejszego pikniku.
2: Oni się przede wszystkim garną do tego. Dzieci przede wszystkim się do tego garną i są zainteresowani. Po prostu trochę wiedzy, trochę treningu i wydaje mi się, że można próbować samemu.
0: A czy jesteśmy w stanie tak na przykład kilkadziesiąt sekund pokrótce powiedzieć, na czym polega taka resuscytacja?
2: No przede wszystkim staramy się przewrócić oddech, nie? Parametry życiowe danego pacjenta, który potrzebuje tej pomocy. To jest najważniejsze. Uczymy się na fantomach. Wydaje mi się, że to jest najprościej.
0: Te osoby, które dzisiaj przychodzą, dzielicie się z nimi wiedzą. Czy one już po takim minutowym szkoleniu są w stanie taką pomoc w jakim stopniu nieść?
2: Przede wszystkim będą widzieli, co w odpowiedniej kolejności zrobić. Podstawowe takie rzeczy na pewno jesteśmy w stanie ich nauczyć. Tych podstawowych tylko, dosłownie.
0: Dużo chętnych?
2: Bardzo. Szczególnie, tak jak mówiłem, dzieci i młodzieży. Ale i dorośli chętnie też tak ćwiczą.
3: Magazyn lokalny.
4: Witam państwa serdecznie w naszym magazynie przy mikrofonie Maciej Rukiewicz i dziś mam przyjemność porozmawiać z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Arturem Chmielewskim, który zgodził się odwiedzić nasze studio. Wielkie dzięki, panie Arturze. Czym zajmuje się Straż Miejska w Jeleniej Górze? Do czego jesteście jako strażnicy wzywani?
5: Dzień dobry, witam pana, witam rady słuchaczy. Czym zajmuje się Straż Miejska? No, myślę, że już po 30 blisko dwóch latach działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze mieszkańcy mają tę świadomość, czym się zajmuje Straż Miejska. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo ogólnie można by powiedzieć, że porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Jeleniej Góry. Z tym, że no, muszę zaznaczyć, że na terenie miasta Jeleniej Góry wszystkich strażników miejskich jest 37. Jelenia Góra jest dość sporym miastem, więc przez 37 osób ogarnięcie całego rejonu, no to myślę, że Państwo już sami sobie zobrazujecie, jakie są możliwości Straży Miejskiej.
4: No właśnie, a jakie to są problemy? Czy to są problemy oczywiście związane z wypisywaniem mandatów, czy też zakładanie blokad, bo to też jest Wasza praca. No, ale tych zgłoszeń w tym roku, właśnie czytam statystyki na Państwa stronie, które Pan właśnie wpisuje, 4419 zgłoszeń do Straży Miejskiej. 8000 przeszło ilości interwencji. To bardzo dużo. Więc jakie te rzeczy są takie, którymi się podejmujecie sprawy?
5: Panie redaktorze, pan mówi bardzo dużo. Mamy 8 miesięcy tego roku. Ja chciałbym tylko słuchaczom powiedzieć, że zeszły rok zakończyliśmy liczbami. Zgłoszeń było 7328 chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast interwencji podjętych przez strażników, czy to w wyniku zgłoszeń, czy indywidualnie takie, które napotykamy w swojej pracy codziennej, było 13 600. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No według mnie jest to bardzo dużo, jak na nasze miasto. O czym to świadczy? No myślę, że o tym, że mieszkańcy przekonali się do pracy straży. Jakie problemy? No tak jak pan zauważył, blokady, mandaty, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tylko procent tego, czym zajmuje się Straż Miejska, ponieważ ochrona środowiska, czy to kontrole ochrony środowiska pod względem zanieczyszczenia spalinami, czyli popularnie tak zwanych kopciuchów, tak? Czy kontrole gospodarki ściekowej, czy kontrole ogólnie porządkowe na terenie miasta, kontrole drogowe wszelkiego rodzaju. Także ten wachlarz jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego działania prewencyjne, jakie prowadzimy, czyli spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzieś organizacja imprez plenerowych, udział też w organizacjach, organizowanych imprezach przez inne instytucje. Także my czynnie tutaj działamy i bierzemy udział i wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Także jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi instytucjami, innymi podmiotami, które prowadzą działalność, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie edukacji. Ściśle współpracujemy z wszystkimi służbami mundurowymi, czyli mam tutaj na myśli czy to policję, czy straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, straż graniczną, straże parków i inne instytucje, tak? Także no, tutaj ta współpraca na dzień dzisiejszy układa nam się myślę, że dobrze, albo nawet bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie i tak będziemy współpracować, ale to też trzeba mieć świadomość, że to są lata pracy, no. To jest te ponad 30 lat pracy, które już jesteśmy na rynku jeleniogórskim i tutaj ta działalność nasza gdzieś jest też upatrywana w takiej kategorii, że jednak jesteśmy służbą mundurową i pomału ludzie nabierają zaufania. Oczywiście negatywnych komentarzy będzie dużo, no to powiem tak kolokwialnie.
4: Chyba żyjemy w takim miejscu, czy w takim czasie, gdzie tych komentarzy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Te komentarze cały czas są gdzieś w przestrzeni publicznej i one zawsze będą. A żeby zauważyć, jaką pracę wykonujecie, wystarczy podać, wydaje mi się, kilka dziwnych interwencji, dziwnych przykładów, które są czasami nawet i skrajne. Jednym z tego typu przykładów, których kiedyś miałem możliwość relacjonowania, była praca wasza przy człowieku, który został zasypany śmieciami. Jakie pan zna przykłady?
5: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano, zgłoszenie do dyżurnego Straży Miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol no, natrafił na tego człowieka. Okazało się, że no, mieszkaniec tam okolicznych domów, no osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama, no i wyszedł z domu, bo miał jakieś urojenie, po prostu potrzebował wyjść, wyszedł, nie zwracał uwagi na to, jaka jest pogoda, szedł, szukał nie wiadomo czego tak naprawdę. No koledzy od razu zaopiekowali się tą osobą, została udzielona pomoc, pogotowie ratunkowe, oczywiście powiadomiona instytucja, z którą też ściśle współpracujemy, czyli MOPS, żeby ewentualnie udzielić takiej osobie pomocy. I to jest właśnie to działanie, że współpracujemy z różnymi instytucjami i no, myślę, że nie wyobrażam sobie naszej pracy, żeby nie można było współpracować, czy to z wydziałami Urzędu Miasta na zasadzie normalnej, koleżeńskiej, czy chociażby z MOPS-em, czy z policją, czy ze strażą pożarną, no bo to są takie działania, gdzie musimy podchodzić do ludzi jak ludzie. Po prostu.
4: No właśnie, a tutaj możemy podać przykłady zimy. Namawiacie ludzi do nocowania w schroniskach. Często, z tego co pamiętam, tego typu rzeczy są prowadzone, ponieważ często spotykacie się z ludźmi, którzy zimują pod gołym niebem lub w pustostanach, które no... pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli mówimy o granicach bezpieczeństwa. Jakie w tym zakresie przeprowadza akcję Straż Miejska?
5: Jak co roku akcja zima. To już praktycznie od października zaczynamy. Kontrolujemy ogrody działkowe, kontrolujemy różnego rodzaju pustostany, tak jak pan zauważył. I staramy się docierać do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje czy to MOPS, kierując do schroniska brata Alberta, czy do innych domów, gdzie takie osoby mogą spokojnie przezimować, tak? No powiedzmy przezimować. Jaki jest problem tych ludzi?
4: No właśnie, ten problem jest często taki, że oni chyba nie chcą w ogóle was słuchać, właśnie, nawet z wami rozmawiać.
5: Słuchać to może chcą, natomiast mają inny problem. Problemem jest alkohol. I z reguły bardzo często jest tak, że są to ludzie, którzy gdzieś tam nadużywają tego alkoholu, a niestety regulaminy naszych ośrodków są takie, że osoba, która przebywa, czy która ma wolę przebywania w takim ośrodku, musi być osobą trzeźwą. I no niestety dopiero po wytrzeźwieniu mogą takie osoby trafić do, na przykład do schroniska brata Alberta. No i tego staramy się tutaj pilnować, żeby jednak te osoby w miarę możliwości, jeżeli są trzeźwe, żeby dotarły do tego schroniska. W takim schronisku zawsze dostaną czy odzież, czy ciepły posiłek, także to jest bardzo ważne dla tych ludzi. No i do nich staramy się docierać, próbujemy im tłumaczyć, co nie jest prostą sprawą, no bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale zdarza się dość często, szczególnie w ostatnim czasie, że jak widzą, że temperatura spada dość znacznie, no to wtedy decydują się jednak na pobyt w schronisku i z tej pomocy, która tam w schronisku jest udzielana.
4: Jak z paleniem i kontrolą palenisk, jeżeli właśnie mówimy o zimie, czyli zapobieganiem smogu w Kotlinie Jeleniogórskiej?
5: Myślę, że z przestrzeni lat, ponieważ już od kilku lat prowadzimy takie kontrole, myślę, że jest coraz lepiej. Oprócz tego, że my prowadzimy kontrolę, swoje programy prowadzi miasto Jelenia Góra, gdzie Wydział Ochrony Środowiska miał program miejski przy dotacji do wymiany piecy czy źródeł ogrzewania, tak? I tutaj dość sporo ludzi skorzystało z tego. Tym samym liczba, w cudzysłowie, kopciuchów nam spada. Jest lepiej. Natomiast same kopciuchy same w sobie, no jest to źródło energii, z tym, że nas tutaj bardziej, nasze kontrole idą w kierunku tego, żeby nie palić śmieciami w takich piecach, czyli popularnie mówiąc w kopciuchach, ale też w żadnym piecu, czy to piecu klasowym typu piątej klasy, czy piecu bezklasowym, ponieważ to jest największe zagrożenie dla ludzi poprzez wydobywanie się różnego rodzaju szkodliwych związków chemicznych i na to, przede wszystkim na to zwracamy uwagę.
4: Czyli poprzez dym wydobywają się, tak już żeby ściślić, poprzez dym wydobywają się bardzo duże nieczystości i trują nas wszystkich.
5: Tak, dokładnie. Poprzez dym. Do tego też używamy, do kontroli używamy drona. Bardzo pomocne, bardzo przydatne nam narzędzie, które pozwala nam na to, że w momencie, kiedy operator nadleci nad komin, z którego wydobywa się dym, urządzenie omen nomen nazywane nosacz, bo taką nosi nazwę.
6: To jest chyba bodajże z tego, co kojarzę, bo widziałem to urządzenie. Półmetrowy, 30-centymetrowy, wygląda jak taki kijeczek, który nosuje.
5: Tak jest, to jest taka, pipeta, która zaciąga to powietrze, natomiast samo urządzenie jest podwieszone pod dronem. I tam na zasadzie zasysania tego dymu dokonuje analizy spalin, które zostają przesyłane na pulpit operatora i on od razu widzi, jakie są wskazania środków niedozwolonych, czy jest duże stężenie, małe, czy zapylenie, jakie jest. Także operator już ma to na monitorze, co daje możliwość do szybkiej weryfikacji i od razu wejścia do mieszkania na przeprowadzenie kontroli.
6: No właśnie, ten dron bardzo wam pomógł. Tutaj uprzedził pan moje pytanie. Kontrowersje wokół wejścia do kontroli palenisk. To nie jest tak, że potrzebujecie panowie nakazu? Nawet policji chyba nie musimy otwierać jako właściciele posesji, mieszkań czy domów.
5: No nie. Tutaj przepisy mówią jasno, że każdy właściciel mieszkania, właściciel posesji, właściciel nieruchomości, której prowadzi działalność, ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na teren w celu sprawdzenia sposobu palenia, opalania i czym jest opalane. W momencie, kiedy nie zostaniemy wpuszczeni, niestety jest to postępowanie realizowane z kodeksu karnego. No i tutaj niestety jest do 2 lat pozbawienia wolności, z tego co dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym, żeby tą...
6: Jasne.
5: Bo nie pamiętam.
6: Okej. Okay. Czy to prawda, że w Jeleniej Górze są czasem tylko 2 patrole na całe miasto? Miasto ma bodajże 40 km długości. No, co prawda czasami jest dość wąskie, no ale tego terenu jest bardzo dużo do sprawdzania.
5: Panie redaktorze, prawda, no tu nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, 37 wszystkich strażników pracujemy całodobowo 7 dni w tygodniu, więc jeżeli sobie weźmiemy kalkulator, przeliczymy, policzymy, do tego dochodzą święta, do tego dochodzą jakieś urlopy.
6: Niedziele.
5: Niedziele, dokładnie. Do tego jeszcze... pracujemy normalnie, więc gdzieś tam jakiś wypoczynek urlopowy, a zdarzają się również wypadki i zwolnienia lekarskie, czyli choroby, więc jesteśmy normalnie pracującą instytucją i mogą być takie oczywiście sytuacje, że są tylko 2 patrole na terenie miasta Jeleniej Góry. Staramy się robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej oczywiście, no ale niestety no, czasami jest to nieuniknione.
6: Jest to nieuniknione. Tutaj nasuwa się samo pytanie. Nie chcę straszyć słuchaczy ani też pana, ale zadam to pytanie pomimo wszystko. Czy Jelenia Góra jest bezpiecznym miastem?
5: Myślę, że tak. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby było bezpiecznie. Myślę, że patrząc z perspektywy innych miast, które borykają się z takimi samymi problemami jak my, myślę, że jednak w Jeleniej Górze jest bezpiecznie i ludzie mogą się czuć bezpiecznie.
6: Dzięki za odwiedziny w naszym studiu, możliwość przybliżenia waszej, nie ma co ukrywać, trudnej pracy, pracy z misją, tak jak pan tutaj bardzo fajnie o tym opowiada. Państwa i moim gościem był rzecznik prasowy Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Do usłyszenia i może do zobaczenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
6: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na wywiad z osobą, która nie jest znana w przestrzeni publicznej, a pomimo poważnych wypadków dalej przejeżdża setki kilometrów tygodniowo na tak zwanej kolażówce czy szosie. Jak to robi i czym się motywuje?
7: Marcin Spychała.
8: Normalnie zapytałbym o funkcję, ale wiem, że rozmawiam z zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Rozmawiam z nauczycielem, rozmawiam z osobą, która organizowała przez wiele lat turnieje dla dzieciaków e-gier. Udowodniała, że gry to też pewnego rodzaju pasja, sposób funkcjonowania, sposób uczenia się. A jaki jest pana sposób na pasję? Czym się pan interesuje? Czym się pan zajmuje?
7: Ja aktualnie poza tym,
5: że jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, to przy okazji tego naszego profilu związanego ze sportem, z rywalizacją e-sportową. Oczywiście interesuję się e-sportem, grałem w gry komputerowe, natomiast też jednocześnie staram się uprawiać sporty tradycyjne, te, na które zdrowie jeszcze pozwala. Tutaj mam na myśli głównie kolarstwo.
8: Wyniki, które pan, przepraszam za słowo, kręci na rowerze, są bardzo, bardzo imponujące. Jakie w ostatnim czasie udaje się robić rzeczy?
5: Czy tak, kwestia imponująca to jest zawsze aspekt porównawczy. No, dla mnie one mogą być imponujące, ponieważ jednocześnie pracując zawodowo, no tego czasu jest zdecydowanie mniej, tak? Nie jestem profesjonalnym kolarzem, nie mam całego dnia, żeby trenować od rana do wieczora, tylko robię to w czasie wolnym po pracy, kiedy pozwala na to możliwości pogodowe i czasowe. Natomiast no, w ostatnim okresie czasu, na przykład teraz w miesiącu grudzień, rywalizuję z kolegą, który mieszka na Teneryfie. Kto z nas pokona większe przewyższenia w zakresie miesiąca grudnia? 29 tysięcy metrów przewyższenia zrobionego, co jest wynikiem na pewno, myślę, że świetnym. No, jest rekordem życiowym w moim przypadku.
8: Okej, pan nie jeździ w tym momencie po Karkonoszach, bo jest zima w tym momencie, w którym rozmawiamy, a w jaki sposób?
5: Jeżdżę głównie na trenażerze, czyli prawdziwy rower podpięty do ustrojstwa, w cudzysłowie nazwijmy trenażera, który łączy się bezprzewodowo z komputerem. Komputer narzuca trasę i ją odwzorowuje w warunkach rzeczywistych, czyli podajemy wagę kolarza, podajemy wagę roweru. W zależności od wybranej trasy ona jest odwzorowywana, czyli wszystkie odcinki płaskie, podjazdy, zjazdy są symulowane tak, jakbyśmy je pokonywali w rzeczywistości. No i w takich warunkach, w miejscu, niestety w miejscu, w zaciszu domowym, jak to mówię, na balkonie, uruchamiam wentylator, otwieram okno i kręcę w miejscu, pokonując w ten sposób trasę.
8: Te cyfry robią wrażenie, 29 tysięcy przewyższenia. Jeżeli by to tak na jeden dzień jazdy, na ileś godzin jazdy przełożyć, to ile wychodzi?
5: Jak jeżdżę w warunkach rzeczywistych po naszych Karkonoszach, to staram się, żeby na każdych 100 kilometrach było 1000 metrów przewyższenia. Na 100 kilometrów potrzebuję około 4 godzin z jakimiś tam drobnymi postojami, więc to powiedzmy 4 godziny. No, jeśli człowiek by się uparł i jeździł same podjazdy, tak? Czyli wybrałbym podjazd na Zachełmie, czy na Michałowice, czy jakikolwiek inny i go jeździł góra, dół, góra, dół, góra, dół, no to takie 1000 metrów myślę, że w pionie jest do zrobienia w ciągu 2 godzin.
8: A jak wyniki na szosie?
5: W tym roku 4 razy zdarzyło mi się wyjść na dwór. To było związane z tym, że w okresie przed operacją biodra, do której myślę, że też dojdziemy, no był okres zimowy. Tak? To była zima, początek wiosny. Wtedy też żona stwierdziła, że nie będę jeździł na rowerze do czasu operacji, czyli to już się przesunęło z automatu do czerwca. Operacja miała być w kwietniu, koniec końców wydarzyła się w czerwcu. Ja cały czas miałem po zimie ten rower pod pięty w systemie trenażera, więc też nie zależało mi jakoś bardzo, żeby rozłączać jedno, organizować sobie inny rower, żeby chwilkę pojeździć, bo też miałem świadomość, że wracając po operacji znowu nie wrócę do tego rowera w warunkach rzeczywistych za prędko, więc już miałem przygotowany jakby rower do treningu, więc operacja, rehabilitacja i pierwszą jazdę, którą zrobiłem w tym roku na dworze, to był listopad, więc na przełomie listopada, grudnia udało mi się 4 razy wyjść na dwór.
8: W zeszłym roku jak to wyglądało?
5: W każdym poprzednim roku starałem się osiągnąć około 10-11 tysięcy kilometrów łącznie. Na to się oczywiście składa trenażer plus jazdy na dworze, tak powiedzmy w proporcjach pół na pół. No to też dużo zależy od aury, tak? Mamy czasami taką zimę jak teraz, że na dworze jest piękna pogoda i na dobrą sprawę mógłbym się skusić wyjść dzisiaj pojeździć na dworze, a czasami tego śniegu jest mnóstwo, tak? Leży miesiącami, więc tak bym oszacował, że 10-11 tysięcy kilometrów przy 120-130 tysiącach przewyższenia w proporcjach powiedzmy pół na pół. No ale to też mocno związane dzisiaj z biodrem, bo kiedyś w zasadzie wszystko robiłem na dworze, no a teraz jednak trzeba troszeczkę uważać na siebie. Jak jest mokry asfalt, to nie wychodzę na dwór.
8: doszło do wypadku, przez to była ta operacja biodra. Cóż to był za wypadek?
7: Miał miejsce 8 czerwca, idealnie tą datę też pamiętam, 2019 roku, bo to było równiutko na tydzień przed wyścigiem w Trutnowie, który rok wcześniej też startowałem i chciałem ten start powtórzyć. To było 100 km ze startem w Trutnowie i metą, zahaczające połową trasy po stronie czeskiej, w połowie po polskiej, czyli powrót przez Przełęcz Kowarską, Przełęcz Okraj z metą w Trutnowie, i z kolegą postanowiliśmy, który przyjechał zresztą z Norwegii na rywalizację ze mną. W poprzednim roku o 16 sekund dojechałem przed nim, czyli tak przy 100 km 16 sekund to duża różnica nie była, więc chcieliśmy się ponownie zmierzyć i tydzień wcześniej wyjechaliśmy na taki objazd trasy, żeby zobaczyć, co się zmieniło w perspektywie tego roku, gdzie asfalty wymienili albo gdzie wymieniają. No i na tym objeździe trasy po stronie czeskiej zdarzyła się sytuacja, że delikatnie deszcz popadał, zrobił się mokry asfalt. Ja prawdopodobnie jechałem też za szybko, zbagatelizowałem ostry zakręt w lewo w momencie, kiedy już wiedziałem, że ten zakręt jest nie do zrobienia. Nacisnąłem na hamulce, koła się uśliznęły, a to rower szosowy, to ma styk z podłożem prawie jak łyżwa. No i w wyniku upadku złamałem szyjkę kości udowej.
8: W konsekwencji co się stało?
7: Tak jak wspomniałem, złamałem szyjkę kości udowej, czyli wylądowałem na ziemi bez możliwości poruszania się, wstania, jakoś czołgałem się na pobocze. Kolega wezwał karetkę, przyjechała policja jako pierwsza, później karetka, odwieziono mnie do szpitala w Trutnowie, zrobiono badania. Dostałem informację, że potrzebna jest operacja. Zapytano mnie, czy u nich, czy w Polsce. Poprosiłem, że w Polsce, czyli organizacja transportu medycznego z Polski do Czech i z powrotem. W karetce zapytano mnie, który szpital. Ja już wtedy byłem przygotowany, że Kamienna Góra. W Kamiennej Górze zadano mi pytanie, czemu nie Jelenia Góra, skoro jestem z Jeleniej Góry. No ale skoro już tam byłem fizycznie, to przyjęto mnie na oddział, oczywiście wcześniej zobaczono na wyniki badań, które przeprowadzono w Czechach, czyli potwierdzono, że oczywiście operacja tego biodra będzie konieczna. No i to był początek mojego oczekiwania na tą operację, kiedy zawieszono mi nogę na wyciągu. To też takie fajne przeżycie, jak zobaczyłem, w jaki sposób się w tej sytuacji, przynajmniej mojej, unieruchamia kończynę, czyli przewierca się kolano na wylot i w to miejsce się montuje klamrę, którą się podwiesza na łóżku. No i w ten sposób 5 dni nieruchomo leżałem jak warzywko, czekając na operację. Oczywiście nie skończyło się to już wtedy operacją endoprotezy, ponieważ stwierdzono, że jestem zbyt młody. Czyli ta żywotność tych endoprotez nie jest do końca życia. Może u osób starszych tak, czyli montując taką endoprotezę w wieku 60-70 lat, no prawdopodobnie wymiana u pacjenta już nie wchodzi w grę. Natomiast montaż u kogoś, kto ma 41 lat, no to się lekarzom wydał jakby niewłaściwy, albo jak to lekarz powiedział, wie pan, endoprotezę można zamontować zawsze, ale żal by było nie spróbować zrobić tego na śruby. Czyli wmontowano mi wtedy 3 śruby takie koniulowane po 11,5 cm każda, która miała zespolić tą złamaną szyjkę kości udowej. No dzisiaj wiemy, że to się nie udało, czyli potrzeba było tej operacji już docelowej z endoprotezą.
8: Co było dalej? No bo po tej operacji często ludzie mogliby się poddać i już nie wrócić na rower.
7: Podejrzewam, że tak. Ja już też byłem blisko takiej sytuacji, ponieważ na każdą zmiankę o rowerze to cała rodzina, żona, to już w stan lękowy czy nerwowy dochodziły. Jak pytałem, kiedy mogę wyjść na rower albo co się stało z rowerem po wypadku, to słyszałem, że to już nie jest moje zmartwienie. Ten rower już mi nigdy nie będzie do niczego potrzebny, żebym o nim zapomniał i nie będzie już tego więcej. Więc po wypadku oczywiście, po tej operacji, wiele miesięcy rehabilitacji. Tu teraz mi się taka sytuacja przypomniała, kiedy trafiłem po 3 miesiącach od operacji na pierwszą wizytę kontrolną i wtedy Dostałem, w cudzysłowie nazwijmy to, piernicz od lekarza, że miałem zalecenie, że kończyna ma być w odciążeniu. Ja stwierdziłem, wyczytałem w internecie, że odciążenie to jest obciążanie kończyny do 20% wagi ciała. To od razu wyliczyłem, że to w moim przypadku powiedzmy do 25 kg. No i przez te 3 miesiące, troszeczkę się poruszając o kulach, starałem się tą kończynę leciutko obciążać. Na wadze wcześniej sprawdziłem, ile to jest 25 kg, żeby nie przesadzać. I tak kuśtykałem na tyle, na ile mogłem. A tu się okazało, że ona miała być w ogóle bez dotyku podłoża. Czyli tu już sobie proszę wyobrazić 3 miesiące takiej wegetacji totalnej, gdzie nawet nie można tą kończyną w jakikolwiek sposób sensowno operować. Później oczywiście pozwolono mi obciążać ją 30 kg, później 40 kg, później 50, 60, ale to już w tym momencie minął prawie rok. No i na 60 w zasadzie zakończyłem, ponieważ nie byłem w stanie przenieść ciężaru większego na tą nogę, ponieważ od razu czułem ból w biodrze. To był efekt, no dzisiaj wiemy po czasie, niezrośniętej tej szyjki kości udowej. Mimo że w perspektywie czasu dostałem oczywiście zaświadczenie, że to jest zrośnięte i zakończenie leczenia, natomiast ja wtedy cały czas miałem problem z funkcjonowaniem. Nie byłem w stanie chodzić, jeśli już chodziłem, to może nie o kulach, o skikami. Czyli jak wychodziłem na jakiś spacerek tam 5-kilometrowy, to z kikami lekarz wtedy też potwierdzał, że gdybym to miał niezrośnięte, to 5 kilometrów bym nie przeszedł. No ale to było też te spacery z zaciśniętymi, że tak powiem, zębami i walką o przetrwanie, ponieważ po 5 kilometrach to ledwo byłem w stanie wejść po schodach do domu, ponieważ już ta noga była totalnie zmęczona. Więc tak w ten sposób funkcjonowałem. No a w perspektywie czasu się okazało, że to się w zasadzie nie zrosło.
8: Kiedy pan usiadł pierwszy raz na rower po operacji? Czy to był też czas, kiedy panu towarzyszył ból?
7: Tak, ból towarzyszył do dnia tej operacji, którą miałem w tym roku. Czyli przez 4 lata nie było dnia, w którym by to nie bolało. No jedyną taką pozycją bezbolesną to była pozycja siedząca. Czyli wszystko, co się sprowadzało do poruszania się, czy po domu, czy gdziekolwiek na zewnątrz, czy nawet jazda na rowerze, to był element bolesny. Bólu, tak jakby każdy krok, to często opisywałem znajomym, że można to porównać do wbijania szpilki w biodro przy każdym kroku, który się wykonywało. To też spanie nierealne, bo z jednej strony połamane biodro, no to na tym boku się nie za bardzo da spać, a na drugim nie za bardzo można wyleżeć całą noc, więc to pobudki w nocy przez te 4 lata, co godzinę, co dwie, żeby się jakoś obrócić. Każdy element, moment obrócenia, no to jest przebudzenie, tak? Przebudzenie związane z bólem. No to tak jakby kogoś bolał ząb, tak? Bolał ząb i żyjmy teraz 4 lata w bólu związanym z bólem zęba.
8: Kiedy udało się wsiąść na rower?
7: Myślę, że gdzieś tak po 6 miesiącach, 6-8 miesięcy po operacji, ale to był trenażer. To był trenażer, czyli jakieś tam krecenie w domu, jazda na dworze, to dopiero 2020 rok, czyli i to też na pewno nie w zimie, czyli bliżej lata, czyli patrząc, że miałem operację w czerwcu 2019 roku, to myślę, że tak bliżej czerwca 2020 roku rozpocząłem jazdy na dworze.
8: Jak lekarze na to zareagowali?
7: Lekarze uważali, że ruch jest świetny. Ja za każdym razem, jak byłem u lekarza, to pytałem, czy to nie jest problem z tym biodrem, że ono się nie zrasta, że z nim są problemy takie, jakie były, bo na przykład za dużo chodzę, albo na przykład za dużo jeżdżę, albo jeżdżę zbyt mocno. No, lekarz stwierdził, że to dobrze, że uprawiam sport i dużo ruchu, ponieważ wtedy wymuszam większe ukrwienie tej złamanej szyjki kości udowej, a większe ukrwienie generuje aspekt wzrostu. Więc skoro mogę, to idźmy w tą stronę, żebym nie rezygnował z tego, a jedynie uważał, żebym nie upadł. Tak? No bo w tym momencie, teraz też po czasie wiemy, że skoro to się wszystko trzymało na śrubach, bez wzrostu kostnego, no to jakiekolwiek potknięcie, upadek, no to w pierwszej kolejności by to z powrotem chrupnęło w tym miejscu, a nie w jakimkolwiek innym. Więc uważałem na siebie, żeby nie upaść. I to się udawało, o dziwo, bo w przeszłości wypadki to były notoryczne, więc zacząłem na siebie uważać. Musiałem się nauczyć nowych zachowań, typu jak zeskoczyć z roweru na przykład, albo jak dojeżdżałem do świateł i trzeba było zejść z roweru, no to musiałem sobie zakodować w głowie, że to musi być zeskok na zdrową nogę, a nie jednocześnie na obie, albo nie daj Boże na prawą. No ale to jest już czynnik, który w pewnym momencie się wykonuje podświadomie, tak? Już człowiek później nie myśli o tym, jak ma zejść z roweru, albo jak ma się na nim zatrzymać, tylko po prostu wie, że to trzeba wykonać tak, a nie inaczej.
8: Jakie długości udało się pokonywać z tym bólem?
7: Z tym bólem to też ciekawa sytuacja, ponieważ w pewnym momencie, jak dostałem zaświadczenie o zakończeniu leczenia i lekarze dostrzegli ten wzrost kostny ze zdjęć RTG, to ja stwierdziłem, no to skoro się zrosło, no to jestem zdrowy i będę jeździł znowu więcej na rowerze, tak jak w przeszłości. I tutaj pierwszym takim wyjazdem, no w zasadzie też rekordowym do tej pory w moim życiu, to był jednego dnia objazd Karkonoszy. I to było 202 km i 4100 metrów przewyższenia, gdzie objechaliśmy z kolegą te całe Karkonosze. No dzisiaj wiem, że zrobiłem to ze złamanym biodrem. Ten objazd Karkonoszy zaskutkował tym, że nawiązałem kontakt z Łukaszem tutaj z Jeleniej Góry, który organizuje wyjazdy i z tego żyje zawodowo. Wyjazdy w okresie jesieni, zimy, wczesnej wiosny. Nazwijmy to w ciepłe kraje, gdzie można się przygotować sportowo do sezonu, tak? Czyli to są wyjazdy dedykowane sportowcom, którzy chcą uniknąć tej naszej byle jakości związanej z zimą w Karkonoszach i potrenować na świeżym powietrzu w ciepłych krajach, ale też dla takich amatorów jak ja, którzy chcą przeżyć jakąś tam przygodę w życiu i po tym objeździe Karkonoszy kolejnym ruchem w sierpniu już był mój wyjazd w Dolomity na tydzień czasu. No i ten wyjazd mi się tak przypadł do gustu, że kontynuowałem to później na Teneryfie w minionym wrześniu minionego roku 2022. To wróciłem znowu z takim wyjazdem w Alpy, więc takie trzy wyjazdy, no okazało się, że one też były ze złamanym biodrem, ponieważ to złamanie, pomimo tego, że lekarze stwierdzili, że jest wzrost kostny, no to jak za każdym razem byłem na wizycie kontrolnej, robiono mi zdjęcie RTG, to ja cały czas mówiłem, że to biodro mnie boli, nie jestem w stanie chodzić, nie jestem w stanie przenosić ciężaru ciała na to biodro i coś jest nie tak. W międzyczasie stwierdziłem, że zrobię sobie operację kolana, bo może to jednak z kolana promieniuje ten ból jakoś nietypowo do tego biodra, więc to też nie pomogło. No i wtedy wysłano mnie na tomografię komputerową biodra pod kątem oceny wzrostu kostnego i było tam jedno zdanie: brak cech wzrostu kostnego, czyli to się tak naprawdę nie zrosło. Może były objawy jakichś tam elementów wzrostu, ale nie zrosło się to w pełni na tyle, na ile powinno.
8: Ten ból cały czas towarzyszył, ten ból powodował też przykurcz nogi.
7: Tak, powodował przykurcz mięśni, w wyniku czego w perspektywie tych 4 lat noga funkcjonalnie, jak to lekarz powiedział, funkcjonalnie, ona mi się nie skróciła na długości o 4 cm, finalnie to doszło do 4 cm, ona funkcjonalnie straciła te 4 cm na długości w związku z przykurczem mięśni, przed którym to bólem się bronił organizm w ten sposób. Dzisiaj już mam nogi równej długości, także ta operacja endoprotezy biodra z tego roku rozwiązała wszystkie problemy, począwszy od bólu, poprzez długość nogi. Dzisiaj jestem, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowym człowiekiem.
8: Cześć, jak pan jeździł z tym bólem, to jak to wyglądało? Wsiadał pan na rower, zaczynał pan kręcić, ten ból też towarzyszył, tak jak pan wcześniej wspomniał, że idąc była wbijana szpila, to co, teraz przy każdym obrocie kołowrotka był ból?
7: Nie, aż tak nie było. No, rower ma tą zaletę względem chodzenia, że tyłek kolarza siedzi na siodełku, czyli tyłek, okolice tyłka biodra są jakby w odciążeniu. Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie, czyli tutaj na rowerze nie było to aż tak drastyczne jak przy chodzeniu, więc oczywiście to nie była sytuacja totalnie komfortowa, taka, że czułem się totalnie zdrowy. Ja wiedziałem, że tą nogę mam słabszą, zresztą w wyniku tych wszystkich miesięcy, kiedy nie mogłem się poruszać, to zanik mięśnia był po prostu straszny, więc przyjmowała w tym momencie rolę siłowego pedałowego działowania noga zdrowa, a tą chorą starałem się jedynie uzupełnić jakby obrót. Czyli uzupełniałem obrót delikatnie, lewą nogą mocniejszy nacisk, prawą delikatnie, lewą mocniejszy i w ten sposób próbowałem się poruszać, jeździć na rowerze w Alpach. Co też było dziwnym zderzeniem z rzeczywistością, bo wydawało mi się, że mieszkając w Karkonoszach, to my tutaj mamy góry. Natomiast jak zobaczyłem Alpy i te sławne podjazdy typu Passo Pordoi, Dział, Fedaja, Falzalego, Przełęcz chociażby, to jest inny świat.
8: Co jest takiego fascynującego, żeby codziennie wsiąść na te dwa kółka no i się męczyć dla osoby jeszcze tym bardziej z takimi problemami zdrowotnymi?
7: Ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia rywalizację, czyli nie jestem w stanie bez tej rywalizacji żyć i uwielbiam się zmęczyć fizycznie, czyli tak w cudzysłowie powiem upodlić się. Czym więcej, czym bardziej się upodlę, tym jestem bardziej szczęśliwszy, dlatego kocham na przykład trenażer i to będzie dla większości osób, które odsłuchają ten wywiad, będzie przerażeniem, bo najczęściej jest sytuacja taka, że jak ktoś kupi trenażer, wsiądzie na niego raz, drugi, trzeci i za chwilę jest oferta sprzedaży, bo to nie jest dla niego. Natomiast ja uwielbiam czynnik związany ze zmęczeniem i nawet jak pokonuję większe trasy, to lubię się doprowadzić do sytuacji takiej, że mam już dość, ale jednak jeszcze kawałeczek przejadę, dokręcę do tych 100 czy 150 km albo pokonam kolejną jakąś tam górkę, których było wcześniej 4 czy 5, to jeszcze zróbmy tą szóstą. No po prostu tak mam. Takim dziwnym może jestem przypadkiem, że uwielbiam zmęczenie, uwielbiam wysiłek, uwielbiam rywalizację i kolarstwo pozwala mi się w tym zakresie realizować. No bo w zasadzie tylko kolarstwo ze sportów tradycyjnych mi w tym momencie zostało. No i ono też było ze mną przez 18 ostatnich lat, bo więzadło zerwane w kolanie w 2005 roku wykluczyło mnie z piłki nożnej, z siatkówki, z koszykówki, z biegania, więc w zasadzie zostało pływanie i kolarstwo. No i to kolarstwo jest i będzie.
8: No dobra, to jakie plany na przyszłość?
7: Żeby może się jak najbardziej ogarnąć wagowo, bo to odwieczny mój problem, co uda mi się trochę zbić wagę, to za chwilę ona wraca. No tak też mam, więc chcę jeszcze te 6 tygodni wykorzystać, żeby jakoś tam do tych 105 kilo, aspekt marzenia powiedzmy, ale realny do zrobienia, zejść, czyli do 105 kilo. Chciałem w tym roku wejść w temat maratonów ultra, ale nie wyścigowo, tylko w zakresie wyzwania, żeby ukończyć, czyli takie 300, 400, 500 kilometrów, może wyjazd nad morze jednego dnia w ciągu dnia, ale no niestety chyba zrezygnuję z tego po rozmowie z lekarzem po operacji w zasadzie, kiedy usłyszałem, że nadmiernie, wszystko nadmiernie eksploatowane zużywa się szybciej i tutaj usłyszałem, że ta endoproteza ma szansę wytrzymać do 20 lat, normalnie wykorzystywana na co dzień. Natomiast każde takie nadwyrężanie tej endoprotezy będzie prawdopodobnie skracało jej żywotność. A to będzie problemem u mnie, ponieważ no nie można w nieskończoność do tego stawu zaglądać. Tam już dzisiaj jest ta kość skrócona, ucięta, wbita ta endoproteza, więc tutaj nie za bardzo są możliwości, żeby to ciągle tam zaglądać, wyciągać, coś z tym robić. Więc jak lekarza zapytałem, co to znaczy rozsądna jazda na rowerze i zapytałem, czy to 300 km to jest jakimś problemem, to się na mnie dziwnie popatrzył i usłyszałem, że po co jeździć 300 km rowerem, jak to można zrobić autem. I chyba w ten sposób też mi przemówił do rozumu, że 300, 400, 500 km to chyba jednak sobie już trzeba w tym życiu odpuścić, skupić się może na mniejszych dystansach i chyba w tą stronę pójdę. Chociaż mam jeszcze jeszcze taki plan i też go zrealizuję w tym roku. On jest też przełożony przez ostatnie dwa lata, bo jednym z nich miał być objazd karkonoszy, który zrobiłem, a drugi plan to było plan zaliczenia dotknięcia, że tak powiem, trzech krajów jednego dnia, czyli Polski, Czech i Niemiec. I taką traskę mam narysowaną, ona ma 233 km i 2700 metrów przewyższenia, więc myślę, że w tym roku to zrobię z kolegą i to będzie jakby zamknięcie tych takich bardzo długich dystansów.
8: Dlaczego się pan nie poddał?
7: Trudne pytanie. No, mógłbym grać w gry komputerowe, jak większość dzisiaj społeczeństwa młodych ludzi. Kocham ten sport. Mógłbym powiedzieć, że kocham... No, lubię. Lubię tą prędkość pokonywania, powiedzmy, terenu czy odległości. Lubię wysiłek, lubię sport, lubię rower. No, nie uważam, że jedna czy druga operacja powinna sprowadzać się do tego, że przejdę na tryb siedzący, leżący albo będę z siebie robił inwalidę, bo może niekoniecznie trzeba, aczkolwiek to czas pokaże, tak? Ile ta endoproteza wytrwa. Mam nadzieję, że te 20 lat na pewno, znaczy na pewno to nie wiadomo, ale że wytrwa 20 lat i że wtedy będzie też informacja zwrotna, że nie było warto rezygnować z tego typu rzeczy.
8: Miał pan wsparcie w bliskich?
7: Znaczy tak, ja mam cały czas wsparcie, no, na pewno ze strony żony, bo normalna inna osoba to by zlikwidowała wszystkie rowery i w ogóle byśmy nawet może nie mieli rozmowy na temat jakiegokolwiek roweru, chociaż ona też nie lubi, jak ja wychodzę na dwór. Mama też nie lubi, bo się też ciągle martwi. Dzisiaj mam system przyjęty taki, że jeżdżąc na dworze co 30 minut, no muszę się odezwać, że żyję. No i dobór też tras jest inny. Tak, kiedyś jeździłem w tym naszym ruchu bardzo dużym, czyli te odcinki Cieplice, Jelenia Góra, mnóstwo samochodów. Teraz staram się gdzieś tam jeździć z mniejszym natężeniem ruchu, czyli Antoniów, Kopaniec, Rębiszów, Grudza, Mirsk. Te rejony, świetne asfalty, mało samochodów. Też uważam na siebie, także tutaj żona się cieszy, jak jeżdżę na trenażerze, bo to w domu, bo to bezpiecznie, tutaj sobie krzywdy zrobić nie można. No a wyjście na dwór, no zawsze jest jakimś tam elementem dyskusyjnym, czy ja muszę na pewno na dwór iść, a po opaszce na asfalt jeszcze nie wyjstek do końca. No niestety, no jakieś tam ryzyko ponoszę, staram się je minimalizować do niezbędnego jakiegoś tam minimum. Mam 3 rowery do jazdy na dworze, więc jak widzę, że tam ten asfalt może nie do końca idealnie jest suchutki, no to idę w kierunku roweru górskiego albo gravelowego. No jednak ta szerokość opon daje tam inny poziom bezpieczeństwa. Jak już jest całkiem tak jakoś dramatycznie źle, znaczy tak, no jak jest dramatycznie źle, mokro, to nie wychodzę, tak jak powiedziałem, nie wychodzę na dwór, ale jak już tam, powiedzmy, zdarzy się, czasami się zdarzy, że jadę te 60 czy 80 km i też spadnie. No to wtedy wiadomo, że już jadę bardzo ostrożnie, a jak mam możliwość wyboru trasy, to idę w kierunku Szutrów, czyli takie z Górzyńca w kierunku na Rozdroże Izerskie, tam gdzie są rezerwat krokusów, tam gdzie jest Polana Czarownic. No wiadomo, że tutaj ten mokre podłoże to nie rzutuje aż tak bardzo w zakresie jakiejś tam jazdy.
8: A co uczniowie?
7: Nie wiem, czy nawet uczniowie mają świadomość, że jeżdżę na rowerze. Na takim portalu Strava, gdzie moi znajomi, większość świata kolarskiego zgrywane swoje treningi, tam mam z dwóch uczniów, którzy tam próbują, powiedzmy, jakiejś aktywności fizycznej, bo widzę, że i trenażer się pojawia, i jakaś tam jazda na rowerze górskim, ale to jest w zasadzie dwójka uczniów. Natomiast nie wiem, czy większość szkoły w ogóle ma świadomość, że jest ktoś taki w mojej osobie, który tam te kilometry codziennie rąbie, jakieś przewyższenie, jakieś chore tematy. Nie wiem, prawdopodobnie jakby zrobić taką ankietę anonimową w szkole dla 200 uczniów, to 170 by powiedziało: pierwsze słyszę.
8: Życzę panu, żeby tych wyzwań na pana drodze, na ścieżce, którą pan pokonuje, było coraz więcej, bo tak jak pan powiedział, jest to jeden z takich czynników motywujących do działań. Także tego życzę. Dziękuję państwu bardzo. Moim i państwa gościem był
7: Marcin Spychała.
8: Dzięki, do usłyszenia. Maciej Rukiewicz.
3: Magazyn lokalny.
9: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Zapraszam, czy za mundurem panny sznurem? A może panie chętniej mundur chcą nosić niż podziwiać, jak wygląda praca w policji i ile płacą policjantom? Jak wyglądają egzaminy, przygotowanie i późniejsza służba oraz kariera? To tylko kilka pytań, na które będzie odpowiadał mój dzisiejszy gość. Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, podinspektor Edyta Bagrowska. Pani inspektor, witam serdecznie. Dziękuję, że przyjęła pani moje zaproszenie do studia.
10: Dzień dobry państwu.
0: Mundury czekają na mundurowych. Poszukujecie osób, które chciałyby rozpocząć służbę w policji. Jak dużo miejsca obecnie w Jeleniej Górze jest dla takich osób, które chciałyby zacząć służbę?
10: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze dysponuje 353 etatami. W tej chwili mamy 36 wakatów. Chciałabym zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w szeregi jeleniogórskiej policji. Policja obecnie jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ na początek młoda osoba do 26 roku życia dostanie na rękę ponad 5 tysięcy złotych, natomiast po 26 osoba, która już płaci podatek, otrzyma 4 900 złotych na rękę. Dlaczego warto wstąpić do policji? Przede wszystkim policja oferuje bardzo ciekawą pracę, możliwość rozwoju, możliwość zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach, emeryturę po 25 latach służby, a także różnego rodzaju nagrody. Każda osoba, która chciałaby wstąpić do policji, musi spełniać odpowiednie kryteria, posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim musi to być posiadać obywatelstwo polskie. Osoba nie może być karana za przestępstwo, w tym również przestępstwo skarbowe. Przede wszystkim posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Osoba ta powinna również umieć podporządkować się szczególnej takiej dyscyplinie służbowej, posiadać taką możliwość zachowania tajemnicy służbowej. Oczywiście rekrutację do policji prowadzimy przez cały czas. Osoba zainteresowana wstąpieniem w nasze szeregi może zgłosić się codziennie do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, do Wydziału Wspomagającego. Tam otrzyma szczegółowe informacje na temat, jakie dokumenty należy złożyć, ale informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane, można znaleźć również na stronie Komendy Wojewódzkiej w zakładce Wydziału Doboru i Szkolenia i na stronie Komendy Głównej. Przede wszystkim muszą to być wszystkie zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, jakieś dodatkowe umiejętności, ale jeżeli chodzi o panów, to powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli po prostu w książeczce wojskowej powinna być pieczątka, że jest on przeniesiony do rezerwy. Przede wszystkim osoba, która jest zainteresowana służbą w policji, musi być zdrowa i przed złożeniem dokumentów musi posiadać również zaświadczenie od lekarza rodzinnego. Każdy kandydat przechodzi taką procedurę, która średnio trwa od 4 do 5 miesięcy i wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim na początek to jest test fizyczny i zachęcamy kandydatów do tego, aby skorzystali z oferty Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ponieważ dwa razy w tygodniu bezpłatnie osoby takie mogą skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, jeżeli chodzi o ten test fizyczny i zobaczyć, jak on wygląda.
0: Czyli ponieważ można się przygotować.
10: Można się do niego przygotować, ponieważ wielu kandydatów właśnie na tym teście fizycznym odpada. Wymagana jest tam przede wszystkim sprawność i szybkość. Dlatego też warto sobie zobaczyć, jak to wygląda. Następnie jest test...
0: Możemy tak wstępnie opowiedzieć pokrótce, na co się przygotować?
10: Tam przede wszystkim czas wykonania tego testu to jest minuta 40. Jeżeli chodzi o takie wymogi, to jest slalom, rzut piłką lekarską i tutaj w przypadku kobiet stanowi to czasami pewien problem. Jest to bieg z fantomem o wadze 25 kg, a więc warto sobie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, poćwiczyć i myślę, że z tym problemów nie będzie. Natomiast kolejny etap to jest test wiedzy i jeżeli chodzi o takie zagadnienia, w które ten test zawiera, można sobie zobaczyć również na stronie Komendy Wojewódzkiej, tam jest przekierowanie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie znajdują się różnego rodzaju akty prawne, zagadnienia znajdujące się ogólnie oczywiście

0: A obecnie około 7 miesięcy. Odbywa się ono w różnych szkołach policyjnych w kraju. To jest Słupsk, Katowice, Piła. Po tym przeszkoleniu wraca do jednostki i konieczna jest następnie taka adaptacja zawodowa, która trwa 3 miesiące i ta adaptacja odbywa się tylko i wyłącznie w Warszawie. Jeżeli osoby są zainteresowane służbą w oddziałach prewencji, to oczywiście kandydat tam dostaje pensję stosunkowo wyższą niż w danej jednostce, niż na przykład w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Jest to pensja wyższa o co najmniej 450 zł na rękę. No i oczywiście zachęcamy też osoby, które posiadają taką specjalistyczną wiedzę do służby w Wydziale do Zwalczania Cyberprzestępczości. Te wydziały znajdują się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale również w Komendzie Głównej. Jeżeli chodzi o naszą jednostkę, to taki kandydat, który trafi do nas, początkowo pełni służbę w pionie prewencji.
1: Czy tu jeszcze mówimy o adaptacji zawodowej, czy już o takim początku
0: Już
1: służby?
0: Po adaptacji zawodowej, kiedy
1: Właśnie.
0: Wraca do jednostki.
1: Czyli trafia, zaczyna pracę.
0: Tak, zaczyna pracę i oczywiście na początek jest to praca w służbach, czy w pionie prewencji. I tutaj jest to okres takiej służby...
1: Czyli wyjście w teren.
0: Tak. I to jest okres takiej służby przygotowawczej. To są te 3 lata, kiedy zarówno policjant, jak i jego przełożony określają jego przydatność do służby.
1: A co się wtedy dzieje? Jak to wygląda w praktyce?
0: Podlega on ocenie, czy spełnia wymogi takiej pracy, czy nadaje się do tej pracy.
1: Bo to
0: jest specyficzna
1: patrole
0: służba.
1: W mieście, czy to
0: są patrole w mieście. Oczywiście tutaj jest najczęściej do dyspozycji oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ale również może trafić do podległych Komendzie Miejskiej komisariatów. W skład Komendy Miejskiej wchodzi 5 komisariatów. To jest komisariat pierwszy, komisariat drugi, komisariat w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu i w Kowarach. Ci policjanci młodzi trafiają tam do służby prewencyjnej. Po tym okresie oczywiście osoby, które wykazują zainteresowanie pracą, na przykład w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, przechodzą odpowiednie przeszkolenia i mogą zacząć służbę w wydziale.
1: Te pierwsze tygodnie, pierwsze powiedzmy te 3 lata, czyli ta praca w prewencji, jakie obowiązki wtedy czekają na takiego policjanta?
0: Jeżeli chodzi o taką służbę przygotowawczą w pionie prewencji, to ci policjanci podlegają pod oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, czyli są w dyspozycji i oczywiście obsługują różnego rodzaju interwencje, które wpływają na numer alarmowy 112. Są to zarówno interwencje domowe, interwencje w miejscach publicznych, ale również i patrolowanie miasta.
1: To jest niebezpieczna praca.
0: Z całą pewnością służba w policji jest pracą niebezpieczną, ale to jest nie tylko praca, ale również służba społeczeństwu, więc kandydat, który chciałby podjąć takie wyzwanie, musi mieć szczególne takie predyspozycje, ale również, że tak powiem, czuć tą pracę. Ale w zamian policja oferuje szeroki wachlarz rozwoju zawodowego, różnego rodzaju szkolenia. Jeżeli policjant czuje się wypalony w jakimś wydziale na przykład, to może w ramach tej samej instytucji podjąć pracę w innym wydziale. Myślę, że osoby, które chciałyby rozpocząć pracę w naszym garnizonie, z całą pewnością znajdą coś dla siebie.
1: W Jeleniej Górze 36 wolnych etatów, to jest duża liczba?
0: Mamy 535 etatów i w tej chwili mamy 36 wakatów. Dużo jak na nasz garnizon. No niemniej jednak oczywiście zachęcamy młodych ludzi do wstąpienia do naszej jednostki, ponieważ jeżeli nas jako pracodawców interesuje przede wszystkim obsadzenie wszystkich wakatów.
1: Oczywiście, że tak. No to też jest bezpieczeństwo miasta. Natomiast jak to wygląda? Czy na przykład często zdarza się, że zgłaszają się do służby osoby, które potem z jakiegoś powodu niestety nie mogą służyć w policji? Nie wiem.
0: Jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy podejmują się wyzwania i chcą podjąć służbę w policji, to oczywiście najczęściej osoby te rezygnują ze służby w tym okresie 3-letnim, czyli tej służby przygotowawczej. Bardzo często kandydaci odpadają, tak jak już wcześniej wspomniałam, na tym teście fizycznym, dlatego tak ważne jest, aby osoby, które chciałyby podjąć ryzyko służby w policji, to aby zapoznały się, jak to wygląda w praktyce, przećwiczyły, więc wtedy jest większa szansa na to, że ten test pójdzie sprawnie i gładko. Natomiast oczywiście z różnych powodów te osoby rezygnują. Czasami jest tak, że przejdą całą procedurę, są kierowani do

0: szkoły policyjne na to przeszkolenie podstawowe i już będąc już na tym przeszkoleniu, okazuje się, albo twierdzą, że to jednak nie jest dla nich. Nie potrafią się podporządkować tej dyscyplinie i to jest dla nich pewien problem. Czasami są to jakieś względy prywatne. Czasami osoby te przychodząc nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest praca od 8 do 15, od piątku od poniedziałku do piątku, tylko niestety to jest służba również w te dni wolne, kiedy społeczeństwo odpoczywa. Niestety policjant czuwa i jest w tym momencie w pracy. Więc z różnych względów, no czasami po prostu te ich oczekiwania rozmijają się z praktyką.
1: Rozumiem. A jak wygląda kariera w policji? Bo powiedzieliśmy o 3 latach, które wprowadzają nas w służbę, no i potem jesteśmy przydzielani, powiedzmy, do pewnych wydziałów policyjnych. Jak to wtedy wygląda?
0: Oczywiście wszystko zależy od tego, od zaangażowania danego funkcjonariusza w pracę, ale również i od przełożonych, tak? Od jego jakiejś tam predyspozycji, które on wykazuje. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli osoba taka wykazuje pewne zainteresowania, ma pewne umiejętności, to oczywiście może ubiegać się o przeniesienie do innego wydziału. Może to być ruch drogowy, może to być wydział prewencji, może to być wydział do spraw nieletnich i patologii, może to być również służba dzielnicowego, czy na przykład przewodnika z psem służbowym.
1: Czy cyberbezpieczeństwo, o którym wspominaliśmy.
0: Dokładnie, czy wydział do walki z przestępczością gospodarczą, więc tu policjant ma możliwość rozwoju w różnych dziedzinach i z całą pewnością, tak jak już wcześniej powiedziałam, to, co jest też ciekawe, to jest to, że może ubiegać się o emeryturę po 25 latach służby. Może się rozwijać, może pogłębiać swoje umiejętności. No i myślę, że jeżeli, tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli czuje się na danym etapie swojego życia, swojej pracy wypalony, chciałby spróbować czegoś innego, to ma możliwość skorzystania tego w ramach jednej instytucji.
1: Mhm. A powiedziała Pani o takim ćwiczeniu różnych umiejętności. Co to za umiejętności? Bo rozumiem, że na pewno kondycja fizyczna, sztuki walki, samoobrona, strzelectwo.
0: Policjant w trakcie służby musi przechodzić pewne testy. To są testy sprawności fizycznej, musi też, jeżeli chodzi o wyszkolenie strzeleckie, więc takie testy, takie strzelania obowiązkowe się odbywają kilka razy w roku. Oczywiście policjanci Wydziału Prewencji, ci, którzy są w służbie takiej patrolowej, to są również pewnego rodzaju takie ćwiczenia odnośnie technik interwencji. To jest też wiedza i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bo czasami jest tak, że to policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia i oni są zobowiązani czy do udzielenia takiej pierwszej pomocy. Policja jeszcze oferuje też takie możliwości, że policjanci mogą na przykład uczestniczyć w patrolach jarskich, ponieważ takie patrole Policji Jeleniogórskiej funkcjonują od kilku lat. To są również patrole rowerowe.
1: Czyli to spektrum możliwości jest dość duże i rzeczywiście można też, nawet chyba jeżeli w trakcie zrezygnuje się z tej służby, to dużo umiejętności wykorzystać.
0: Na pewno tak. To jest na pewno jakiś poziom wiedzy, jeżeli chodzi o prawo karne. To są różnego rodzaju umiejętności takie fizyczne, techniczne, czy na przykład umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
1: Kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem. Czy coś jeszcze zostało z tego porzekadła?
0: Oczywiście zgłaszają się nadal kandydaci. Może nawet bardziej kobiety są zainteresowane służbą w mundurze. Podoba im się właśnie ten mundur. No, ale zobaczymy, czy oprócz takiego zainteresowania, fascynacji mundurem, czy będzie to szło w parze z takimi umiejętnościami, które musi spełnić kandydat, który chciałby podjąć służbę w policji.
1: Chętniej panowie, czy chętniej panie się do was zgłaszają?
0: No, w tej chwili sytuacja wygląda tak, że panie zainteresowanych służbą w policji, ale oczywiście zachęcamy również panów. Z całą pewnością są wydziały, w których panie bardzo fajnie się odnajdą, natomiast oczywiście panowie są bardzo mile widziani.
1: Mam nadzieję, że panowie słyszeli, ale panie również zapraszamy do Jeleniogórskiej Komendy Miejskiej Policji. A o rekrutacji opowiadała dzisiaj państwu podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik Jeleniogórskiej Komendy. Pani podinspektor, serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejny magazyn lokalny.
2: Magazyn lokalny.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj moim gościem będzie pani Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar. A będziemy rozmawiać o jednym z największych projektów, które w ostatnich latach zostały zrealizowane w tym mieście. Mowa o zielono-niebieskich Kowarach.
3: Z mechanizmów norweskich dostaliśmy ogromne wsparcie finansowe. Był to najlepiej napisany projekt i myślę, że jest jednym z najlepiej zrealizowanych projektów. Dzięki temu w Kowarach powstały ogrody deszczowe, powstały baniaki zbierające wodę deszczową do podlewania ogródków, ale powstała też ogromna inwestycja na zbiorniku wodnym, zbiornik wody retencyjnej, uszczelniony, zagospodarowany za kwotę niebagatelną, bo prawie 6 milionów złotych, z tą infrastrukturą towarzyszącą powstały i jeszcze powstają ścieżki biegowe, pomosty, park roślin wodnych, oświetlenie ekologiczne, czyli to solarne, ładowarki elektryczne, no i ostatnia atrakcja Kowar, czyli na terenie całych Kowar, wszystkich dzielnic powstają miejsca dla rowerzystów, czyli postojowe, ogromne kamienie, ławeczki i do tego piękne różnego rodzaju zwierzątka. Są mrówki, są żuczki, są biedronki, są nietoperze i wiele, wiele jeszcze innych.
1: Zielono-niebieskie, dlaczego akurat tak?
3: Zielono-niebieskie, bo chodziło o ekologię połączoną z wodą. Niestety wody na terenie Polski jest mało gromadzonej i ta retencja jest bardzo ważna, czyli zrzut wody, powtórne wykorzystanie wody, to jest właśnie te niebieskie tło, które nam powinno przyświecać. My dużo odsklepialiśmy dróg, czyli likwidowaliśmy asfalt, wprowadzaliśmy ekologiczne kostki, wprowadzaliśmy możliwość gromadzenia wody właśnie w tych miejscach. Mnóstwo wykonanych parkingów, bo przecież powstał parking koło PKO, parking koło Klejnowskich Cukierni, parking koło Millera, parking przy piekarni. To są takie miejsca, gdzie nie było tych miejsc parkingowych, albo był asfalt, ta woda uciekała momentalnie w inne miejsca, a teraz wsiąka w ziemię, zostaje w Kowarach. No i zbiorniki wodne cieszą się niesamowitą popularnością. Dzisiaj i jutro jeszcze są realizowane kolejnych 100 zbiorników, a teraz jeszcze wystąpiliśmy o kolejne 40, czyli w sumie ponad 300 zbiorników na terenie Kowar gromadzących wodę jest. I ta woda z rynien wykorzystywana jest do podlewania ogródków przydomowych, kwiatków, do nawadniania. To myślę, że to jest bardzo istotne.
1: Czy możemy powiedzieć, jakie oszczędności w najbliższych latach będzie to przynosić miastu?
3: Jeżeli chcemy policzyć ilość wody gromadzonej, to tak, każdy zbiornik to jest 800 litrów razy 340 zbiorników. No to już daje określoną ilość wody zgromadzonej. Teraz w zależności od intensywności padającego deszczu.
1: Ponad 270 tysięcy litrów.
3: Ale tu chodzi o to, żebyśmy nauczyli się wykorzystywać wtórnie wodę, bo woda z rynny na ogół do kanału deszczowego szła lub na ulicę w zależności, no bo nie wszędzie są kanały deszczowe, a rzadko była wykorzystywana w domach powtórnie, a teraz jest wykorzystywana.
1: A tutaj mam pytanie, bo na przykład płacąc rachunki za wodę, płacimy za wodę, którą pobieramy i tyle samo też płacimy za wodę, która zostaje wylana, powiedzmy, też po obrysie dachu, często jest to wyliczane. Czy coś się będzie w tej kwestii zmieniać w Kowarach?
3: Nie, ale zużycie wody na pewno będzie zmniejszone, dlatego, że nie wszyscy mieli zamontowane dwa liczniki, bo u nas można zamontować dwa liczniki. Jeden licznik główny i drugi licznik tak zwany ogrodowy. Wtedy się za kanalizację nie płaci, ale wiadomo, że ci, co mają ogródki przydomowe, z tego korzystają. Natomiast duża część nie korzystała, a nam chodzi o to, żeby tej wody w Kowarach nie brakowało. Kilka lat temu był taki okres, kiedy na Wichrowej Równi na trzecim, czwartym piętrze wody nie było. Czyli wiemy, że tej wody jest mało. W tej chwili również chcemy wybudować studnie głębinowe. Mamy już uzgodnienia, gdzie te studnie ta studnia mogłaby być, gdzie ten odwiert zrobić, no ale na razie nie możemy od nadleśnictwa dostać zgody na to, żeby tą studnię w tym miejscu wywiercić, z tego względu, że akurat teren został przekazany dzierżawcy, a dzierżawca nie kontaktuje się ani z nadleśnictwem, ani z nami, chociaż płaci podatki i płaci czynsz dzierżawny. Także no, teraz w najbliższym tygodniu będziemy na ten temat rozmawiać. Mam nadzieję, że już w końcu dogramy ten temat.
1: Pani burmistrz, niebieskie to woda, a zielone to rośliny, donice, ekologia. Jak ten aspekt? Bo on też wpływa na wizualia i Kowary się niesamowicie zmieniły.
3: Tak, zadbaliśmy o jedną rzecz. Zadbaliśmy, z budżetu miasta nie moglibyśmy wydatkować tak ogromnej kwoty na zakup różnego rodzaju kwiatów, drzew. W związku z tym kupiliśmy kilka tysięcy roślin z tego projektu. Roślin, które zostały po pierwsze umieszczone na mostkach, czyli takich jednorocznych, i co roku z tego projektu korzystaliśmy. W tym roku też chcemy to zrobić. Po drugie, pokupowaliśmy różnego rodzaju drzewa, które są bardzo ładne, a których brakowało na terenie miasta, na przykład wśród przebieg Alei Wolności, osiedle Matejki, gdzie wstawiamy drzewa, które są specjalnie dla nas przygotowane, ukształtowane i będą albo miały korony półokrągłe, albo okrągłe, albo kwadratowe, bo też chcemy tą przestrzeń taką miejską dla mieszkańców zrobić taką przyjazną.
1: Pojawiły się mostki, mosteczki, mosty, kilkadziesiąt na terenie Kowar. Do tego wspomniane stojaki na rowery, też kilkanaście, kilkadziesiąt takich stojaków.
3: Na dzień dzisiejszy jest 13 stojaków tych kamiennych ze zwierzątkami, to jest szlak.
1: Właśnie o to chciałem podpytać.
3: Tak.
1: Skąd taki pomysł, kto wykonał, bo to jest metaloplastyka połączona z kamieniem. Tak. Jak to się narodziło?
3: Kowary to pięknie położona miejscowość blisko Karpacza, ale oczywiście nie chcemy być zatłoczonym Karpaczem.
1: Chyba nikt teraz nie chce.
3: My chcemy, żeby mieszkańcom przede wszystkim żyło się dobrze, ale z drugiej strony chcemy, żeby odwiedzali nas turyści w mniejszej wielkości niż w tych miastach typowo turystycznych, ale żeby charakter miasta z takiego typowo przemysłowego zmienił się w przemysłowo turystyczne, żeby był ten zrównoważony rozwój. Mamy bardzo dużą grupę zapalonych rowerzystów. Mhm. I do tych rowerzystów przyjeżdżają inni rowerzyści. Organizujemy 15 września, sierpnia wjazd na okraj. Jest tam 1,5-2-3 tysiące osób, uczestników, czyli rowerzystów. I chcemy, żeby Kowary właśnie były takim miastem, gdzie w każdym miejscu, gdzie ten rowerzysta pójdzie i chce odpocząć, żeby mógł odpocząć. Dlaczego kamień? Dlatego, że no nie ma piękniejszych kamieni niż u nas w Sudetach i należy to po prostu wykorzystać. A z drugiej strony powiem o czymś, co jest, o czym się rzadko mówi, ale o czym tam trzeba pamiętać. Nie można tego zabrać na ogródek. Tego kamienia
1: proszę
3: się
1: tego
3: po prostu
1: głośno nie mówić.
3: Tego kamienia nie można zabrać na ogródek, bo on jest ciężki. Ma przepiękną ławkę drewnianą, ogromną, ciężką i fantastyczny stojak. No i coś trzeba było do tego dołożyć. No więc Maciek Wokan, nasz lokalny artysta, mówi, to dołożymy takie piękne zwierzątka, różne, w różnych miejscach. Może trochę nawiążemy do tradycji, a może coś zrobimy z takim artystycznym bajerem. I między innymi na PKP mamy żaby wędrowniczki, które po pierwsze z lizakiem stoją, po drugie z plecakami są, ale mamy też myszy, które kradną z młyna na przykład mąkę. Także no, różne takie aspekty. chcemy pokazać mieszkańcom, że można się cieszyć z małych drobiazgów, które są na terenie miasta, a turystów to przyciąga, bo teraz turyści są tacy, że oni chcą coś konkretnego, to może być malutkie. Będą szukać, będą znajdować i to jest bardzo fajne. Natomiast też chcemy, żeby naszym mieszkańcom się miło mieszkało, nie tylko tym, którzy do nas przyjeżdżają. I to jest taka idea chyba naczelna.
1: Z drugiej strony turyści też bardzo lubią pstrykać zdjęcia i te miejsca, w których takie zdjęcie można zrobić, można się potem pochwalić. Zobaczcie, tu takie mam fajne foto.
3: Tak, to już widzimy po naszych kowarskich mostkach, które okazjonalnie dekorujemy. Jak jest Mostek Zakochanych i teraz będzie 14 lutego, to przy mostku non-stop stoją pary, które sobie tam pstrykają zdjęcia. To promuje oczywiście miasto, ale jest Mostek Młynarza, czy Mostek Kowala, czy Mostek Piwowara i przy tych, oprócz rzeźb, są jeszcze właśnie te elementy takie metaloplastyczne. No, też nawiązujemy z tą metaloplastyką, z tym kuciem, nawiązujemy do historii Kowar. Kowary to przecież miasto, które szczyciło. Tak, miasto górników, rudy żelaza, które tu były wydobywane, to były jedne z najlepszych rud, których robiono armaty. Więc takie miejsca, pokazywanie i nawiązanie do tych starych, wymierających zawodów, to jest chyba ważne.
1: W Jeleniej Górze mamy takie spacery po Jeleniej Górze z przewodnikiem, który opowiada o różnych ciekawostkach, o historii miasta. Te punkty, które stworzyliście w Kowarach, one też się aż proszą o takie wycieczki.
3: Tak. Będzie szlak zwierzątek, kowarskich zwierzątek, czyli miejsc, gdzie będzie można iść. No i teraz 16 marca, kończąc projekt, robimy 4 ogromne gry terenowe, gdzie między innymi też będziemy pokazywać różne atrakcje Kowar, bo projekt, który pisaliśmy 3 lata temu, no kończy się tak naprawdę w wykonawstwie 30 marca. Czyli 16 marca robimy podsumowanie zielono-niebieskich, robimy podsumowanie tych projektów, które są w tej chwili realizowane, które będą jeszcze realizowane, podsumowanie takie ekologiczne. Namawiamy wszystkich Państwa do wejścia na...
1: Do tego jeszcze wrócimy. Okay. Chciałbym zamknąć ten wątek tego, co zielono-niebieskie zmieniły w Kowarach, a potem przejdziemy do tych bieżących kwestii.
3: Najważniejsze, co zmieniły te pieniądze uzyskane z mechanizmów norweskich, to, że Kowary stały się bardziej ekologiczne. Niestety z zielonych Kowar, czyli z tych środków, nie mogliśmy zrobić elewacji, które są niezbędne. Zrobiliśmy w sumie kilkanaście elewacji z innego projektu. Teraz będziemy robili docieplanie budynków i kolejne elewacje, ale z innego programu. A tutaj chcieliśmy te drobiazgi właśnie zielono-niebieskie wrzucić dla mieszkańców, żeby poczuli, że ta ekologia jest bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę na jedno. 5 lat temu w Kowarach było kilkanaście miejsc zbiórek śmieci w tak zwanych punktach, gdzie te śmieci były wywalane, rozciągane przez zwierzęta. Myśmy te wszystkie punkty polikwidowali. Wprowadziliśmy pełną selektywną zbiórkę odpadów. Dzięki Związkowi Gmin Karkonoskich zakupiliśmy pojemniki na bio. Porozdawaliśmy wszystkim mieszkańcom, którzy takich pojemników nie mają, za darmo, z umową, że minimum 2 lata będą mogli dbali o te zbiorniki. Wyprowadziliśmy dużą część, nie wszędzie, ale dużą część śmieci ze śmietników nieselektywnych. Tu trzeba też powiedzieć, że Kowary za 2018 i 2019 rok dostały przecież karę za to, że nie zbierają selektywnie, bo te gniazda, które były, niestety powodowały, że ludzie nie segregują śmieci. Dzisiaj już nie mamy tego problemu. Dzisiaj temat został rozwiązany.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. To była rozmowa na temat zielono-niebieskich kowar, projektu, który zmienił miasto nad Jedlicą. A moim gościem była pani burmistrz Elżbieta Zakrzewska, Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.